0: zwiększyć. Ponad 2000 strażaków walczy z ogromnym pożarem na południu Francji. Spłonęło już 900 hektarów terenów zielonych. To będzie kolejna dogrywka w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Argentyna remisuje z Republiką Zielonego Przylądka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał sojuszników do zwiększenia presji na Rosję po kolejnym śmiertelnym ataku. W rosyjskim bombardowaniu centrum Sum zginęły 4 osoby, w tym dziecko. Zełenski podkreślił, że kluczową rolę mogą odegrać Stany Zjednoczone oraz państwa G7, G20 i Europy. Zaapelował o wykorzystanie sankcji wobec rosyjskiego sektora energetycznego, floty naftowej i systemu finansowego oraz o dalsze wzmacnianie ukraińskiej obrony powietrznej. Południowa Francja walczy z pożarami. Spłonęło 900 hektarów terenów zielonych. Co najmniej kilkanaście osób zostało rannych. Premier zwołał spotkanie kryzysowe. Z płomieniami walczy ponad 2000 strażaków.
1: Płomienie zniszczyły częściowo 3 kempingi koło śródziemnomorskiego kurortu San Marie-la-Mer niedaleko granicy z Hiszpanią. Na szczęście turyści zostali z nich wcześniej ewakuowani. Z powodu pożarów lasów zamknięte zostały liczne drogi oraz odcinek autostrady A9 koło miasta Orange. Według francuskiego rządu w ciągu 1,5 tygodnia wybuchło już we Francji prawie 8 tysięcy pożarów terenów zalesionych, w tym 5 wielkich pożarów na południu Francji i w Burgundii. Do ich gaszenia używane są między innymi transportujące wodę samoloty i helikoptery.
0: O czym donosił nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Teraz czas na mistrzowskie fakty w RMF FM, bo takiego wyniku chyba nikt się nie spodziewał. W regulaminowym czasie gry Argentyna remisuje z Republiką Zielonego Przylądka. Każda z drużyn podczas meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata zdobyła po jednej bramce. Tak więc piłka w grze. Argentyna, Republika Zielonego Przylądka, 1-1. Za chwilę dogrywka.
2: To są fakty ze szkoły.
0: Najwięcej punktów z języka angielskiego, najmniej z matematyki. Takie są ogólnopolskie udostępnione wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W całym kraju w maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Co zwraca uwagę w tych zbiorczych ogólnopolskich wynikach, to sprawdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Średni wynik z języka angielskiego to 73%, z matematyki 55%, a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku. To potwierdza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski i wskazuje to, co ósmoklasistom poszło najlepiej.
4: Dobrze wykonywali działania na potęgach, jak również bardzo dobrze wykazali się znajomością w funkcji językowych i to jest w języku angielskim.
5: A co było słabym punktem?
4: W dalszym ciągu słabym punktem w języku polskim to jest rozpoznawanie przydawki w zdaniach pojedynczych, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki.
3: Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w skali kraju nieco lepiej poszedł uczennicom niż uczniom, a w najbliższą środę też rano Centralna Komisja Egzaminacyjna poda wyniki tegorocznej matury.
0: Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty możecie sprawdzić na rmf24.pl. Gdzie wybrać się w wakacje po zmroku? W faktach RMF FM rozpoczęliśmy wczoraj cotygodniowy letni cykl z najciekawszymi miejscami do zwiedzania nocą. W pierwszą podróż zabrał nas wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Co to była za atrakcja?
6: Park dzieje pod Poznaniem i nocne plenerowe widowisko historyczne Orzeł i Krzyż. Nocna podróż po osi czasu i mała wakacyjna lekcja historii Polski. Zobaczymy najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju, a to wszystko już po zmierzchu. Z udziałem gry świata.
7: Pirotechnika, mappingi, gra fontanna, która też jest podświetlana. To wszystko zagrać może tylko i wyłącznie nocą. Nie ma tych widowisk za dnia, my robimy je w nocy. Idealne miejsce, żeby przyjechać i zobaczyć coś powalającego, to jest nasze widowisko.
6: Mówi reżyser Filip Klepacki. Parku dzieje w murowanej Goślinie pod Poznaniem.
0: Widowisko będzie można zobaczyć w piątki i soboty do 25 lipca.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Nigdy nie mów nigdy, tak? Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, poseł Paweł Ślis, odpowiedział na pytanie, czy jego ugrupowanie wystartuje w kolejnych wyborach wspólnie z PSL.
8: Decyzja, jak będziemy startować, jeszcze jest przed nami.
9: Ale rozważacie startowanie z PSL-u?
8: Ja się politycznie nauczyłem, że nigdy nie mów nigdy. I może tej wersji się będę trzymał.
9: A co na to PSL?
8: Ja mam bardzo dobre relacje z kolegami z PSL-u. Szymon Hołownia ma też bardzo dobre relacje z PSL-u. My naprawdę ze sobą rozmawiamy. Ja zarówno z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem się spotykam, rozmawiam z kolegą Piotrem Zgorzelskim także, z koleżanką Ulą Pasowską, którą naprawdę bardzo cenię za merytorykę.
9: Dobrze, tylko, że Władysław Kosiniak-Kamysz na pytanie o Polskę 2050 odpowiada opiniami na temat Katarzyny Połączyńskiej-Nałęcz i mówi, to jest partia Razem. To nie jest dawny Szymon Hołownia.
8: Panie redaktorze, oprócz oprócz takiej całej defensywy mieszkalnictwa mamy bardzo wiele innych inicjatyw, od, mogę powiedzieć, sprawy pełnomocnictwa pocztowego, po sprawy tymczasowego aresztowania, od spraw związanych z ekologią do spraw oddania lasów, także żeby obywatele mogli...
9: To fantastycznie, więc, ale
8: jest,
9: ja
8: wrócę... Bardzo bym prosił o...
9: Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o to, czy Polska 2050 mogłaby startować z PSL-em, odpowiedział w Polsat News, odpowiedział tak, jak patrzę na wypowiedzi liderki, dzisiejszej, pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, to wydaje się, że ona jest już w partii Razem i nie musi tam przystępować. Patrząc na jej sposób zachowania politycznego i poglądy merytoryczne, to dużo jej bliżej do partii Razem niż do Polski 2050 i Szymona Hołowni. Pozbycie się Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz ceną za koalicję z PSL?
8: Nie, na pewno nie. Panie doktorze, Polska 2050 jest także partią, klubem parlamentarnym, który złożył najwięcej projektów ustaw w parlamencie.
9: Ale nie ma sporu o to, w jakim kierunku iść wewnątrz Polski 2050?
8: W Polsce 2050 mamy bardzo różną wrażliwość. My jesteśmy dość takim
9: środowiskiem... osób i macie 15 wrażliwości.
8: Oczywiście,
9: to z całą pewnością.
8: I to jest rewelacja.
9: Troje zostało, to byście się pokłócili.
8: Ale nieprawda. My no, inaczej. To jest tak jak w małżeństwie, panie redaktorze. Czasami się kłócimy, czasami się nie zgadzamy, ale trwamy razem i mamy jakiś wspólny cel w tym zakresie.
9: Ja słyszałem, ja to słyszałem w momencie, jak jeszcze byliście jedną formacją z klubem Centrum i też była mowa, że jesteśmy jak małżeństwo, nie rozstaniamy się i nagle burzliwy rozwód, ale, opieka naprzemienna nad częścią...
8: Żadnego burzliwego rozwodu nie było. Jeden postanowił odejść, odszedł. Problem rozwiązany. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że koleżanki i koledzy z całym szacunkiem do nich z klubu Centrum jakoś tak legislacyjnie słabo, nic nie słyszałem, oprócz jednej ustawy dotyczącej...
9: Mają pomysł, przecież chcą założyć Konfederację Light.
8: No nie po drodze mi z Ryszardem Petru, który już swoją Nowoczesną miał i co po niej zostało? Długi, które spłacamy z podatków naszych.
9: No jak to? Ja słyszałem od byłych polityków Nowoczesnej, że są teraz w środku Koalicji Obywatelskiej, są sercem Koalicji Obywatelskiej.
8: A z Nowoczesnej zostały długi, które spłaca podatnik.
9: Ale powinniśmy być wdzięczni. Ja przypomnę jeden z posłów Nowoczesnej. Powinniśmy być wdzięczni za te długi.
8: Znaczy, panie doktorze, ja myślę,
9: bo część spłacili.
8: Ryszard Petru, no tak, część spłacili, no jasne, tak słyszałem. Słyszałem tą wypowiedź, natomiast Ryszard Petru, gospodarując tak naprawdę tą najbogatszą klasę, myślę, że nie jest w stanie zmobilizować takiej siły, żeby taka partia Konfederacja Light znalazła się w parlamencie. Konfederacja gra tak naprawdę na zupełnie innych emocjach. Ten dodatek gospodarczy jest tylko drobnym dodatkiem.
9: A na jakich emocjach gra Konfederacja?
8: Na antyukraińskości, na takich bardzo prawicowych poglądach, które no nie niestety nie do końca są zbieżne z moimi.
9: Dobrze, a na czym chce grać Polska 2050, jeżeli myśli o wejściu do parlamentu?
8: To duża praca jeszcze przed nami i też zdajemy sobie sprawę, na jakim etapie teraz jesteśmy. Polska to widzi, 2050. Ja też to widzę, bo przecież, panie doktorze, no nie ma co zaklinać rzeczywistości. Z 2-1 nie zrobi się 21, więc...
9: Albo z 1-1, tak uczciwie powiedzmy, też są takie sondaże.
8: Nie będę się kłócił o 1%, panie doktorze.
9: Ja myślę, że w pana przypadku to jest 2 razy więcej, więc ja bym się pokłócił jednak.
8: Nie, dużo pracy przed nami, ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast ja jestem w parlamencie po to, żeby robić dobre rzeczy. Wczoraj na przykład miałem bardzo fajne spotkanie z notariuszami, którzy powiedzieli, że wreszcie ktoś zwrócił uwagę na taki błahy problem pełnomocnictwa. Możesz sprzedać mieszkanie za 1 000 000 złotych, czy kupić babci mieszkanie za 1 000 000 złotych, ale z poczty już postanowienia wysłanego z sądu odebrać nie możesz. A my dzięki tym naszym zmianom ułatwiamy to. Prosta rzecz, a cieszy.
9: Dobrze, to jeszcze pytanie o współpracę z PiS-em. Polska 2050 po raz drugi skierowała do Sejmu ratunkowy projekt ustawy dla rynku kryptowalut.
8: Chyba nawet po raz trzeci, panie redaktorze.
9: Nawet po raz trzeci. Wydaje się mi, że po raz drugi. Wszystko jedno, no niech będzie po raz trzeci. Do 3 razy sztuka. Prowadzicie też rozmowy z otoczeniem prezydenta Karola Nawrockiego w celu wypracowania kompromisowych poprawek. Udało się coś ustalić, bo ostatnio było spotkanie z ministrem Boguckim.
8: Było. Znaczy, panie doktorze, i to jest pokazanie, że Polska 2050 potrzebna jest w scenie politycznej. Nie można obrażać się na jeden z ogniw w łańcuchu legislacyjnym. I tu nie chodzi o to, żeby złożyć po raz czwarty, piąty, dziesiąty, trzydziesty tą samą ustawę, po raz czwarty, piąty, trzydziesty głosować, przegłosować weto prezydenckie, tylko trzeba coś załatwić.
9: Fantastycznie, tylko że z 15 czy 16 posłami.
8: Ale mówimy o czymś
9: nawet
8: innym.
9: Nawet jak
8: teraz
9: się dogadacie z prezydentem, to jeszcze musielibyście się dogadać z premierem. Ale no, nie widać jakiejś wielkiej chęci.
8: Ale pokazujemy jedną rzecz, że czasami warto porozmawiać, dlatego rozmawialiśmy z panem ministrem Boguckim.
9: Ustaliliście coś?
8: W zakresie. Tak, mamy pewien kierunek ustalony, który byłby, myślę, wydaje akceptowalny dla wszystkich stron. Niestety tego konfliktu. My chcemy pokazać, że można wyjść poza konflikt PiS-PO.
9: Panie pośle, ale pan mówi, byłby akceptowalny dla wszystkich stron konfliktu. Dobrze, wypracowaliście, ustaliliście coś z ministrem Boguckim. No to teraz pytanie, czy to, co wypracowaliście z ministrem Boguckim, zostało zaakceptowane przez premiera Donalda Tuska?
8: Wkrótce, panie redaktorze.
9: Ale ponieważ wkrótce zostanie, czy wkrótce się spotkacie?
8: Wkrótce zostanie dopracowane.
9: Ale dopracowane z premierem?
8: Także z stroną koalicji 15 października.
9: Ale rozmawialiście z nimi już o tym, czy na razie...
8: Co do niektórych rozmów i co do niektórych działań należy czasami trochę ciszej i lepiej się wtedy je uzgodnić.
9: Ja się nie pytam, czy już ustaliliście, czy przypadkiem się umówiliście, czy przynajmniej się umówiliście na to spotkanie.
8: Panie doktorze, jest daleko zakrojona praca nad tym, żeby doprowadzić do tego, żeby rynek kryptowalut był uregulowany, bo tak to wiemy, co się wydarzyło od 1 lipca.
9: Panie ministrze, panie przepraszam, panie pośle, panie pośle, tutaj tak żartowaliśmy, że pan się szykuje do Ministerstwa Sprawiedliwości, to dlatego przed programem. Ale nie szykuje się pan na ministerstwo.
8: Nie, nie szykuje się na
9: Do OBWE się pan szykuje. To jest... Ucieczka chce pan jak Szymon Hołownia do ONZ-u uciec.
8: Ale zacznijmy od tego, że bycie w OBWE nie wyłącza bycie dalej posłem i dalej...
9: To oczywiste, to pamiętam, bo Marcin Romanowski był w OBWE.
8: Nie.
9: Przepraszam, on był w czym innym.
8: W Radzie, w Zgromadzeniu Panowej Rady Unii Europejskiej.
9: Tak.
8: Natomiast nie, to jest praca, która też związana jest z takim moim korem.
9: Andrzej Grzyb był z PSL-u w OBWE.
8: Tak, która się wodzi z moim korem. Ja pisałem pracę magisterską Amnesty International jako grupa nacisku o prawach człowieka.
9: Wspomnienia są zawsze miłe.
8: Nie jest to żadna ucieczka, jest to pewne wyzwanie. Ja uważam, że OBWE robi naprawdę kawał dobrej roboty. Miałem niesamowite wspomnienie, byłem obserwatorem wyborów z ramienia OBWE na Węgrzech i widziałem tą zmianę, tą energię, to co tam się działo.
9: Ale woli pan OBWE niż Kraków? No miał pan szansę wystartować w wyborach na prezydenta Krakowa i taka rezygnacja?
8: Ale nikt nie powiedział, że rezygnuje, panie redaktorze, z niczego.
9: A czy będzie pan startował w wyborach na prezydenta Krakowa?
8: Czas pokaże.
0: Powiedział polityk Tomaszowi Terlikowskiemu. Cała rozmowa jest do odsłuchania na rmf24.pl. A my zerkamy jeszcze do Miami, bo tam dogrywka Argentyna, Republika Zielonego Przylądka. Argentyna mocno uderzyła w tej pierwszej połowie dogrywki 2-1 aktualnie na tablicy wyników. Do tego wyniku i do tego meczu wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: informacji w RMF FM.
1: Porozmawiamy teraz o 250-leciu Stanów Zjednoczonych. Słabnie Ameryka, ale nie jej mit. To temat tygodnia w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Czy tak jest naprawdę? Czym 250-lecie kraju jest dla Donalda Trumpa? O tym wszystkim porozmawiamy teraz z amerykanistą, profesorem Zbigniewem Lewickim. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Ten cykl wydarzeń związanych z obchodami 250-lecia USA już się rozpoczął. Wiele osób zarzuca Donaldowi Trumpowi, że wykorzystuje on ten jubileusz jako narzędzie do autopromocji. Zgodzi się pan z tak postawioną tezą?
2: Jeśli mogę, to zacznę od drobnej sprawy wcześniejszej, a potem oczywiście odpowiem na pana pytanie. Otóż powszechnie mówi się, i sam zresztą to robiłem bardzo długo, o wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W rzeczywistości mieliśmy do czynienia z wojną o niezależność. Stany Zjednoczone nie były podbite, nie były skolonizowane przez obcego najeźdźcę. W Stanach Zjednoczonych walczyli Anglicy przeciwko Anglikom z Wysp Brytyjskich. Chodziło głównie o niezależność gospodarczą. To tylko tak dla ścisłości, bo myślę, że warto o tym pamiętać. Teraz co do czasów współczesnych. No tak zawsze jest, że jakieś wyjątkowe ceremonie promują głowę państwa. To jest normalne. Tak się dzieje w każdym państwie, jeżeli jest po temu okazja, że prezydent, premier, no król, ktokolwiek, no prezentuje się powszechnie, pokazuje się w środkach masowego przekazu i tak dalej, i tak dalej. Więc nie widzę nic nadzwyczajnego w tym, że w wypadku Stanów Zjednoczonych jest to Donald Trump, bo tak samo postępowałby każdy inny prezydent, który byłby w tym czasie w Białym Domu, podobnie jak to miało miejsce 50 lat wcześniej, prawda, na 200-lecie Stanów Zjednoczonych. Także tak, rzeczywiście to promuje się prezydent Trump, ale to nie jest nic nadzwyczajnego.
1: No ale panie profesorze, w ramach tych wydarzeń związanych z obchodami zorganizowano między innymi galę UFC. No i oczywiście Donald Trump był za to krytykowany. Zarzucano mu między innymi, że ta gala nie miała nic wspólnego z powagą Stanów Zjednoczonych. No czy w tym wypadku jednak ta granica nie została przekroczona?
2: Chyba została, ale proszę pamiętać jedno. Jeżeli prezydent Trump stanie z łóżka lewą nogą, to zostaje za to skrytykowany. Jak stanie prawą nogą, no to wtedy krytyce nie ma końca, a nie daj Boże, by wstał obiema nogami, bo wtedy dostanie mu się ze wszystkich stron. Nie widziałem już bardzo dawno w tak zwanych pismach czy mediach głównego nurtu uznania dla prezydenta Trumpa za jego sukcesy. Jest tylko krytykowanie go mniej lub bardziej nasilone, ale częściej bardziej nasilone. Jest to ulubiony chłopiec do bicia dla elit intelektualnych Stanów Zjednoczonych i nie tylko Stanów Zjednoczonych.
1: A sama gala UFC podobała się panu, panie profesorze, czy nie miał pan okazji zobaczyć?
2: No nie, no to akurat nie jest może moja specjalność, więc ja myślę, że to jakby no, pozostawmy to na uboczu. Przy różnych okazjach niektóre elementy obchodów się podobają, inne się nie podobają, niektóre są uważane za zbyt wyrafinowane, inne za zbyt populistyczne. Wszystko zależy od tego, kto na to patrzy i z jakim nastawieniem.
1: Zatem wracamy już oczywiście do spraw poważniejszych. Panie profesorze, w którym kierunku zmierza Ameryka pod rządami Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o współpracę z krajami europejskimi, a także w kontekście chińskim?
2: No ja nie widzę tak naprawdę żadnych zagrożeń. Oczywiście Europa czuje się niekomfortowo, bo prezydent amerykański powiedział, my już, Stany Zjednoczone, nie będziemy dłużej finansować spraw bezpieczeństwa Europy. Macie dość pieniędzy, by to zrobić. To jest prawda, wszyscy o tym wiedzą, ale wszyscy myśleli, że się uda jakoś w cudzysłowie oszukać Waszyngton i znowu, prawda, liczyć na to, że wojska amerykańskie jak w latach 50., 60. będą obecne w Europie, by nas tutaj bronić. Stany Zjednoczone są państwem bogatym, ale Francja, Niemcy, Włochy też są państwami bogatymi i stać ich na to. Więc nie sądzę, by to doszło do jakichś wielkich przetasowań, choć oczywiście Trump w swoim stylu używa argumentów, no nazwijmy to, szantażu politycznego. Jak tego nie zrobicie, to i tak dalej. Ale nic takiego nie miało miejsca. Co do Chin, no ja jestem od zawsze dość delikatnie mówiąc negatywnie nastawiony do opowieści o potędze chińskiej, polecam ostatni numer Foreign Affairs, gdzie bardzo wybitny generał amerykański analizuje prawdziwą siłę wojskową Chin, a nie taką rozdmuchiwaną przez propagandę, podobnie jak sprawy gospodarcze. Oczywiście przy tej liczbie ludności Chiny mają ogromny dochód narodowy, sumaryczny. Ale na głowę mieszkańca są, nie pamiętam, na 45. czy 65. miejscu na świecie. Pamiętajmy o tym i nie dajmy się zwieść różnym opowieściom o przyszłości Chin i tak dalej. Muszą się pilnować, żeby się wewnętrznie nie rozpaść, żeby nie nastąpiła implozja, a nie będą podbijać świata, ani dyktować światu swojej woli.
1: Razem z nami w radiu RMF24 był amerykanista, profesor Zbigniew Lewicki. Panie profesorze, wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
2: Uprzejmie dziękuję również.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Kobiety, które pokonały najtrudniejsze górskie szlaki. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Po ukończeniu finansów i bankowości rozpoczęłam kolejny kierunek studiów. Niestety coraz bardziej męczyłam się w Krakowie, w mieście. Cały czas wracałam w góry. To w nich poznałam swojego obecnie już byłego męża. Pierwsze drogi wspinaczkowe zrobiłam właśnie z nim. Szybko złapałam bakcyla. Wspinałam się non-stop. Moją przygodę ze wspinaniem dość szybko zatrzymała ciąża, ale po urodzeniu córki ruszyłam z kopyta. To było trochę tak, jakby kogoś bardzo rozochoconego zatrzymać w pół kroku. Czułam się jak na naprężonej gumie. Dlatego kiedy byłam w ciąży, cały czas rozwijałam się wspinaczkowo, a po porodzie ruszyłam w góry pełną parą. Ciąża podkręciła moje górskie motywacje. Oczywiście spotykałam się z tego powodu z ostracyzmem. To było 16 lat temu, więc podejście ludzi też było trochę inne niż dzisiaj. Faktycznie w środowisku nie było to fajnie postrzegane, że ja działam, a ojciec od czasu do czasu siedzi z dzieckiem. Ale zupełnie się tym nie przejmowałam. Zakopane jest patriarchalne, a aktywna kobieta nie jest dobrze postrzegana do dzisiaj. Moją siłą jest to, że jestem zdeterminowana i uparta. Jak już sobie coś wymyślę, to konsekwentnie do tego dążę. Wkręciłam się. Wspinałam się z różnymi partnerami, z kobietami także. Choć niestety rzadko. Przyznam jednak, że kobiece przejścia sprawiły mi bardzo dużo radości i były bardzo satysfakcjonujące. Jeśli chodzi o partnerstwo w górach postrzegane przez pryzmat kobiety, wciąż nie jest różowo. Z przyjezdnym mężczyzną jest szansa stworzyć duet. Z miejscowym? Niekoniecznie. Jest bardzo mało mężczyzn, którzy chcą chodzić z kobietami po górach. Ale to jest moje prywatne zdanie. Sama miałam z tym problem. Po rozwodzie szukałam partnera do górskich wypraw, co było praktycznie niewykonalne. Wietrzono w tym podstęp, że za moimi działaniami stoi podryw lub flirt. Oczywiście nie stał, po prostu chciałam się wspinać i mieć stałego partnera wspinaczkowego, któremu bym ufała. Bo tylko w ten sposób mogłam robić poważniejsze przejścia w górach. Szukałam także wśród kobiet, ale wybór partnerek do wspinania jest bardzo niewielki. Zwłaszcza jeśli chodzi o wyprawy zimowe. To wynika z kilku powodów. Niektóre kobiety niestety zwalczają się w tym środowisku. Rywalizują ze sobą, są indywidualistkami. Co więcej, na Podhalu góry to dla wielu z nas też praca. Dlatego koniec końców mamy naprawdę mało czasu, żeby wspinać się dla własnego rozwoju czy przyjemności. 10 lat temu Danuta Wach, himalaistka i taterniczka, zaapelowała o wydzielenie w Polskim Związku Alpinistycznym sekcji wspinaczki kobiecej. Organizowała też w Morskim Oku zgrupowania wspinających się kobiet. To była jedyna inicjatywa integrująca kobiety gór. Jednak ostatecznie sekcja kobieca nie powstała. Brałam udział w tych zgrupowaniach, ale niestety tym, co najbardziej rzucało się w oczy, była mała liczba mocnych kobiet. Ja wtedy byłam bardzo mocna. Poza mną były może 2-3 świetne dziewczyny, zwłaszcza w działaniach zimowych. To za mało.
0: Za moment w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie, czyli kobieca historia.

0: tamtym czasie naprawdę trudno było stworzyć zespół. Ponadto byłyśmy raczej nastawione na wspinanie, a nie na trekkingi wysokogórskie czy himalajskie wyprawy. A taka idea przyświecała tym zgrupowaniom. Stworzyć grupę kobiecą, która będzie przede wszystkim zdobywała szczyty w górach wysokich. Być może z czasem także drogami wspinaczkowymi. Dlaczego nie ma dzisiaj polskich kobiet na ośmiotysięcznikach? Są, ale jest ich bardzo mało. Pojedyncze nazwiska, jak Kinga Baranowska. Mnie wyjścia w Himalaje aż tak nie pociągają. Może w ogóle się do tego nie nadaje. Generalnie wszelki trekking mnie męczy. Takie wyjścia obarczone są także dużym ryzykiem. Sporo czasu trzeba być poza domem. Dodatkowo, żeby działać w takich górach, trzeba mieć zaufanie do współtowarzyszek. My byłyśmy zupełnie ze sobą niezgrane. Wydaje mi się, że miałyśmy za mało czasu, żeby lepiej się poznać i wspólnie powspinać. Przyszłość pokaże, w którą stronę to pójdzie. Kobiety mają problem w działaniach zespołowych. Starania Danuty Wach miały być motorem napędowym dla projektu Polski Himalaizm Kobiecy. Pierwsza ekspedycja z tego cyklu odbyła się w sierpniu 2011 na Cho Oyu. Dostałam na nią zaproszenie, ale nie zdecydowałam się pojechać. Miałam małe dziecko i nie byłam przekonana do tego wyjazdu. Uznałam też, że to nie jest czas, żeby zostawiać córkę i wyjeżdżać na długie wyprawy. Wyjazd doszedł do skutku, ale kobietom nie udało się zdobyć szczytu. Jedna z uczestniczek, Bernadeta Szczepańska, zmarła w bazie na wysokości 4000 metrów. Duśka i Ewa Panejko-Pankiewicz to były wybitne taterniczki. Zrobiły takie przejścia, które do dzisiaj budzą mój wielki podziw. Dziewczyny działające w latach 70., 80. cisnęły. Wanda Rutkiewicz, Halina Krüger-Syrokomska, kolejne supermocne kobiety. W tamtym czasie nazwisk było naprawdę sporo. Dzisiaj również jest dużo mocnych kobiet. Jednak niewiele z nich działa w czysto kobiecych zespołach. Nie wiem, z czego to wynika. Nie chcę oceniać. Być może z tego, że trudniej znaleźć partnerkę. A może czują się bezpieczniej z męskim partnerem wspinaczkowym. Dziewczyny bardzo często są silne fizycznie, ale nie napierają, by osiągać swoje cele. A taka siła przebicia jest w górach niezbędna. Potrzebna jest duża zawziętość, żeby się przebić przez często nieprzychylne męskie towarzystwo. Z moich obserwacji wynika, że jest dużo kobiet wspinających się na skałkach sportowo, ale już nie przenosi się to w Tatry. Pewnie też wynika z tego, że kobiety mają dużo ról życiowych do ogarnięcia i obecnie mają mniej czasu. Rodzina, dzieci. Trudniej jest się wyrwać w góry. Na skałach można bez problemu spędzać czas z rodziną i rozwijać się sportowo. Myślę też, że wiele kobiet, podobnie jak ja kiedyś, nie wyobraża sobie zostawiać dzieci i jeździć na ryzykowne wyprawy.
1: Już za chwilę w RMF FM Agata Komosa, styczeń. Taterniczki. Miejsce kobiet jest

0: Zauważyłam, że obecnie główny ruch taternicki koncentruje się w tak zwanych strefach sportowych w Tatrach. Są to szczyty, na których często są stałe stanowiska i punkty typu ring czy speed, na przykład mnich czy kościelec. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni robią coraz trudniejsze przejścia, mają świetne umiejętności wspinaczkowe, są bardzo mocni. Jednocześnie widzę, że wiele pięknych ścian typu zachodnia Łomnicy, południowa Kierzmarskiego jest względnie pustych, biorąc pod uwagę, że w tym samym czasie na mnichu bywa kilkanaście albo kilkadziesiąt zespołów. Dlaczego w górach jest tak mało kobiet? Myślę, że winą za to można obarczać standardowe role społeczne. Topr jest na pewno jedną z odpowiedzi, dlaczego nie ma kobiet w górach. Sama musiałam być mega zdeterminowana, żeby przebić się przez tę ścianę męskiej niechęci. Wcale nie jest tak, że przez ostatnie 30 lat odrzucano wszystkie kobiety starające się o przyjęcie w szeregi tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Po prostu było bardzo mało kandydatek. Pracowałam w Toprze jako asystentka naczelnika. Obserwowałam pracę ratowników, a przecież sama byłam bardzo aktywna i czułam się częścią tej grupy. Także w sensie sportowym. Kiedy się rozwodziłam, potrzebowałam bodźców, nowych wyzwań. Wtedy, dodatkowo zmotywowana przez naczelnika, zdecydowałam, że złożę papiery. Jednak niechęć była ogromna. I do dziś nie jestem w stanie stwierdzić, czy chodziło konkretnie o mnie, czy o to, że jestem kobietą. W pewnym momencie przestałam w to wnikać. Moje starania o dołączenie do zespołu ratowników nie zostały dobrze przyjęte. Na wstępie miałam ogromne trudności, żeby w ogóle dostać się na staż kandydacki. A co dopiero było na tym stażu? Dzisiaj mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że przebyłam dłuższą drogę niż wszyscy faceci razem wzięci. A przecież wielu z nich miało mniejszy wykaz przejść niż ja. Wiem, że mój wykaz został przez zarząd przeanalizowany na milion sposobów. Ale pierwszy zarząd odrzucił moją kandydaturę. Bez podania przyczyny. Dopiero gdy jego skład się zmienił, udało mi się dostać na staż kandydacki. I po 2 latach zostałam pełnoprawną ratowniczką. Nie było łatwo, bo oczywiście musiałam się dużo bardziej wykazywać. To chyba w ogóle standard, jeśli chodzi o kobiety. Muszą robić więcej i lepiej, ale determinacja się opłaca. Choć na pewno wyczerpuje. Za odrzuceniem mojej kandydatury nie stały żadne argumenty. Małymi gestami i słowami dawano mi do zrozumienia, że moja obecność nie jest dobrze widziana. Słyszałam, że mam trudny charakter. Ale prawdą jest, że do topru, wojska, na wysokie stanowiska menedżerskie, takie, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością, raczej nie wybiera się osób potulnych i bezkonfliktowych. Trzeba mieć charakter.
1: Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Kolejna opowieść o niestrudzonych wspinaczkach za chwilę w RMF FM.

Niestety panowie mają problem z tym, że muszą się mierzyć z kobietami jak równy z równym. U nas faceci widzą kobiety u swego boku w domu, ale nie w górach jako partnerki wspinaczkowe. Na szkoleniach spotykam mężczyzn mających różne umiejętności. Wiadomo, są strony, w jakich są mocni. Są też takie, nad którymi muszą popracować, tylko że wówczas nie widzi się problemu. Spokojnie, przecież się nauczy. Kiedy zaś kobieta ma jakieś braki, śpiewka jest inna. Wiadomo, nie umie, bo baba. Myślę wtedy, a weźże się w końcu ode mnie odwal. I robię swoje. Ale to jest męczące i trudne, że na każdym kroku trzeba się mierzyć z lekceważącym stosunkiem do kobiet. Mimo 7 lat w Toprze, nie udało mi się jeszcze z wszystkimi przełamać lodów. Staram się tak wybierać osoby, z którymi dyżuruję, żebym nie musiała ciągle trzymać gardy. Kiedy jest duża wyprawa, to uruchamia się system powiadamiania SMS. Jeśli się zgłoszę, wtedy idę. Jednak zdarzyło się, że kiedy dyżurowałam w centrali, zostałam pominięta. I to nie jest fajne. Powinnam się zgłosić i poprosić o wytłumaczenie, ale nie mam śmiałości. Zostaję tylko w kłopocie. W górach i w górskim środowisku najbardziej męczące nie są wspinaczka i wysiłek, tylko to, że trzeba być wiecznie nastawionym na walkę. Kobiety wspinające się w górach często nie są traktowane poważnie. Są wyśmiewane, a ich osiągnięcia umniejszane. W pewnym wieku już ma się tego dosyć. Niestety nie walczy się jedynie z mężczyznami, lecz także z kobietami. Za czasów Ewy Panejko-Pankiewicz i Wandy Rutkiewicz było zupełnie inaczej. I ja im bardzo tego zazdroszczę. Że ludzie spotykali się w schroniskach, gadali. Tu w środowisku zakopiańskim nie ma już spotkań po powrotach z gór. Jest duża rywalizacja, a brakuje przyjaźni. Tatry wciąż są areną, na której kobiety mogą dużo ugrać. Na przykład zrobić pierwsze kobiece przejścia wspinaczkowe, wytyczyć nowe drogi, czy dokonać ekstremalnych zjazdów na nartach. Niestety to się dzieje bardzo rzadko. Z rozrzewnieniem wspominam Duśkę i Maleństwo. One są super babami. Zrobiły turbo wyczyny. Były bardzo samodzielne. Duża rola naszego pokolenia polega na tym, żeby młodym dziewczynom przecierać szlaki, żeby było nas więcej i żebyśmy były odważne i wspierające. Żałuję, że moja kariera wspinaczkowa się zatrzymała, ale chcę do tego wrócić. Obecna pandemia uzmysłowiła mi sporo rzeczy. Liczę na to, że uda mi się jeszcze sporo fajnego zrobić w Tatrach. Ola twarda jak skała. O tym, że taterniczki i wspinaczki w Polsce nie są szeroko znane, nawet wtedy, kiedy powinny być na ustach wszystkich, świadczy postać Oli Tajstry. Jej nazwisko po raz pierwszy pojawiło się podczas mojej rozmowy z Marianną Syrokomską. Jak piszesz o taterniczkach, to z pewnością nawiązałaś już kontakt z Olą Tajstrą. Nie, pierwsze słyszę. Niemożliwe. To obecnie chyba jedna z najlepszych polskich wspinaczek. Googluję. Głupio. Aleksandra jest w ścisłym topie wspinaczek. Nie polskich, światowych. Jest też zdobywczynią najtrudniejszego przejścia kobiecego w Tatrach. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że dowiaduję się o niej dopiero w tak zaawansowanym stadium zbierania materiałów do książki.

0: zbliża się już godzina trzecia, a to czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Władimir Putin ogłasza kolejne sukcesy Rosji na froncie. Kijów milczy, ale eksperci podkreślają, że rosyjski przywódca od dawna wyolbrzymia osiągnięcia swojej armii. Policja wraz z prokuraturą ustalają okoliczności rodzinnej tragedii w małopolskiej Skawinie, gdzie w mieszkaniu znaleziono ciała 4 osób. Argentyna dopiero w dogrywce pokonała Republikę Zielonego Przylądka 3-2. Putin ogłasza sukcesy. Ukraina nie potwierdza doniesień z frontu. Rosja twierdzi, że zdobyła Konstantynówkę i w pełni opanowała obwód ługański. Kijów nie potwierdza tych informacji i nie komentuje oświadczeń Kremla. Według rosyjskich mediów Władimir Putin zapowiedział też kontynuację ofensywy w obwodzie donieckim oraz rozszerzenie tzw. strefy bezpieczeństwa przy granicy z Ukrainą. Tymczasem analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną oceniają, że Kreml od tygodni wyolbrzymia postępy swojej armii, a deklaracje Putina nie odpowiadają sytuacji na polu walki. Rodzinna tragedia w małopolskiej Skawinie. Jak informowaliśmy w Faktach, w mieszkaniu przy ulicy Niepodległości znaleziono ciała 4 osób. Służby miały zaalarmować członek rodziny, który nie mógł nawiązać kontaktu z bliskimi. Szczegóły tego zdarzenia ustalał reporter RMF FM Paweł Konieczny.
1: Jak poinformował mnie Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej Straży Pożarnej, po godzinie 15 służby zostały poproszone o siłowe otwarcie mieszkania przy ulicy Niepodległości.
2: Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny.
1: To ojciec, matka, noworodek i babcia. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, czyli sytuacji, w której sprawca najpierw pozbawia życia najbliższych, a następnie odbiera sobie życie. Na miejscu pracują policja i prokuratura, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
0: Węgry odblokowały pierwszy z 5 obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Dotyczy on wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. A przypomnijmy, w czerwcu Węgry już pod rządami Petera Madziara zablokowały otwarcie tych działów w rokowaniach z Unią, nie zgadzając się na przyspieszenie negocjacji z Ukrainą. A zaraz, czy to oznacza, że Kijów znowu przyspiesza na drodze do członkostwa w Unii? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: To tylko częściowy przełom. Węgry nadal blokują 4 pozostałe obszary negocjacyjne, więc nie spełni się postulat prezydenta Wołodymira Zełenskiego, by już w lipcu otworzyć wszystkie etapy rozmów z Unią. Z moich ustaleń wynika, że w Brukseli nie ma dziś poparcia dla takiego przyspieszenia. Także Polska opowiada się za stopniowym otwieraniem kolejnych obszarów negocjacyjnych, zwłaszcza, że następne dotyczą m.in. rolnictwa i transportu, dwóch szczególnie wrażliwych z polskiego punktu widzenia.
4: Piłkarskie emocje w Faktach RMF FM.
0: Argentyna dopiero po dogrywce awansowała do 1/8 finału mundialu. Broniąca tytułu drużyna pokonała Republikę Zielonego Przylądka 3-2 na przedmieściach Miami i awansowała do kolejnej rundy, a o ćwierćfinał zagrają z Egiptem. Cła na zamówienia z chińskich portali weszły w życie. Czy to ratunek dla europejskich sprzedawców, czy może rabunek na portfelach konsumentów? Szczegóły przypomni nasz reporter Igor Skrzypek.
5: Unia Europejska nałożyła cła na paczki o niewielkiej wartości spoza wspólnoty, w tym z chińskich portali sprzedażowych. 3 euro za każdą kategorię towarową, czyli jeśli w jednym zamówieniu kupimy koszulkę, etui na telefon i kubek, to już będą 3 kategorie, więc nie 3 euro, ale 9.
0: A teraz przypominamy naszą wakacyjną akcję Gdzie chodzą lokalsi? W jej ramach odwiedziliśmy jezioro szmaragdowe w Szczecinie, które swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu zabarwieniu wody. To jezioro sztuczne, ale niezwykle urokliwe i pełne historii. Tak przekonywała Karolina Ignaszek z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.
6: Warto, zanim wjedziemy do Szczecina, zatrzymać się na chwilę w tej prawobrzeżnej części na skraju Puszczy Bukowej i zobaczyć niesamowite, nietuzinkowe i nietypowe jezioro szmaragdowe. Kolor jezioro szmaragdowego wynika z zawartości węglanu wapnia, bo to jezioro było kiedyś kopalnią kredy. Mamy te pozostałości historyczne, mamy przepiękne polany widokowe, no i mamy Centrum Edukacji Leśnej Szmaragdy z największą atrakcją w postaci podziemnej trasy turystycznej, którą się śmiejemy, że jest ekskluzywną trasą, otwieraną tylko i wyłącznie na okres letni, dlatego że zimą władze w tych podziemiach przyjmują nietoperze.
0: A to doskonałe miejsce na długie spacery i wycieczki rowerowe.
4: Świat kultury w Faktach.
0: Około 10 tysięcy zwiedzających widziało już wystawę Czas Samurajów w Muzeum Narodowym w Lublinie. W obecnym kształcie można ją oglądać do 12 lipca. Później część eksponatów zostanie wymieniona, zapowiada Małgorzata Siedlaczek, jedna z kuratorów wystawy.
7: Trzeboty są obiektami na podłożu papierowym. Papier wymaga bardzo ścisłych, konserwatorskich obostrzeń.
8: Nie można go pokazywać zbyt długo?
7: Tak, nie można go pokazywać dłużej niż 3 miesiące i to 3 miesiące, ale przy bardzo minimalnym natężeniu, dosłownie 30 do 50 luksów. Dlatego też po 2,5 miesiącach, czyli w połowie trwania naszej wystawy, postanowiliśmy zmienić, ale jednocześnie właśnie przekuść to w atut i pokazać jeszcze więcej tych wspaniałych drzeworytów japońskich. Nie będzie już więcej takiej okazji.
8: Czyli nie może być zbyt jasno.
7: Nie może być zbyt jasno, więc dlatego bardzo wszystkich Państwa przepraszamy za to, że niektórych podpisów czasem może się nie da odczytać, ale to wszystko wynika po prostu z dobra obiektów, o które dbamy.
8: To są nietrwałe prace.
7: To są bardzo nietrwałe prace ze względu właśnie na podłoże papierowe, które tutaj jest dosyć wrażliwe. Tak samo pigmenty, które były używane przez drzeworytników japońskich również w oświetleniu przy określonej także wilgotności mogą po prostu bardzo blaknąć. Te prace, które prezentujemy, pochodzą z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie, więc tym bardziej dbamy o to jako swoje.
8: Ale to tylko część wystawy.
7: Na drugiej sali możemy natomiast zobaczyć już bardziej obiekty materialne, od mieczy, ale także łuków, innych rodzajów broni, którymi posługiwali się samurajowie, ale także kompletnych zbroi. Mamy też taką ścieżkę rozwoju duchowego. Prezentujemy herbaciarnię, prezentujemy ogród Karesansui, który może trochę Państwa zdziwić, ponieważ nie ma tam właściwie żadnych zielonych roślin, same kamienie i żwir zagrabiany przez mnichów buddyjskich każdego ranka oryginalnie. Natomiast u nas jest to stała kompozycja, natomiast sami Państwo mogą też zrobić sobie takie swoje kompozycje, swoje ogródki zen, do czego też bardzo chętnie zapraszamy.
8: Czyli można trochę przemeblować wystawę?
7: W pewnym zakresie można przemeblować wystawę, ponieważ tak ją zaprojektowaliśmy, żeby nie była tylko i wyłącznie do podziwiania, ale także, żeby było wiele elementów interaktywnych, więc oprócz tego, że można zakomponować swój ogród zen, można także przymierzyć hełm, przymierzyć maskę, zrobić ważkę z origami, ale także odbić pamiątkową pieczątkę, stempel trójbarwny z wizerunkiem naszego samuraja.
8: Ile czasu pochłania ta wystawa?
7: Jeśli chodzi o czas zwiedzania wystawy, to jest to kwestia bardzo indywidualna. Kiedy my prowadzimy oprowadzania kuratorskie, trwa to około 2 godzin, więc jeśli ktoś...
8: Tak szybko każecie biec ludziom?
7: Nie każemy aż tak strasznie szybko biec. Dbamy o ich nogi, ponieważ nie ma zbyt wielu miejsc na wystawie, gdzie można usiąść i odpocząć.
8: To fakt.
7: Zwłaszcza jeśli chodzi o dużą grupę osób. Natomiast oczywiście siedziska są, więc jeśli poczują się Państwo zmęczeni, to zwłaszcza w herbaciarni po japońsku można usiąść na swoich piętach. Więc do tego zapraszamy, że ktoś poczuje się zmęczony, to może kontemplować w herbaciarni.
8: Ale to w 2 godziny ciężko się przyjrzeć tym wszystkim drobiazgom.
7: Tak, wydaje mi się, że jedna wizyta na naszej wystawie nie wystarczy, więc dlatego też zachęcamy Państwa, prowokując tą drugą odsłoną drzeworytów, żeby odwiedzić nas po raz kolejny, ale także wykorzystać to, że na wakacje przygotowaliśmy bardzo obfity program wydarzeń edukacyjnych, żeby właśnie też oprócz zwiedzania wystawy spróbować także swoich sił, czy to w drzeworycie, linorycie, ceremonii herbacianej, w strzeleniu z łuku, więc bardzo wiele różnych dróg, którymi kiedyś podążali samurajowie, czeka na Państwa.
8: Będzie można się poczuć jak samuraj?
7: Będzie się można poczuć jak samuraj, oczywiście, czy to w herbaciarni, czy to właśnie trzymając łuk w ręku, czy też przymierzając kimono, bo pamiętajmy, że samurajami nie byli tylko i wyłącznie mężczyźni, ale także kobiety. Przygotowaliśmy też nie tylko wydarzenia w takiej formie warsztatowej, ale także wykłady, więc będzie można bardzo dużo informacji dowiedzieć się na temat ceremonii herbacianej chociażby, ale także buddyzmu zen. Będzie można również spróbować medytować w naszym pawilonie herbacianym.
8: Medytować w muzeum?
7: Oczywiście, muzeum jest świątynią sztuki, więc tym bardziej medytacja jest to jak najbardziej wskazana.
8: Ceremonia herbaciana, cóż to było? Bo dzisiaj po prostu wrzucamy herbatę, ekspresówkę do kubka, zalewamy wrzątkiem, wyjmujemy i tyle.
7: Japońska ceremonia herbaciana to tak naprawdę bardzo rozbudowany rytuał, który polega na bardzo spokojnym najpierw przygotowywaniu, serwowaniu oraz spożywaniu zielonej sproszkowanej herbaty matcha.
8: To teraz modne.
7: To jest bardzo modne, więc myślę, że większość z Państwa będzie też zainteresowanych jak ten rytuał kiedyś wyglądał, bo dzisiaj w gruncie rzeczy pijemy herbatę w dużym pośpiechu, niekoniecznie zwracając tutaj uwagę na jej walory smakowe, chociaż myślę, że coraz częściej jednak szukamy takiego wytchnienia w życiu codziennym, więc myślę, że warto będzie też poznać ten rytuał japoński, jak to wszystko wyglądało.
8: To było wydarzenie.
7: To było wydarzenie, czasem trwało kilka godzin, ponieważ była to faktycznie ceremonia. Każdy ruch, każdy gest był bardzo ściśle określony przez wielowiekową tradycję. Trzeba było przede wszystkim zagotować wodę na herbatę, stąd też nazwa cianoju na cały ten ceremoniał.
8: Teraz to wystarczy zrobić pstryk.
7: Teraz wystarczy zrobić pstryk, ale kiedyś właśnie trzeba było ją zagotować w żelaznym kociołku na palenisku, które było w centrum tego pawilonu herbacianego. Następnie wsypać proszek herbaciany do czarki, zalać wodą, prawie wrzącą. Natomiast następnie roztrzepać wodę, połączyć ją z proszkiem, no i dopiero można było podać gościom. Goście natomiast też nie mogli tej herbaty wypić od razu, musieli podziwiać te czarki, w których herbata była serwowana, dlatego że celebrowano właśnie nie tylko te chwile, ale także przedmioty, które były w użyciu.
8: Idziemy w gości na herbatę i mówimy: och, jaki śliczny masz czajnik.
7: Tak, jaki śliczny masz czajnik, bądź też jaka piękna czarka. Warto wspomnieć o tym, że to nie były przedmioty piękne w naszym dzisiejszym rozumieniu, dlatego że bardzo często mogły być po prostu krzywe, nierówno wyrzeźbione, mogło szkliwo gdzieś tam skapywać, ale było to przemyślane i specjalnie w ten sposób wykonane, ponieważ te czarki miały oddawać piękno, ale też takie piękno niedoskonałe, ponieważ cały świat jest niedoskonały.
8: I będzie można sobie zrobić w muzeum własną niedoskonałą czarkę?
7: Tak, będzie można zrobić sobie w muzeum własną niedoskonałą czarkę. Przygotowaliśmy takie warsztaty, w trakcie których będziemy lepić z prawdziwej gliny, nie takiej oszukanej, samoutwardzalnej.
8: Japońskiej.
7: Niekoniecznie japońskiej, pozyskiwanej tutaj lokalnie, bo jednak Japończycy również bardzo dużą uwagę przywiązują do tego, żeby bazować na lokalnych produktach. To jest między innymi glina, ale to także są potrawy, które przygotowują właśnie sezonowo.
8: To gdzieś tam za zamkiem wykopiecie tej gliny?
7: Akurat nie, ale glina będzie pochodziła tutaj z Małopolski.
8: I będzie można sobie wypalić z tego czarkę?
7: My zajmiemy się wypałem, ponieważ jest to proces...
8: Lepiej wy wypalicie.
7: Tak.
8: A potem odbiorę.
7: Tak. I na pewno trzeba będzie na tę czarkę poczekać, ponieważ sam proces schnięcia tej ceramiki wymaga kilku dni, natomiast potem faktycznie musimy ją jeszcze wypalić w wysokiej temperaturze, ponad 1000 stopni Celsjusza w specjalnym piecu, więc to też będzie trwało, także myślę, że najwcześniej mniej więcej półtora tygodnia po warsztatach te czarki będą do odbioru.
0: O wystawie Czas Samurajów z Małgorzatą Siedlaczek z Muzeum Narodowego w Lublinie rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Genialni fałszerze, uwodziciele, cinkciarze. Sceny zbrodni. Najwięksi kanciarze PRL-u w RMF FM.
1: Tylko równo ten kremik wklepu i wakacje zobowiązują.
2: No ale oprócz tego kremiku to coś jeszcze przygotowaliśmy specjalnego.
1: Te wszystkie książki to mamy przeczytać w te wakacje,
2: w
1: uważasz?
2: W drugiej skrzynce są jeszcze gazety.
1: To nie są ręczniki?
2: Nie.
1: Plażowe? O, no nic, no z przyjemnością się nad takimi sprawami pochylimy, gdyż lubimy sprawy ciekawe, kryminalne, mroczne, tajemnicze. Uwielbiamy pokazywać je naszym słuchaczom.
2: I przez całe wakacje będziemy opowiadać wam o największych kanciarzach PRL-u, a dzisiaj przygotowaliśmy no takich dwóch panów, że no sami posłuchajcie.
1: To teraz inni dwaj panowie, których polecamy słuchać. Daniel Dyk
2: i Kamil Barnowski. Zapraszamy. W pierwszym odcinku postawiliśmy na elitę wśród kanciarzy, czyli kasiarzy.
1: No to może powinniśmy w takim razie wytłumaczyć, kim jest kasiarz. I tutaj sięgamy po podręcznik dla policjantów z roku 1928 zatytułowany Służba śledcza.
2: I w nim czytamy: zawód kasiarski, który jest koroną zawodów złodziejskich, rekrutuje się z przestępców wykwalifikowanych we wszelkich gatunkach roboty włamywacza. Muszą to być osobnicy silni, mający pewne wiadomości z dziedziny mechaniki, a czasem, jak na przykład przy robieniu podkopów, muszą posiadać pojęcie o górnictwie. Kasiarze działają stale grupami, ponieważ robota ich przedstawia znaczne trudności i wymaga większej ilości osób i znacznego nakładu pracy, a czasami i kosztów.
1: Nie odkładaj za daleko tej książki, może się jeszcze dzisiaj przydać. W każdym razie tak się zastanawialiśmy, o których kasiarzach opowiedzieć. Uznaliśmy, że o tych najsłynniejszych, o tych, o których w PRL-u było najgłośniej, bo o nich nakręcono nawet filmy. Wybraliśmy więc kasiarzy, dla których wspólnym mianownikiem jest, uwaga, pan Piotr Frączewski. Oczywiście role, w które się wcielał.
2: Pojawi się więc konsul, film z 89 roku, genialna rola, ale ten prawdziwy konsul, pan Czesław Śliwa, też odgrywał rolę, no, naprawdę wybitnie. W 1969 roku w 100 dni wyłudził majątek o wartości ponad 500 000 ówczesnych złotych.
1: No i pojawi się jeszcze jeden kanciarz, którego zagrał wspomniany aktor. O tobie jest ten program nasz. Królów kanciarzy. No, tytułowy Szpicbródka kupuje teatr i pod pretekstem remontu i prób do nowej sztuki przez piwnicę chce dostać się do sąsiedniego budynku, którym jest bank.
2: Historia jest prawdziwa i ją oczywiście też opowiemy w dzisiejszych scenach zbrodni.
1: Dzisiaj zaczynamy od afery konsularnej. To jest historia, która całkowicie obnażyła świat PRL-u. Jeden człowiek właściwie pod nosem najważniejszych postaci ówczesnego systemu. Z dnia na dzień sam siebie mianował konsulem generalnym Austrii, urzędował w drogim hotelu, zatrudniał cały sztab ludzi, świetnie płacił, jadał w najdroższych restauracjach i podróżował najlepszymi samochodami.
2: Problem polegał tylko na tym, że ów konsul nie mówił nawet po niemiecku, w Austrii nigdy nie był, a z pracą w dyplomacji miał tyle wspólnego, co przeciętny obywatel. Historia wyciągnięta żywcem z filmu pod tytułem Kariera Nikodema Dyzmy, ale ta wydarzyła się naprawdę.
1: Późniejszy konsul to Czesław Śliwa, urodzony w 1935 roku w Rzeszowie. Jak sam przekonywał, jego prawdziwe imię to Jacek Zilber. Pochodzić miał z żydowskiej rodziny, jego bliscy mieli zginąć w czasie niemieckich prześladowań podczas II wojny światowej. On przeżył, ponieważ zaopiekowała się nim rodzina Śliwów, no i właśnie tam sfałszowano jego dokumenty.
2: No ale już na początku tej historii pojawiają się sprzeczne wiadomości. Ja znalazłem informację, że cała ta historia dziecka uratowanego z Holokaustu jest fikcją. W rzeczywistości od swoich narodzin był Czesławem Śliwą i pochodził z katolickiej rodziny. Te wersje potwierdzają m.in. akta sądowe.
1: Zresztą dla tej historii to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo pan Czesław w zależności od potrzeb zmieniał swoją tożsamość. W jednej kreacji przedstawiał się nawet jako członek rodziny Rothschildów.
2: No tutaj już tak było bardzo szlachecko, ale wracając Wracając do faktów, ukończył szkołę średnią, no ale nie zdał matury. Następnie pracował jako krojczy w Bytomiu w Zakładzie Krawieckim. Bardzo szybko zmienił branżę, bo w Wałbrzychu zatrudnił się jako ekspert górniczy w kopalni. Oczywiście było to możliwe dzięki sfałszowaniu dyplomu inżyniera Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a jeszcze w międzyczasie mianował się tak od podporucznikiem Wojska Polskiego.
1: Dumnie paradował także w mundurze górniczym i to go po części zgubiło. Właśnie tak ubrany w 1958 roku poszedł do ołtarza ze swoją kochaną. Wkrótce potem został zatrzymany przez milicję, jego fałszerstwa wyszły na jaw, został skazany na 7,5 roku więzienia w Strzelcach Opolskich.
2: No, wyszedł jednak wcześniej dzięki amnestii w 1964 roku. Później przeprowadził się na Górny Śląsk i ponownie zmienił profesję, no i oczywiście tożsamość. Teraz nazywał się pan Jacek Elizeusz Silberzweig i był inżynierem włókiennictwa.
1: Co bardzo ciekawe, wszędzie, gdzie się zatrudniał, jego szefowie wystawiali mu jak najlepsze opinie, no w skrócie skarbnie pracownik.
2: Ale naszemu bohaterowi wciąż było mało, dlatego brał łapówki na załatwianie ubrań od swoich znajomych, roztrwaniał zakładowe pieniądze przeznaczone na maszyny i tak znów trafił do więzienia na 3 lata.
1: Na wolność ponownie wyszedł w sierpniu 69 roku i wtedy zapragnął być tym właśnie słynnym austriackim konsulem.
2: Ale powiedziałeś, że Śliwa był oszustem, no on tutaj bardzo by się za to określenie obraził, no bo on, jak często powtarzał, był reżyserem cudzych marzeń.
1: No to jesteśmy na etapie, gdy nasz pan reżyser wychodzi po raz drugi z więzienia i teraz wpada na pomysł, żeby zostać zagranicznym dyplomatą.
2: I tutaj pewnie zastanawiacie się, czy miał na ten temat jakiekolwiek pojęcie, no oddajmy głos samemu zainteresowanemu.
3: Do dyplomaty potrzeba trochę gry, trochę sztucznej gry. Trzeba być trochę i psychologiem, trzeba być trochę i aktorem, trzeba umieć coś wyreżyserować, stworzyć coś, z fantazji nawet widzieć scenerię.
2: I tak, po wyjściu z zakładu karnego na zaświadczeniu przez pomyłkę napisano, że pan Czesław Śliwa nazywa się Silbersteinwel Śliwa. No i tak, miał gotowy kolejny dokument, dzięki czemu poszedł do ambasady Królestwa Niderlandów, aby zdobyć wizę na wyjazd do Izraela.
1: W rzeczywistości wcale o ten wyjazd mu nie chodziło, a chodziło o podpatrzenie zachowań pracowników ambasady, jakich używają pieczęci, jakie zadają pytania. Robił tak również oczywiście w innych ambasadach. Traktował to, no powiedzmy, jako taki przyspieszony kurs dyplomaty.
2: No i tak stworzył kolejną postać, tym razem członka bogatej żydowskiej rodziny z Wiednia, która przed wojną przeprowadziła się do Polski, a on sam jako jedyny ocalał.
1: No i wtedy też opracował plan, dzisiaj powiedzielibyśmy, oszustwa na ocalałego z zagłady. A działało to tak. Czesław w trakcie rozmowy na przykład z taksówkarzem wspominał, że był dyrektorem fabryki, że wyjeżdża właśnie do Izraela, wypytywał swojego kierowcę, jak ma na imię jego tata. I tutaj niespodziewany zwrot zdarzeń.
2: No bo to właśnie ojciec tego taksówkarza uratował w dzieciństwie naszego Silbersteina.
1: Co za zbieg okoliczności.
2: A ten od wielu lat próbował odszukać swojego dobrodzieja i nie ma mu się jak odwdzięczyć. Taksówkarz więc przywiózł bogatego przemysłowca do siebie, do domu, do ojca. Ten w rewanżu za ocalenie życia przepisuje im konto dewizowe z 9 000 dolarów, które będzie można wypłacić za 2 tygodnie. Wszystko oczywiście potwierdzone u urzędnika. No piękny gest, tak byśmy powiedzieli.
1: Ale Czesław Silberzteinwel Śliwa potrzebuje jakichś drobnych sum na zorganizowanie przeprowadzki do Izraela.
2: A ma tylko dolary na koncie, a żadnych złotówek w kieszeni, no taki los.
1: Oczywiście swojemu dobrodziejowi ludzie pożyczają wszystko, co tylko zechce. W końcu to on daje im górę zielonych dolarów, prawda? I tak od wspomnianego taksówkarza na przykład wyłudził drobnymi kwotami uzbierało się prawie 100 tysięcy złotych, po czym zniknął. A na wspomnianym koncie dolarowym, jak się domyślacie, żadnych pieniędzy nie było. Numer ten powtarzał wielokrotnie, no a kwoty były liczone już w setkach tysięcy.
2: Oddajmy ponownie głos Czesławowi Śliwie, który w filmie pod tytułem Konsul i inni z 1970 roku wspominał, dlaczego wszyscy dawali się oszukiwać.
3: Dał mi! Dlaczego mi miał nie dać? Ja mu dałem pełnomocnictwo, ja mu dałem wszystko. Ja mu dałem fikcję, on dał mi pieniądze.
2: Co najciekawsze, ludzie, którym Śliwa wmawiał, że uratowali go w dzieciństwie, doskonale wiedzieli, że nic takiego nie miało miejsca. Cały ten, powiedzmy, myk polegał na tym, że to oni myśleli, że nadarzyła się okazja zdobyć 1000 dolarów, że to właśnie oni oszukują jakiegoś bogacza i to oni robią interes życia. Wracając do dyplomacji, Czesław Śliwa postanowił stworzyć we Wrocławiu placówkę konsulatu Austrii. Dla potwierdzenia pokazywał wszystkim swoją sfabrykowaną wizytówkę doktora inżyniera Silbersteina, konsula generalnego.
1: No i właśnie, swoją tymczasową placówkę ustanowił w hotelu Monopol, za który to hotel miała zapłacić w późniejszym terminie austriacka ambasada. Zatrudnił w sumie 8 osób. Wszyscy oczywiście skusili się na obietnicę gigantycznych zarobków za przyjemną pracę. Do tego paszport dyplomatyczny sprawiał, że czuli się o wiele ważniejsi w tej drabince społecznej.
2: W praktyce jednak jego szofer zamiast tych pieniędzy niczego nie dostawał, jeździł swoim samochodem, a za wszystkie wydatki placówki dyplomatycznej płacili sami zatrudnieni. Wszyscy jednak wierzyli, że obiecywane pieniądze z Wiednia w końcu przyjdą i Silberstein wszystko wyrówna.
1: A my idziemy w naszą historię coraz głębiej. Mówimy o największych kanciarzach PRL-u i teraz konsul generalny, czyli doktor inżynier Jacek Ben Silberstein, czyli Czesław Śliwa. Na dobre rozkręca placówkę ambasady we Wrocławiu.
2: On był zapraszany na największe bale. Każdy chciał, aby konsul załatwiał coś dla niego na zachodzie, a to na przykład samochód z Austrii. Oczywiście brał gigantyczne łapówki, za które żył jak król. Poślubił nawet Janinę S., którą obsypywał drogimi prezentami. Przecież pan konsul musi mieć piękną żonę.
1: We Wrocławiu poszukiwał cały czas usilnie odpowiedniego miejsca pod przyszłą ambasadę, no a tamtejsi decydenci robili wszystko, żeby takie odpowiednie lokum mu znaleźć. To, wokół jakich ludzi się obracał, gdzie bywał, cały czas uwiarygodniało go w oczach innych. Mydlana bańka oszustw cały czas rosła.
2: Dodajmy, że jego placówka organizowała bankiety, sam konsul składał wieńce pod pomnikami, wszystko wyglądało jak normalna praca ambasady. Cała ta przygoda trwała tylko 3 miesiące. Ostatecznie został zatrzymany przez milicję podczas podróży taksówką i przekazany kontrwywiadowi wojskowemu. Jak się okazało, od ponad miesiąca był pod obserwacją śledczych.
1: Oczywiście w czasie procesu bardzo szybko ustalono, kim naprawdę jest Silberstein. Ten nadal mataczył. Na przykład pojawiła się wersja, że jest agentem obcego wywiadu, ale ostatecznie te zeznania odwołał i do wszystkiego się przyznał.
2: W toku śledztwa wyszło na jaw, że wspomniane paszporty dyplomatyczne, które wręczał swoim pracownikom, to tak naprawdę mieszanka polskich, łacińskich i włoskich słów z uwzględnieniem niemieckiego zapisu, a pieczątka, która na nich była, no to zwykły orzełek wykonany z guzika.
1: Jego żona Janina S. broniła go jak lwica w trakcie całego procesu, za to pozostali współpracownicy praktycznie nie mieli mu za złe tych oszustw i kradzieży. Wszyscy chyba wierzyli, że konsul zaraz to wszystko jakoś wyjaśni, że oni odzyskają pieniądze, ba, że jeszcze dostaną te obiecane od ambasady austriackiej.
2: No, jednak finalnie Czesław Śliwa został skazany po 4 dniach procesu na 7 lat więzienia i grzywnę w wysokości 200 tysięcy złotych. I teraz pewnie wszyscy zastanawiacie się, jakim cudem ta historia była możliwa.
1: No przede wszystkim komunizm. Wiadomo, izolacja państw zza żelaznej kurtyny. Pod koniec lat 60. podróże na zachód były niezwykle trudne do zrealizowania, a znajomość języków obcych w naszym kraju, można powiedzieć, niezbyt powszechna.
2: Poza tym, jak można powątpiewać w konsula, jeśli wszyscy przed nim salutują, jego wizytówka działa na wszystkich jak magnes, a on sam potrafi czarować absolutnie każdego.
1: Dodajmy, że konsul zmarł w 1972 roku po 2 latach za kratami. Najprawdopodobniej połknął jakiś ostry metalowy przedmiot. W wyniku wywołanej choroby chciałby przeniesiono go do placówki o mniejszym rygorze.
2: Tego przekrętu konsulowi nie udało się już zrealizować. Dodajmy jeszcze, że na podstawie życiorysu Śliwy powstał już wspomniany film z 1970 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego pod tytułem Konsul i inni.
1: No i w 1989 roku powstał fabularny film z Piotrem Franceskim w roli głównej.
2: A fani rapu na pewno znają pana Czesławę Śliwę z płyty Taco Hemingwaya, Trójkąt Warszawski, między innymi z tej legendarnej wypowiedzi wykorzystanej w utworze pod tytułem Trójkąt.
3: Najciekawsze może migawki w tej mojej całej aferze to jest świat gastronomiczny. Kelnerzy, szefowie, bogowie nocy i dnia, wielcy i mali, w barze i w koktaj barze, w barku i za kulisami.
1: To w wyjątkowe wydanie wakacyjne, mówimy o największych kanciarzach, więc czas na kolejnego, którego rozsławił PRL za sprawą filmu Halo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy. Film z roku 78. W rolę tytułową znów wciela się Piotr Franceski. Już się zachwycaliśmy naprawdę genialnymi kreacjami aktorskimi.
2: No tak, ale wypada wspomnieć, że również film Wabank jest inspirowany tą postacią. Kasiarz Quinto to właśnie filmowa wersja Szpicbródki. Jego postać pojawia się także w filmie na podstawie powieści Pismak.
1: Teraz jednak odsiejmy fakty od filmowej fikcji. Szpicbródka istniał naprawdę i na jego legendzie wychowało się wielu kanciarzy PRL-u. Czy on również działał w PRL-u? A tego nie wiadomo, może kierował przekrętami z tak zwanego tylnego fotela. W każdym razie ostatni trop jego działalności urywa się w czasie II wojny światowej.
2: Ale jak to u nas? Po kolei. Poznajmy króla kasiarzy, tego, który inspirował PRL-owskich przekręciarzy, aferzystów, do którego się oni porównywali i którego chcieli przebić swoimi skokami. Tego, do którego przywarły określenia genialny, nieuchwytny, choć no to do końca nie było prawdą.
1: Wręcz przeciwnie, został wielokrotnie złapany, a nawet przeszedł na drugą stronę, włamywał się na zlecenie państwa. Niezwykle barwna historia kryminalna.
2: No to Szpicbródka naprawdę nazywał się Stanisław Antoni Cichocki i tak naprawdę nie wiadomo do dziś, gdzie się urodził i kiedy się urodził. Przypuszcza się, że przyszedł na świat około roku 1890 na terenie Rosji.
1: Już jako dziecko pracował w Półświatku. Krąży legenda, że uczył się przestępczego fachu w Odessie. Tam działała organizacja, która słynęła z kasiarzy, czyli osób, które potrafiły włamać się do każdej kasy, każdego banku.
2: Kasiarze z Odessy w każdym razie dbali o to, by wyprzedzać wychodzące nowe technologie związane z zabezpieczeniami sejfów i banków. Szczególnie wyspecjalizowali się w dokonywaniu podkopów. Tacy, powiedzmy, górnicy, którzy drążą w poszukiwaniu żyły złota.
1: No tyle, że oni te żyły wcześniej sobie dość starannie upatrzyli w skarbcu jakiegoś banku.
2: Przypuszcza się, że jego mentorem był Wincenty Brocki, w Świadku Przestępczym postać znana i szanowana. Dokonał niemożliwego i czegoś, co w głowie się nie mieści. Włamał się do skarbca na Jasnej Górze.
1: To właśnie dużo przypuszczeń dotyczących przeszłości Szpicbródki, ale co wiemy na pewno, to że właśnie na terenie carskiej Rosji Cichocki wprawiał się w przestępczy zawód, a później doprowadził go do perfekcji już w naszym kraju. Tu zrobił najwięcej napadów, to w Polsce kształcił swoich następców.
2: No stąd planował również napady do banków na terenie całej Europy. Nazywano go królem polskich kasiarzy, ale faktycznie nie było lepszych na całym kontynencie. Wtedy polscy kasiarze uchodzili za elitę w Europie, a może nawet i na świecie.
1: W każdym razie Stanisław Cichocki był człowiekiem światowym. Mówił biegle nie tylko po polsku i rosyjsku, ale także po francusku, włosku, angielsku. Współczesny mu pisarz Aleksander Watt, z którym poznał się przelotnie w jednym z aresztów, pisał o nim później we wspomnieniach: piękny mężczyzna, lat koło 40, o manierach arystokraty, o głosie miłym, wyjątkowo bogatym w tembr, o bardzo subtelnym sposobie opowiadania. Człowiek o absolutnie nieskazitelnych manierach, bardzo inteligentny, niezwykle ujmujący.
2: Do tego Cichocki nosił starannie wypielęgnowany zarost, niemal codziennie odwiedzał fryzjera, jego blond broda była zawsze nienagannie ułożona, no i właśnie stąd pseudonim Szpicbródka.
1: Do tego zawsze świetnie ubrany, zgodnie z najnowszą modą. Chętnie pokazywał się w towarzystwie, w teatrach, instytucjach kulturalnych, a na wystawnych bankietach bywał no, bardzo, bardzo chętnie i często. Miał ten urok, miał ten szyk, który zjednywał mu ludzi z wyższych sfer. Tak też przy okazji namierzał skarbce warte zainteresowania, tak zdobywał informacje potrzebne mu później do skoku.
2: Jak się przypuszcza, z tej grupy kasiarzy odeskich wyszedł jakoś na początku XX wieku. Zorganizował potem własny gang, który zasłynął innowacyjnym podejściem do kwestii napadów na banki. Krótko mówiąc, podniósł kasiarstwo do formy sztuki, no to gry pozorów.
1: Na przykład założył firmę wypiekającą ciastka. Wynajął dla niej lokal i w piwnicy jednego z domów w Rostowie rzeczywiście z jednej strony trwały wypieki, a z drugiej dosłownie drążono podziemny tunel na drugą stronę ulicy, gdzie czekał skarbiec rostowskiego banku. Działał z rozmachem od początku i to później stało się jego wizytówką.
2: A propos rozmachu, zaplanował skok życia, włamanie do banku w Moskwie. Wyobraźcie sobie, że nie doszacowali tego, co można odnaleźć w środku. Nie byli przygotowani na aż tak wielki łup. Widok bogactw zaskoczył jego grupę do tego stopnia, że zdecydowali zostawić wszystkie pieniądze, nie brać złota, a skupić się jedynie na brylantach. diamentach i innych kamieniach szlachetnych, a i tak ledwo to unieśli.
1: No, niestety ta sprawa stała się przez to tak głośna, że śledczy wyjątkowo przyłożyli się do dochodzenia. Aresztowano Spitzbrudkę i miał spędzić resztę życia za kratkami, ale niespodziewanie bardzo szybko na wolność wyszedł.
2: No tak, o jego talencie do włamań dowiedziała się carska ochrana. Zaproponowano mu układ. Zamiast więzienia będzie włamywał się do skarbców rywali politycznych carskiej rodziny Romanowów. Miał zdobywać tajne i kompromitujące opozycję listy i dokumenty.
1: Nie wiadomo, ile w tym prawdy. Wiadomo, że po pierwszej wojnie wolał uwolnić się spod rosyjskich wpływów i osiadł w wolnej Polsce.
2: No bo gdy Polska wróciła na mapy po pierwszej wojnie światowej, osiadł nad Wisłą. Przyjechał tu jako majętny człowiek i postanowił zacząć wszystko od nowa. Miał pieniądze, miał towarzyskie obycie, chciał także mieć czystą kartę. Więc po przyjeździe zgłosił się na policję, która dobrze znała jego legendę. Tam ogłosił, że zrywa ze świadkiem przestępczym, od teraz jest prorządnym obywatelem i prosi, by nie wiązano go z każdym ewentualnym skokiem na bank.
1: I być może rzeczywiście takie życie planował wieść. Kupił willę w Świdrze pod Otwockiem, do tego kamienicę w Warszawie. Tu został także właścicielem baru, a jako że zawsze mu było blisko do sztuki, wszedł w spółkę jako współwłaściciel lokalu kabaretowego oraz kinematografu.
2: A może to wszystko miała być tylko przykrywka, a może to życie uczciwego obywatela wiało nudą? No w każdym razie już w roku 1920 zaplanował wielki skok. Razem ze wspomnianym już dziś jego mistrzem Wincentym Brodskim. Panowie próbowali się włamać do kasy przemysłowców w Warszawie. Plan był perfekcyjny, jak na fachowców przystało, ale nie uwzględnili zdrady.
1: Człowiek z ich własnej grupy zgłosił się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ochraniającego Bank. W zamian za duże pieniądze sprzedał plan napadu. Policjanci czekali na rabusiów w banku, no i jak tylko kasiarze dostali się do skarbca, zostali aresztowani.
2: No właśnie, policjanci aresztowali ich natychmiast, zanim włamywacze zdążyli cokolwiek ukraść. Przed sądem trzymali się wersji, że do skarbca trafili przypadkiem, że chcieli się tu tylko rozejrzeć. No na pewno nie chcieli niczego sobie przywłaszczyć, a te narzędzia, które mieli ze sobą, no to już zupełnie przypadkiem.
1: No właśnie, to może powiedzmy, jak działali w tamtym czasie kasiarze. To nie było tak, że zakładali lekarski stetoskop jak na filmach i słuchali, jak pracuje zamek szyfrowy. Znowu odwołamy się do podręcznika Służba Śledcza. Klasycznym narzędziem kasiarskim jest tak zwany rak. Jest to rodzaj dużego noża, typu noży do rozcinania pudełek z sardynkami, konserwami i tym podobne. Rzecz naturalna, że nóż taki wykonany jest z najlepszej stali i przez dodanie długiego ramienia jako dźwigni, prucie rakiem nawet grubych stalowych ścian kas nie przedstawia dla człowieka silnego, a tym bardziej kilku osób żadnych trudności. Aby zacząć prucie pancernej blachy, należy przód zrobić otwór odpowiedniej wielkości, który by umożliwił włożenie raka. Otwór taki robi się specjalnym świdrem, tak zwanym z niemiecka rajborem.
2: Takimi to narzędziami panowie kasiarze znaleźli się przypadkowo w sejfie bankowym. Sąd oczywiście nie uwierzył, skazał ich, ale na bardzo krótki wyrok, 4 lat za kratami.
1: Co robi przez 4 lata taki fachowiec? No planuje kolejne skoki, to hurtowo. Rzeczywiście, jak tylko wyszedł z więzienia, jesienią 26 roku przeprowadza skok, który nigdy nikomu wcześniej nie przyszedł do głowy.
2: No więc wyobraźcie sobie, jakiś mężczyzna wynajmuje suterenę w kamienicy przy ulicy Niecałej w Warszawie. Spory lokal ma służyć jako magazyn zabawek. Zatrudnia więc stolarza, który przygotowuje okazałe skrzynie do przetrzymywania tych zabawek.
1: W tym czasie w lokalu trwają prace przy wydrążeniu aż 80-metrowego tunelu w stronę banku dyskontowego przy ulicy Fredry. I to nie byle jakiego tunelu. Miał profesjonalne zabezpieczenia jak górnicze sztolnie. W środku kursowały wózki do przeważenia urobku, a później łupów.
2: Ale już niewyobrażalne dla śledczych stało się to, że rabusie potrafili przebić się przez beton metrowej grubości. Aż tyle liczyła posadzka skarbca. Do tego założyli specjalny system wentylacji, który miał odprowadzać dym z palników, którym mieli przepalać stalową płytę sejfu.
1: W środku był $1 000 000. Przeliczając na dzisiejsze pieniądze, no jakieś 50 milionów złotych.
2: No ale właśnie ten system wentylacji zawiódł. Dymu z palnika było tyle, że rabusie mogli się udusić. Zrabowali więc o wiele mniejszą sumę.
1: Ruszyło śledztwo. Policja dosłownie przesiewała ziemię w tunelu żeby znaleźć jakiekolwiek ślady, ale włamywacze zniknęli tak jak pieniądze, jak kosztowności.
2: Tak naprawdę Spitzbrudce nie udowodniono tego napadu, ale mógł go dokonać tylko on. Był stale pod obserwacją, ale wiedział o tym i planował kolejny spektakularny skok.
1: Musiał tylko zgubić jakoś ogon. Udaje, że wyjeżdża z Warszawy, idzie na dworzec Wileński, za nim grupa z warszawskiego urzędu śledczego.
2: Kasiarz wstępuje na moment do kwiaciarni, wychodzi z wielkim bukietem, podchodzi do pociągu, śledczy już mają do niego wchodzić, ale widzą, że Spitzbrudka nie wsiada, a jedynie żegna kwiatami jakąś panią w pociągu.
1: Ona macha mu na widzenia, on macha jej stojąc na peronie, pociąg rusza, nabiera pędu, no i wówczas Cichocki nagle zrywa się, w biegu wskakuje na stopień ostatniego wagonu. Pościg nie zdążył, Spitzbrudka odjechał i zniknął.
2: Policjantom udało się odnaleźć kobietę z kwiatami. Okazało się, że nigdy wcześniej nie widziała Cichockiego. Miał jej powiedzieć: pociąg uwożący moją znajomą, której miałem wręczyć ten bukiet, już odszedł. Wobec tego może pani zgodzi się przyjąć kwiaty od nieznajomego. I tak właśnie rosła legenda kasiarza dżentelmena.
1: Ale trzeba przyznać, że przy kolejnej robocie znów zdradzono Spitzbrudkę. Policji ktoś z jego grupy doniósł, że napad ma być na zakłady graficzne. Prawdopodobnie celem miała być maszyna do produkcji banknotów.
2: Znając już sposób działania króla kasiarzy, policja ustaliła, że w pobliżu ktoś wynajął domek na produkcję koszyków. Okazało się, że to recydywista, który wyszedł właśnie z więzienia. To właśnie w więzieniu w ramach resocjalizacji nauczono go tego fachu, no i naprawdę plutł kosze.
1: Tak, siedział przed domem, wyplatał, przy okazji obserwując otoczenie. Pojawiała się tutaj też dzień w dzień przekupka. Okazało się, że zatrudniona przez gang. Niby sprzedawała

0: Największy jego skok, taki, który przeszedł do legendy polskiej kryminalistyki. Jesteśmy w roku 1928, Szpicbródka wychodzi z aresztu i znika.
1: Nie wycofał się jednak z branży, ale wybrał się na gościnne zagraniczne występy. Został konsultantem do spraw skoków. Jak się przypuszcza, według jego projektów okradano banki w Czechosłowacji, Austrii, na Łotwie. Także mówi się, że nawet w Paryżu, w Niemczech.
0: No i przede wszystkim w tym czasie planował dla siebie skok życia. Napad na skarbiec Banku Polskiego w Częstochowie. Przewidywany łup 20-30 milionów złotych. Dla porównania, mieszkanie w Częstochowie kosztowało wtedy około 5 tysięcy złotych.
1: A wiemy to, bo za tyle podstawiona przez Cichockiego osoba takie mieszkanie kupiła. Już wcześniej zresztą gang kupił inne mieszkanie, ale wówczas wycofał się jeden ze wspólników, no i żeby nie wydał miejscówki, trzeba było kupić nowe. Z tego mieszkania przez wyłom w ścianie i tunel chcieli dostać się do skarbca.
0: Rok przygotowań. Koszty rosły. Szpicbródka musiał zdobyć gdzieś pieniądze. Napadł więc ze wspólnikami na sklep jubilerski w Warszawie w biały dzień w niedzielę. Jubiler tej straty nie odżałował, popełnił samobójstwo, rzucając się z okna na 4. piętrze.
1: No i tu warto wspomnieć, że Cichocki brzydził się przemocą. Zawsze wszystko załatwiał swoim wdziękiem, urokiem, starannym zaplanowaniem akcji w najdrobniejszych szczegółach i zdobyczami najnowszych technologii. W więzieniu przez innych osadzonych nazywany był włamywaczem dżentelmenem. Ta śmierć jubilera, no, musiała też na nim wywrzeć jakieś piętno.
0: Ale przede wszystkim dostało się policji. Pisały o tym gazety, no to była sprawa honoru, trzeba było znaleźć winnych. Tak więc na chybił trafił, przeszukiwano podejrzane warszawskie lokale i w jednym z nich trafiono na kilku znanych policji kasiarzy, a wśród nich sam Szpicbródka.
1: Znaleziono przy tej szajce nieznane plany nowoczesnej, zaawansowanej instalacji alarmowej, której kopie kasiarze metodą prób i błędów próbowali unieszkodliwić. Jak się udało ustalić, dokładnie taką instalację posiadał właśnie wspomniany bank w Częstochowie.
0: Mało tego, ta instalacja już została rozpracowana i już nie działała. Tunel już był wydrążony, ściana do skarbca była przebita, trzymała się tak naprawdę na tapecie. Wystarczyło uderzyć ją lekko młotkiem, na miejscu już leżały palniki, wózki do przewożenia łupów. Po roku przygotowań to już był ostatni etap. Jeszcze dzień, może dwa i doszłoby do prawdziwego napadu stulecia.
1: Proces Szpicbródki był sensacją. 11 oskarżonych, którzy zgodnie twierdzili, że nigdy wcześniej się nie widzieli, że są niewinni, a Szpicbródka przeciwnie. Wziął całą winę na siebie.
0: Przyznał się, że planował skok na częstochowski bank, nawet dwukrotnie, ale w ostatniej chwili się wycofał, twierdząc, że majątek zrabowany byłby tak ogromny, że jako poszukiwany nie miałby spokoju. Szukałby go każdy agent w Polsce i na świecie. Dlatego zrezygnował, wyrok znów łagodny, zaledwie 6 lat, z tego odsiedział 4.
1: Z małym incydentem. Ujawnił się kolejny talent Szpicbródki. W areszcie w Częstochowie zaczął świadczyć współwięźniom usługi fryzjerskie, a był tak dobry, że przychodzili na strzyżenie i golenie także strażnicy więzienni, a nawet sam naczelnik, podkreślam, naczelnik więzienia. Tym uśpił czujność, no i po którymś strzyżeniu przebrał się w cywilne ciuchy, jak gdyby nigdy nic, wyszedł z aresztu, a dzień później napadł na spółdzielczy bank kredytowy w Pawianicach. W końcu za coś musiał żyć.
0: I tak, kolejne aresztowania, kolejne napady, kolejne lekkie wyroki, sprawy trudne do udowodnienia. Wybuch II wojny światowej zastał znów Szpicbródkę w więzieniu. Zwolniono go w wyniku amnestii, zaciągnął się do armii Andersa w Rosji i z nią przewędrował przez Iran do Afryki. Wiadomo jeszcze, że trafił do Ugandy, ale co działo się z nim później, no tego nie udało się ustalić.
1: Choć romantyczna legenda głosi, że przeżył wojnę, zrezygnował z udziału w napadach, ale nie zrezygnował z planowania skoków. Stanisław Cichocki, vel Szpicbródka, vel, jak tam się po wojnie nazywał, być może został konsultantem do spraw zbrodni dla kolejnego pokolenia kanciarzy.
0: Ale o tym pokoleniu opowiemy w kolejnych scenach zbrodni.

0: To już niemal godzina czwarta, więc czas na kolejną dawkę informacji. Zapraszam na Fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Premier Donald Tusk zaapelował o pilną reformę ochrony zdrowia po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Tymczasem na Śląsku panuje totalny chaos po połączeniu dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej. A za oceanem trwa kolejne spotkanie piłkarskich mistrzostw świata. W Kansas City o awans walczą Kolumbia i Gana. Naczelna Izba Lekarska odpowiada na apel premiera o pilną reformę ochrony zdrowia. Donald Tusk, przypomnijmy, wezwał medyków do współpracy po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, gdzie część badań i zabiegów odbywała się z naruszeniem procedur.
1: Wzywam wszystkich lekarzy, bo wiem, że przecież w naszym wspólnym interesie jest ograniczenie tych zwyrodnień i nadużyć, które psują markę zawodu i które prowokują też niektórych do hejtu.
0: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, podkreśla, że według medyków rady nadzorcze szpitali powinny być odpolitycznione. Lekarze proponują też wprowadzanie górnego limitu czasu pracy każdego lekarza w Polsce do 78 godzin tygodniowo. Tymczasem premier do wtorku czeka na propozycję zmian od szefowej resortu zdrowia i prezesów NFZ. Potem możliwe są ewentualne decyzje personalne. Chaos po połączeniu dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej na Śląsku. Jak informowaliśmy w Faktach, oddział w Katowicach przestał funkcjonować. Pacjenci zostali przeniesieni do Zabrza. Tymczasem 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Do rodziców docierają informacje, że ich dzieci mogą być przekazywane do odległych ośrodków, na przykład w Warszawie lub Krakowie.
3: Obawiamy się też o to, że Kraków i Warszawa będą bardzo oblegane przez naszych pacjentów. Oni mają już dużo swoich pacjentów.
2: Mówiła mi mama 7-letniego Krzysia, który na przyszły tydzień ma zaplanowaną chemioterapię. Pani Ola nie wiedziała jeszcze, gdzie jej dziecko będzie leczone. 14-letni Wojtek ma rozpocząć udział w nowym programie lekowym. Szpital w Zabrzu jeszcze do niego nie przystąpił. Pani Karolina będzie jeździła z synem do Krakowa.
4: Tak naprawdę zostało zniszczone w tym momencie leczenie dzieci z guzami mózgu w województwie śląskim.
2: Więcej o problemach onkologii dziecięcej na Śląsku przeczytacie na rmf24.pl.
0: Służby i policja wyjaśniają okoliczności włamania do siedziby Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jak ujawniliśmy w Faktach, poprzedniej nocy ochrona obiektu zatrzymała w pomieszczeniu biura kadr cudzoziemca, który dostał się do wewnątrz, wybijając okno. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
5: Funkcjonariuszom udało się potwierdzić narodowość i tożsamość włamywacza. Wcześniej, jak usłyszałem, było to utrudnione z powodu bariery językowej. Już wiadomo, że intruz jest Kolumbijczykiem. Na miejsce po incydencie przyjechali policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej. Wezwano też żandarmów wojskowych. O zatrzymaniu cudzoziemca powiadomiono też Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zatrzymany mężczyzna jest raczej pospolitym złodziejem, a jego działanie nie ma podłoża szpiegowskiego. Na razie postępowanie w jego sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji dla Warszawy Rembertowa.
6: To są Fakty RMF FM.
0: Kolejne z mundialowych spotkań tej nocy to pojedynek Kolumbia-Gana. Mecz rozpoczął się pół godziny temu. Na razie na tablicy wyników 1-0 dla Kolumbii. A przypomnijmy, że to 1/16 finału. Zwycięzca o ćwierćfinał powalczy ze Szwajcarią. Prawie 400 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół podstawowych poznało wczoraj wyniki egzaminu ósmoklasisty. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z językiem angielskim, najsłabiej z matematyką. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał wczoraj z ósmoklasistami z Warszawy, tuż po tym, gdy poznali wyniki.
7: Były dzisiaj nerwy, był stres, serce biło mocniej?
8: Trochę tak, bo od tego zależy moja przyszłość. Nie stresowałam się bardzo tym, że będę miała jakiś wynik bardzo niski, bo widziałam odpowiedzi i mogłam sobie tak założyć, więc to też trochę uspokajało.
7: Najlepiej angielski?
8: Tak, najlepiej angielski.
0: Mówiła Julia, absolwentka szkoły z Warszawy. A jeżeli jesteście ciekawi, to dokładne wyniki egzaminu ósmoklasisty mamy na rmf24.pl.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Bezpieczny wypoczynek nad wodą, nawadnianie się podczas upałów i szukanie schronienia w czasie burzy. Strażacy przypominają o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. O tym, co robić w sytuacjach kryzysowych podczas wakacji, opowiedział nam aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. A rozmawiał z nim dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Ponad 40-stopniowe upały. O czym pamiętać, kiedy przebywamy na zewnątrz? Czy wychodzić, czy zostać w domu? Jak w ogóle przebywać też w domu w takich upałach?
10: Z jednej strony przed upałami chcemy się chronić w ten sposób, żeby ograniczyć dopływ tego gorącego, ciepłego powietrza i mówimy o tym, żeby faktycznie zamykać okna. I w ciągu dnia, wtedy, kiedy jest ta pora najbardziej, ta gorąca pora najbardziej intensywna, to jest wskazane, oczywiście. Ale wieczorami, kiedy robi się już chłodniej, musimy wietrzyć nasze domy. Dlatego, że wieczorami przychodzi ten cichy zabójca, tlenek węgla, szczególnie, tak jak wspomniałem, w tych miejscach, gdzie dochodzi do procesu spalania poprzez wykorzystywanie urządzeń grzewczych. I to jest taki algorytm, można powiedzieć, postępowania, jeśli chcemy bezpiecznie po prostu przeżyć te największe upały w naszym kraju. Oczywiście pamiętamy o nawadnianiu się, o możliwym schładzaniu, o stosowaniu kompresów, jeśli mówimy o osoby starsze. Pamiętajmy, że mamy osoby, które nie poruszają się swobodnie, są osoby z niepełnosprawnościami, ale osoby seniorzy, którzy po prostu są w naszych domach, nie mają możliwości sprawnego poruszania się. Tutaj powinniśmy na nich zwrócić uwagę, też mieć możliwość, czy tak zorganizować nasz czas, żeby zaopiekować się nimi, żeby stosować zimne okłady, jeśli będzie to potrzebne, ale dla nas, dla osób poruszających się, dla osób młodych, najważniejsze jest nakrycie głowy, szczególnie kiedy wychodzimy na zewnątrz, odpowiednie nawodnienie się, unikanie przebywania w słońcu, bo przypomnijmy, że najgorszą sytuacją w tym okresie to udar cieplny. Wielu z nas jest narażonych na ten udar cieplny, jeśli chodzimy z odkrytą głową, jeśli stosownie nie nawadniamy się, jeśli też, można powiedzieć, pijemy za dużo takich płynów, które nas odwadniają, a to myślę tutaj o alkoholu, o może zbyt dużej ilości kawy, choć z tą kawą też są zdania podzielone, ale generalnie chodzi o takie płyny, które powodują odwodnienie organizmu. To nie jest skazane w tym okresie i no, jeśli będziemy w jakiś sposób przegrzani, powinniśmy pamiętać, że numer alarmowy jest tym numerem, po który powinniśmy sięgnąć i skorzystać. Natomiast jeśli jesteśmy osobą, która może uratować kogoś, kto na przykład ma udar cieplny, pamiętajmy o tym, by przenieść czy ewakuować tą osobę w miejsce cienia. Spróbujmy zastosować okłady. Jest też taka możliwość, żeby schłodzić tą osobę w jakiś sposób na plaży, kiedy korzystamy ze słońca. Wtedy, kiedy mamy udar cieplny, powinniśmy stopniowo składać taką osobę, oczywiście powiadomić ratowników, poczekać na to wsparcie, ale już w tym momencie próbować zareagować tak, żeby te osoby w jakiś sposób uratować, czy pomóc im przetrwać do momentu, w którym będzie ta profesjonalna pomoc medyczna udzielona.
9: Za nami rekordowo ciepłe dni, ale też padły rekordy dotyczące liczby utonięć. To też jest duży problem, w tym zwłaszcza, że wakacje dopiero się rozpoczęły.
10: No niestety niechlubnie zaczęliśmy okres wakacyjny w Wielkopolsce. W piątek strażacy interweniowali w dwóch powiatach, w powiecie szamotulskim i w powiecie ostrzeszowskim. Niestety w jednej i w drugiej sytuacji nie udało się uratować życia człowieka. W powiecie szamotulskim przy jeziorze Pamiątkowskim, co prawda, strażacy nurkowie wyciągnęli 16-latka z wody, ale no, przebywał on pod nią około 40 minut od momentu zgłoszenia. Po tych kilkudziesięciu minutach strażacy skutecznie zlokalizowali go, udzielili wspólnie z ratownikami medycznymi pomocy. Ten chłopiec został przetransportowany do szpitala, jednak no, nie udało się go uratować. Pamiętajmy, że bezpieczny wypoczynek nad wodą to w takich miejscach, gdzie mamy strzeżone kąpieliska. To po pierwsze. Ratownicy, którzy są na plaży, ratownicy wodni, mają za zadanie pomóc nam bezpiecznie przeżywać ten czas rekreacji, ale pamiętajmy, że to bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych. Jeśli nie będziemy stosowali się do regulaminów kąpielisk, jeśli nie będziemy słuchali poleceń, które po prostu przekazują ratownicy, jeśli będziemy pamiętali o tych podstawowych zasadach, tak, czyli że opalanie się na plaży jest ok, ale przegrzanie się powoduje udar cieplny, nawadnianie się, nie wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu, ale też nie wchodzenie do wody, kiedy zjemy obfity posiłek. To są podstawowe zasady, które poprzez stosowanie ich, które mogą nam pomóc w tym, by po prostu przeżyć ten czas urlopu, wakacji bezpiecznie, wypływając gdzieś dalej. Pamiętajmy o kamizelkach asekuracyjnych, o kapokach. Zwracajmy uwagę na dzieci. Jeśli sami jesteśmy dobrymi pływakami, staramy się wypłynąć, czy chcemy wypłynąć gdzieś w jezioro, pamiętajmy o urządzeniu asekuracyjnym, o bojce, o pasie węgorz, tak? Ci, którzy pływają, wiedzą, jakie sprzęty mogą użyć do tego, by zadbać o własne bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że nawet największy, najbardziej zbudowany człowiek nie jest w stanie przewidzieć, co mu się stanie w wodzie. Czy nie zasłabnie, czy nie będzie miał skurczu. I co wtedy, kiedy będzie na środku jeziora, nie powiadomi nawet swojej rodziny, że idzie popływać, a nie będzie nikogo pod ręką, kto będzie mu w stanie pomóc. Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, zanim zaczniemy korzystać z wody, z tej rekreacji nad jeziorami, nad kąpieliskami.
9: Najpierw burze, najpierw upały, a potem burze. To jest to, z czym również w ostatnich dniach mierzyli się wielkopolscy strażacy. Powalone drzewa, połamane gałęzie, na szczęście bez poszkodowanych.
10: Dokładnie. Najpierw prognozy wyraźnie wskazywały na wysokie temperatury i można powiedzieć, że padły rekordy, albo przynajmniej jedne z takich dni, które są rekordowe w historii naszego kraju pod względem wysokości temperatury, ale trzeba pamiętać, że tak wysokie temperatury powodują zderzenie się różnych mas powietrza, co w efekcie powoduje burze. Oczywiście jako strażacy jesteśmy przygotowani do interwencji w takich sytuacjach i te prognozy pogodowe, które codziennie po kilka razy są aktualizowane i przesyłane do strażaków przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sytuacja, która jest monitorowana przez zarządzanie kryzysowe i myślę tutaj jako szczytowe rządowe centrum bezpieczeństwa, ten przepływ informacji jest i nawet po alertach, które trafiają do naszych mieszkańców, które są przekazywane też poprzez aplikację RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, do którego zachęcam, żeby zerkać, żeby zainstalować tę aplikację. Tam te wszystkie alerty są mieszkańcom przekazywane. Podczas burz pamiętajmy o tym, by nie chować się pod drzewem. Starajmy się wybrać, jeśli mówimy o przebywaniu na zewnątrz, takie miejsca, które są dość stałe, gdzie to jest infrastruktura stała. Tak? Możemy zejść do takich przejść, gdzie one znajdują się na przykład w większych miastach pod skrzyżowaniami. Tak? Możemy zejść do miejsc, gdzie schodzimy do tramwaju, w Warszawie do metra. Są różne miejsca, gdzie mamy stałą infrastrukturę. Nawet przejście pod kamienicą jest tym miejscem, gdzie mając nad sobą i wokół siebie ściany, jest to bezpieczne na tyle miejsce, żeby czekać największą anomalię pogodową i zawieruchę. No ale żeby nie zostać zaskoczonym na zewnątrz, będąc już na urlopie, na wypoczynku, czy chociażby idąc, przemieszczając się między pracą, czy po pracy idąc chociażby na zakupy, to zwracajmy uwagę na zagrożenia pogodowe, na te prognozy, które się pojawiają. Dziś mamy wiele narzędzi, żeby tak naprawdę skorzystać. Od internetu, przez aplikacje, przez radio, telewizję. Cały czas jesteśmy bombardowani tymi informacjami w momencie, kiedy dochodzi do tych największych zagrożeń pogodowych i prognoz. Więc nie lekceważmy po prostu tego. Stosujmy się do tych zaleceń, bo często okazuje się, że strażacy, kiedy interweniują, dobrze jest, jeśli tylko mają do czynienia z powalonymi drzewami, czy gałęziami, zerwanymi liniami energetycznymi, czyli można powiedzieć tylko infrastrukturą, w której nie ucierpiał człowiek. Mówię tylko, dlatego że dla nas najcenniejsze jest zawsze życie człowieka i ratowanie życia i zdrowia człowieka. I bardzo niebezpieczne są sytuacje albo tragiczne są zdarzenia, w których na przykład drzewo przygniata osoby, w których ludzie uwięzieni w samochodach, na które przewróciło się drzewo, są w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia, albo wręcz giną, bo poruszając się drogą przewróciło się na nich drzewo, no i niestety ponieśli śmierć na miejscu.
0: O najważniejszych zasadach bezpieczeństwa z aspirantem Marcinem Halaszem z Wielkopolskiej Straży Pożarnej rozmawiał Benjamin Kubek-Piłat.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ej, to ciekawe!
1: Drodzy słuchacze, czy zastanawialiście się kiedyś, co można robić w wakacyjne wieczory? Co zwiedzić nocą? Gdzie wybrać się? Tuż po zmierzchu. W Radiu RMF 24 szukamy odpowiedzi na te pytania i w każdy piątek przedstawiamy Wam propozycje miejsc i atrakcji, które możecie odwiedzić właśnie nocą. W każdy piątek wakacji będziemy z Wami tam, gdzie rzeczy dzieją się wtedy, gdy większość osób już szykuje się do spania. Na pierwszy rzut Wielkopolska i nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry!
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Benku, gdzie zabierzesz naszych słuchaczy dzisiaj?
2: Park dzieje w murowanej Goślinie pod Poznaniem. To jest to miejsce, w którym będziemy dziś wieczorem razem z naszymi słuchaczami na fenomenalnym widowisku zatytułowanym Orzeł i Krzyż. Tysiącletnia historia Polski w półtorej godziny. A to wszystko oczywiście nocą w plenerowym wydaniu. Tego mogą spodziewać się dzisiaj słuchacze Radia RMF24 i Faktów RMF FM.
1: Benek, powiedz, dlaczego akurat to miejsce i przede wszystkim skąd ten pomysł?
2: No oczywiście szukamy atrakcji nocnych, wieczornych, tego co dzieje się po zmierzchu. A tutaj trudno sobie jakkolwiek wyobrazić pod Poznaniem czy w okolicach Poznania innej takiej atrakcji, która byłaby właśnie w weekendy, bo to jest wydarzenie, które odbywa się właśnie w weekendy. Gra świateł, mappingi, ogień. To wszystko się dzieje właśnie w parku dzieje przy Poznaniu, w murowanej Goślinie. Tam kilkuset wolontariuszy, którzy starają się odtworzyć historię Polski od tych czasów legendarnych wręcz, od czasów Lecha, Czecha i Rusa, przez Chrzest Polski, przez bitwę pod Grunwaldem, przez powstania wielkopolskie, przez powstanie warszawskie, do tych czasów współczesnych. To oczywiście wszystko tam się dzieje. Taka, powiedzielibyśmy, trochę wakacyjna, ale jednak lekcja historii. Coś ciekawego, no i oczywiście noc. To wszystko robi jeszcze większe wrażenie. Ten ogień, te mappingi, ta gra świateł, to wszystko dziś czeka na naszych słuchaczy.
1: No i właśnie, jeśli kogoś zachęci taka forma spędzenia czasu w wakacje, to jest jeszcze szansa zobaczenia tego widowiska?
2: Oczywiście, że tak. Do 25 lipca, w każdy piątek i w każdą sobotę w lipcu można przyjechać do murowanej Gośliny. Są specjalne pociągi, można przyjechać samochodem, można zobaczyć to na specjalnej trybunie, ponad 2000 miejsc, kilkuset wolontariuszy. Niektórzy muszą przebierać się specjalnie z jednej postaci. Ktoś, kto był przed chwilą Mieszkiem Pierwszym, za chwilę będzie na przykład Zawiszą Czarnym, a potem jeszcze na przykład Józefem Piłsudskim. To wszystko się tam dzieje dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby się wybrać. Może nie tylko dzisiaj, ale tak jak już wspomnieliśmy, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie, taka możliwość oczywiście jest.
1: Ależ tam się dzieje w tle. No właśnie, Benek, bo słyszymy, że jesteś jeszcze na innym ważnym wydarzeniu, również w Poznaniu. To lotnisko Ławica, zgadza się?
2: Dokładnie tak. Tutaj również dziś wieczorem będzie się działo. Już teraz się dzieje. To, co mogą Państwo teraz, mam nadzieję, trochę usłyszeć. Ja się ustawiłem z takiego lekkiego ubocza, ale na scenie tutaj głównej już jest reprezentacyjny zespół Orkiestra Sił Zbrojnych Polski, która Michaela Jacksona, z tego co wiem, tutaj teraz właśnie prezentuje przed słuchaczami, przed widownią, zarówno tą polską, jak i amerykańską. A to wszystko ze względu na to, że oczywiście trwa wielkie świętowanie 250 lat Stanów Zjednoczonych. Nieprzypadkowo w Poznaniu, ponieważ tutaj oczywiście ulokowany jest garnizon wojsk amerykańskich. To on zorganizował całe to wydarzenie w takim iście amerykańskim stylu, bym powiedział, bo tak, po prawej tutaj pachną mi hot dogi, po lewej orkiestra, która gra te amerykańskie hity. Gdzieś tam w tle nawet grupy rekonstrukcyjne, widzę, że chyba nawet walka o niepodległość również się tam będzie działa. Gdzieś tam za mną jeszcze z tyłu są wozy, nie tylko te bojowe, ale i zdarzają się transformersy i są, jak to niektórzy mówią, duże amerykańskie samochody na duże amerykańskie drogi, więc to wszystko tutaj, no i oczywiście o zmierzchu warto się dzisiaj też tutaj wybrać, a to ze względu na to, że prawdziwie amerykański pokaz sztucznych ogni, niektóre fajerwerki na 250 metrów w górę polecą. To wszystko w zgodzie oczywiście z lotniskiem Ławica, po to, żeby w takim czasie, w takim okienku, żeby samoloty tutaj nie lądowały, nie startowały, ale na pewno będzie się tutaj dzisiaj działo. Zarówno tutaj, jak i w parku dzieje w murowanej Goślinie. O tym wszystkim mówimy dzisiaj w Radiu RMF 24 i w Faktach RMF FM.
1: Czyli dla każdego coś miłego. Benjamin Kubiak-Piłat, bardzo dziękujemy.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: FM.
1: Halo, halo, tu Justyna Steczkowska. Bardzo się cieszę na niedzielne spotkania z wami. Będziemy sobie gadać po prostu o wszystkim i o niczym. O życiu, o tym, jaka jestem poza sceną, o ile was to interesuje. A jak was interesuje, zadawajcie pytania. Jestem tu dla was, ale też dla siebie, bo lubię z wami gadać. Więc, no cóż, niedziela z Justyną Steczkowską, diwą bez kapci. A czy diwą w ogóle? Kwestia gustu. Czemu się ten program nazywa Diwa w kapciach? Bo przecież to jest takie śmieszne zestawienie kontrastu. Jak diwa, to wydaje nam się, że nie chodzi w kapciach, nie chodzi do toalety, w ogóle fruwa nad ziemią, w ogóle nie istnieje, nie ma jej w warzywniaku i nie można jej spotkać na stacji benzynowej. A jednak życie wygląda zupełnie inaczej. I to jest taka śmieszna historia. Wchodzę na stację benzynową, jechałam z zespołem na jakiś koncert. Poszłam do toalety, jak to zwykła dziewczyna. I ktoś z tyłu: ty, to Steczkowska była. Nie, no co ty, to nie ona. Nie, no jestem pewna, że to ona, no poznałam ją. Weź, głupia jesteś, Steczkowska na stacji benzynowej w kiblu. I mój zespół umierał ze śmiechu z tego powodu. Tak samo jak stoję w kolejce i ja stoję w jednej kolejce, a w drugiej stoją moje przyjaciółki. I oczywiście nikt nie wie, że to są moje przyjaciółki. Ja tutaj kupuję jakieś rzeczy, to było na lotnisku, a one tutaj. I potem opowiadają mi historię. Ty, to chyba jest Steczkowska. Nie, to jakaś gówniara, no gdzie Steczkowska? Tam to już jest stara. Ale mówicie, strasznie do niej podobna. Może podobna, no jest dużo podobnych dziewczyn. Na pewno nie ona. Za młoda.
0: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Kocham szpilki, to prawda. Po prostu bardzo je lubię i to są moje podstawowe buty. Ale oczywiście w domu, w ogrodzie, w szpilkach to byłaby totalna abstrakcja. A akurat mam to szczęście, że mam duży ogród. I chodzę tam na bosaka, chodzę w szlafroku po ogrodzie, czasem bez niczego, bo tam nikogo nie ma, tylko sarenki. Dziki czasem przyjdą. Jest naprawdę bardzo miło. Pieseczki sobie biegają, chodzę na grzyby do swojego lasu, bo mam taki fragment lasu i tam zawsze rosną grzyby. Więc jesienią, 6 rano idę na grzyby, wracam, robię sobie jajecznicę z grzyby. Jest naprawdę super. Więc tak wygląda to tak w rzeczywistości. Ja zawsze po koncertach, zawsze, jeśli to nie jest więcej niż 400 kilometrów, to wracam do domu. Bo po pierwsze jestem mamą wciąż jeszcze małej dziewczynki. Kiedy wracam do domu w nocy, ale nawet jak, nie wiem, jak bardzo późno wrócę, to budzę się razem z Helenką, żeby po prostu rano towarzyszyć jej w tym, jak idzie do szkoły. Mąż jej robi jakieś śniadanko, ubieramy się razem, coś gadamy, wstaję. Jeśli mam wolny dzień, to pierwsze, co robię, to rano muszę zrobić trening, bo wiem, że po południu się na pewno za to nie zabiorę. Więc rano muszę zrobić trening, potem bardzo często sprzątam. I wtedy już mam czas dla siebie. Siadam, piję wodę z solą najpierw na czczo, ale zanim napiję się wody z solą, odrobiną soli, to biorę 3 do 4 kropel jodu. I potem piję sobie najczęściej moją ukochaną kawę z olejem kokosowym. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale zamiast cukru go używam. Kiedy ja mam wolny w ogóle dzień, chociaż takich dni sobie w zasadzie nie przypominam, bo zawsze coś jest do zrobienia, a jest na przykład lato, to uwielbiam usiąść w ogródku i czytać sobie książkę, bo tam ptaszki śpiewają, jakieś tam bzyczą muszki i bączki, bo ja sadzę kwiatki dla pszczółek. Tak, ja po prostu kocham być w domu. To są dla mnie takie piękne chwile, które bardzo doceniam, bo wszyscy ludzie, którzy dużo podróżują, to jak już jestem w domu, to ja tak doceniam to, że jestem w domu i takie proste rzeczy mnie cieszą, że coś posprzątam, coś zrobię, kupię kwiaty, ten dom upiększę, napiję się herbaty, poczytam książkę, popracuję w ogródku. Po prostu robię takie zwykłe rzeczy, które mnie naprawdę cieszą, bo są piękne i dają jakieś takie harmonię otoczenia i wszyscy są szczęśliwi. O, mama wróciła, to pachnie wszystko, kwiaty postawione, wszystko jest ładniej. Więc tak to wygląda.
0: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Bardzo doceniam zwykłe, proste życie i bardzo się nim cieszę. Czasem nawet zazdroszczę ludziom, że mają czas po prostu posiedzieć w swoim domu, porobić nic i cieszyć się tym, że są w tym domu. Bo u mnie są to rzadkie chwile przez ilość podróży, bo taki to jest zawód, nie? I tego jak gdyby się nie uniknie. Wracam do domu, po prostu lubię być z rodziną i też zależy mi na tym, żebyśmy... No, jeśli mnie ciągle nie ma, to też trudno byłoby zacieśniać te więzy, które rodzina potrzebuje, tak? Więc ja zawsze byłam na to uważna i też często kosztem siebie czy swojego zdrowia wracałam po nocach, czasem też siedziałam za kierownicą po to, żeby wrócić do dzieci i być rano, jak one wstają, jeszcze były wszystkie małe, żeby po prostu być z nimi. Dużo dałam z siebie jako człowiek, jako matka, jako kobieta, żeby ta rodzina była zawsze sklejona ze sobą i to były szczęśliwe chwile, pomimo tego, że byłam bardzo zmęczona przez te lata, kiedy one były małe, a ja koncertowałam, wracałam do domu i koncertowałam, to było w kółko, to byłam bardzo szczęśliwa, bo po prostu czułam, że jestem z rodziną swoją, że jesteśmy wszyscy sklejeni emocjonalnie, że jesteśmy po prostu rodziną, a nie osobnymi jednostkami, które mieszkają w jednym domu. Jakby na to nie spojrzeć, rodzina jest po prostu szczęściem. Nie można wytłumaczyć tego, jak bardzo kocha się swoje dzieci. I pomimo tego, że te dzieci potem rosną, to jest coś takiego, czego się nie da opisać. Nie zamieniłabym na nic swoich dzieci, szczęścia, harmonii. Po prostu to jest coś absolutnie pięknego. Co nie przeszkadza rozwijać się kobietom w swoich zawodach, bo dlaczego nie? Jakieś takie głupie pytanie, kariera czy rodzina? Co to jest za głupie pytanie? To jest naprawdę głupie pytanie w XXI wieku. Można zrobić jedno i drugie. Oczywiście wymaga to od nas więcej zaangażowania, więcej pracy, ale jak gdyby nagroda jest absolutnie piękna. Ta dziecięca, cudowna energia, która idzie przez wiele lat z tobą przez życie, ta więź, którą budujesz ze swoim dzieckiem, jest czymś absolutnie pięknym. Absolutnie pięknym. Każdemu polecam.
0: Diva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Ja nie jestem królową kuchni, absolutnie. I potrafię gotować. I robię to nawet bardzo dobrze. Nauczyłam się kiedyś tego bardzo dawno temu, ponieważ się zakochałam i chciałam pokazać, że to też potrafię, nie tylko śpiewać. Był taki czas w moim życiu, kiedy zrezygnowałam ze studiów, no i nie miałam naprawdę pieniędzy na nic. Po prostu na nic, nie miałam pracy, szukałam tej pracy, więc pracowałam dorywczo w różnych miejscach. Dla mnie priorytetem było jednak grać, więc wieczorami grałam w klubach jazzowych, żeby po prostu zarobić jakiekolwiek pieniądze, ale też przede wszystkim chciałam śpiewać. No ale to z klubu wystarczało mi na to, żeby zapłacić autobus na Matarnię w Gdańsku. I to skończyły się pieniądze. Trzeba było płacić mieszkanie i coś jeść. Więc priorytetem było płacenie mieszkania. Więc bardzo oszczędzałam na jedzeniu. Prawie nic nie jadłam. Jadłam tylko to, na co mnie było stać, więc chodziłam wieczorami na rynek. Znaczy nie wieczorami, po godzinie 18 już wszystkie warzywa i owoce, wszystko było tańsze na rynku, bo to było w połowie zgnite, już niepotrzebne, z tego dnia się nie nadawało do niczego. Więc ja byłam tam królową tego targu. Chodziłam, kupowałam te rzeczy, przynosiłam do domu i nauczyłam się wtedy naprawdę robić coś z niczego. Głównie jadłam warzywa, schudłam prawie 10 kilo. Ważyłam 48 kilo, no teraz ważę między 49-50, 51 po świętach. Albo grubych weekendach z przyjaciółmi. Więc jak gdyby tą wagę trzymam od tej pory, zauważyłam, że w sumie to lepiej wyglądam, szczuplejsza. Do tego mnie trochę zmusiło życie, tak? Ale cudowne też czasy. Uczyłam się dbać o siebie daleko od rodziny, 800 kilometrów. Nigdy nie prosiłam rodziców o pieniądze. Zresztą jak przestałam studiować, bo to zrezygnowałam ze studiów po to, żeby dostać się na wokalistykę, na którą się nie dostałam w pierwszym roku. I po prostu zostałam sama w Gdańsku, daleko od rodziny, bez pieniędzy. Musiałam sobie jakoś poradzić. No i tak sobie po prostu radziłam. Tu posprzątałam, tu namalowałam guziki, tu coś sprzedawałam w sklepie, tu sprzedawałam rzeczy, które jeszcze miałam z dawnych podróży zagranicznych. Radziłam sobie, bo zawsze sobie radziłam. Taka byłam sprytna dziewczynka po prostu, pracowita.
0: Diva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Niedziela, jak jest wolna, to jest w ogóle super, bo mamy czas dla siebie. W ciągu tygodnia bardzo jest różnie z posiłkami, żebyśmy razem usiedli. Wieczorami, jeśli jest taka możliwość, tak, to kolacja bardziej. Ale jeśli chodzi o niedzielę, to śniadanie razem, jak wszyscy wstaną. Najczęściej tata ogarnia śniadanie, albo Stasinek. Stasinek jest wspaniały, bo Leon przyjeżdża do nas już nieco weekend, chyba że ma wolne, to z chęcią, z Ksenią i z kotami swoimi. Natomiast on już mieszka w Warszawie, no ma 25 lat, swój związek i no trudno, żeby siedział z rodzicami. Ale i tak jest super, bo przyjeżdżają razem. Więc siadamy, jemy sobie śniadanie, nigdzie się nie spieszymy. Jak jest piękna pogoda, to siedzimy w ogrodzie, tam coś czytamy, książki, każdy robi sobie to, co lubi. Na 12, jak jest piękna pogoda, jedziemy do takiej, niedaleko jest taki stary, ładny kościół i taki ksiądz, który jest taki uroczy i tam kocha swoich parafian, jest miło. Więc tam można nawet z psami przyjść i sobie siedzieć w tym pięknym, takim zielonym zaułku, więc jest bardzo fajnie. A co gotują moje chłopaki? W zasadzie wszystko. Są po prostu, to są mistrzowie. Naprawdę, co mamusia poprosi, mamusia, co tam zobaczy w internecie, Stasiu, zrobisz mamuni. Tak, mamuniu, zrobię ci. I robi. Przepyszne rzeczy, naprawdę. I ja go nauczyłam piec chleb, ten, który ja piekę, ale mój

0: wspomnienia sobie o obiadach w PRL-u. Ziemniaczki, kurczaczek i mizeria. Albo pomidorki z cebulką, co kto woli. Albo jeszcze była marchewka z jabłkiem, taruta. Też była do kurczaczka czasem.
1: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Ktoś mi tam zarzucił, że jestem niewolnikiem swojego wizerunku. Ale ja się tak nie czuję w ogóle. Ja kocham szpilki, kobiece stroje, obcisłe sukienki. Tak odbieram siebie jako kobietę. Ale każdy jest inny i każdy ma prawo to robić na swój własny sposób. Podobają mi się kobiety sensualne i seksowne na ulicy i zwracam na nie uwagę, bo po prostu kocham kobiecość. Ale podobają mi się też kobiety, które po prostu noszą się nonszalancko i tak wyglądają świetnie, bo po prostu taki mają styl. Więc każdy ma prawo robić co chce, czuć się dobrze w swoim ciele, tak jak chce, na swoich własnych warunkach. Nie ma jednej definicji kobiecości, to na pewno. Oczywiście na scenie jestem ubrana bardziej, zależy co gram, tak? Elegancko, seksownie, no też po prostu na scena to jest scena, tak? Natomiast w codzienności, no wiadomo, że nie idę do warzywniaka w sukni z korali, cekinów i pereł. Chociaż zdarzało się, wracając z koncertu, skoczyć do sklepu po coś, bo czegoś zapomniałam i wszyscy, oj, coś, co jej w głowę strzeliło? A co ja miałam się tłumaczyć, że wracam z koncertu i wpadłam tylko po sałatę? No po prostu już poszło. Ale pamiętam, jak kiedyś było takich kilka artykułów w gazecie, jak wracałam z jakiegoś koncertu, no i oczywiście zatrzymywaliśmy się na stacji benzynowej po drodze. Paparazzi robią zdjęcia, no to widzą mnie wychodzącą ze stacji benzynowej w sukni strojnej. No po prostu z samochodu często, prosto ze sceny wchodzę do samochodu, żeby jak najszybciej dotrzeć do domu. Totalnie zwariowała. Zobaczcie, jak ona wchodzi na co dzień ubrana, tak? Albo jak wchodzi, jak przyjeżdża na stację benzynową. No takie głupoty piszą. Ja po prostu wracam z koncertu i to wszystko. No tak wyglądałam na koncercie. Wsiadłam na auto, pojechałam. Wzięłam coś ze stacji benzynowej z muzykami. Pojechałam dalej, no tyle.
1: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Ja się już w ogóle od lat nie tłumaczę z niczego, bo po co mam się tłumaczyć? Ludzie i tak zawsze będą mówili to, co chcą i to, co sami czują. Nie tłumaczę się już z niczego, bo uważam, że to jest strata czasu. Każdy i tak sobie pomyśli to, co będzie chciał. Bo to jest związane z jego poziomem świadomości też. To jest tak, jak nie można nikogo zmusić do tego, żeby się rozwinął na siłę. Tak jak dziecko rodzi się, zaczyna chodzić, zaczyna mówić, to wszystko wymaga czasu. Podobnie jest z rozwojem świadomości i ludzie świadomi wiedzą, że nic nie jest czarno-białe. Po prostu nic. Nawet trudno powiedzieć czasem, co jest dobre, a co złe. Bo to jest tak trudne, żeby powiedzieć prawdę o czymś, trzeba dogłębnie się nad tym skupić. W tych czasach ludzie tego po prostu nie robią, tylko oceniają bardzo powierzchowne sytuacje. Więc człowiek świadomy wie, że sytuację można zobaczyć z bardzo różnych stron. Zanim się ją oceni, trzeba głęboko w nią wejść. Dzisiaj tego nie robimy, bo wszystko jest szybko. Więc ja nie oceniam ludzi, bo wiem, że to jest po prostu nieuczciwe, trochę niemoralne i trochę bez sensu. Więc na żadne lekcje nie narzekam, nie oceniam ludzi, bo wiem, że mogli być w bardzo różnych sytuacjach. Po prostu każdy z nas jest wojownikiem w swoim własnym życiu. Jedyne, co jako ludzie możemy zrobić dla drugiego człowieka, to starać się go zrozumieć, być empatycznym pomimo wszystko. To jest wręcz demodę i obciachowe ocenianie innych ludzi bez głębokiego zrozumienia danej sytuacji. To jest po prostu niemodne.
1: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Dzieci tak naprawdę nie odczuwały nigdy mojej nieobecności, pomimo tego, że bardzo dużo koncertowałam we wszystkich latach swojego życia. Dlatego, że zasypiały z tatą, ale budziły się, już była mama, więc jak gdyby była ciągłość tego bycia mnie w domu. Znaczy zawsze tak chciałam zrobić, żeby nie mieć takich przelotów, że nie ma mnie zbyt długo, 2-3 dni. To jest bardzo długo dla małego dziecka, bardzo długo. Nawet jak chodzi do szkoły. I tak jak były małe, ja mogłam je zabierać w trasę i zabierałam je w trasę. To nie jest łatwe, ale ja się tak cieszyłam, że jestem z tym dzieckiem swoim. Potem wieczorem już mieliśmy czas tylko dla siebie, przed koncertem mieliśmy czas dla siebie i to było naprawdę super, bo cały czas była bliskość między nami. No ale jak zaczęły chodzić do szkoły, to już przestało być możliwe, bo są obowiązki, bo trzeba odrobić lekcje, bo trzeba się skupić na nauce, no a to zawód mój nie służył temu, żeby się uczyć w drodze, to jest niemożliwe. Więc jak gdyby wtedy wracałam do domu absolutnie, jak najszybciej się tylko dało i tak zostało do dzisiaj. Bo po prostu lubię swój dom i tyle. Większość ludzi lubi swój dom, więc po to się go urządza po swojemu, kontaktujesz się z ludźmi, których kochasz i oni są w tej przestrzeni, oni zostawiają tę energię, która w tym domu krąży. Więc to jest wszystko ważne i ludzie wracają do miejsc, w których się czują dobrze. A najczęściej jest to dom.
1: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
0: Teraz jak byłam w Stanach, nie było mnie 2 tygodnie. To było strasznie długo. Mi się wydawało, że to już jakoś, to się nie kończy się ten czas. I bardzo było fajnie, bo byli fajni artyści, mieliśmy dużo radości, dużo spotkań z ludźmi i piękne świąteczne chwile. Ale już tak marzyłam o tym, żeby wrócić do domu. Ale pierwsze, co robię, to

najczęściej następnego dnia piję swoją kawę. Tą moją, absolutnie moją, a nie inną gdzieś tam. Być że w Stanach ta kawa jest obrzydliwa. Nie lubię jej. No więc tutaj jest o wiele lepsza. Bardziej aromatyczna, gęsta, no to jest kawa, no. A druga rzecz, jak wracam do domu, no to jest zawsze trochę ząg. No bo tak, przez 2 tygodnie, no niby wszyscy tam mieszkają, o wszystko dbają, ale to nie jest tak, jak ja lubię. Więc pierwsze, co robię następnego dnia, to już wszystko musi być tak, jak ja uwielbiam. Kwiaty, nowe kwiaty, wszystko jest, nowe zapachy, wszystko jest zrobione tak, no, poukładane tak, jak ja uważam, że jest pięknie. Bo jak mnie nie było, to wszyscy przestawiali to może po swojemu albo zapominali tego układać. No nieważne, ja zresztą nigdy do nikogo nie mam pretensji o to. Tylko wracam do domu, jest już tak, jak mama lubi, czyli pięknie.

0: To już niemal piąta na radiowym zegarze i czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Premier stawia ultimatum w sprawie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i kierownictwo NFZ mają czas do wtorku. Tragedia w Skawinie pod Krakowem. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób, w tym 8-dniowego noworodka. Sejm za zakazem smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Nowe przepisy mają obowiązywać od września. Premier stawia ultimatum, albo minister zdrowia i kierownictwo NFZ do wtorku przygotują rekomendacje dotyczące ochrony zdrowia, albo stracą pracę. Jednocześnie szef rządu zapowiada wyeliminowanie nadużyć, do których miało dochodzić nie tylko w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale także w innych placówkach. Z nami w faktach teraz dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Powiedz, czego w takim razie oczekuje premier?
1: Szybkich działań, bo jak mówił, system ochrony zdrowia źle funkcjonuje, a nadużycia i zwyrodnienia są pochodną tego wadliwego systemu. Mają zniknąć saloniki VIP i zeszyty, w których wpisywano nazwiska pacjentów przyjmowanych poza kolejką.
2: Nie może być miejsc w szpitalach publicznych, w których przyjmuje się wybrane grupy ludzi tylko dlatego, że mają dostęp do szefostwa szpitala, starosty, ordynatora. Oczekuję precyzyjnych kroków ze strony ministerstwa i NFZ-u, które pozwolą nam uporać się z tym zjawiskiem.
1: Mówił premier i zapowiedział, że jeśli takich rekomendacji nie dostanie do wtorku, to dzień później podejmie decyzje personalne. Szef rządu nakazał też skrócenie prac nad centralną rejestracją, co, jak mówił, ma wyeliminować mechanizm omijania kolejek. Centralna rejestracja ma zacząć działać do końca tego roku.
0: Dyplomacja woli ciszę i wymaga tego, by emocje opadły, tak powiedział wicepremier Radosław Sikorski. W ten sposób skomentował swoją wczorajszą rozmowę z szefem MSZ-u Ukrainy Andrijem Spichą.
3: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym.
0: Z kolei Sibicha we wpisie na platformie X przekazał, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. To m.in. konsultacje między resortami spraw zagranicznych. Miał też zapewnić, że nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA nie miało antypolskiego wymiaru.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Ciała 4-osobowej rodziny znaleziono w jednym z mieszkań w małopolskiej Skawinie. To młode małżeństwo, 27-letnia kobieta i jej 35-letni mąż, 8-dniowy noworodek i 59-letnia babcia dziecka. Śledczy nie wykluczają samobójstwa rozszerzonego. Wszystkie ofiary miały na ciele rany zadane ostrym narzędziem, mówi RMF FM Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Służby zaalarmował mężczyzna, który nie mógł skontaktować się z bliskimi.
5: Zarówno drzwi, jak i okna były pozamykane, dlatego też tutaj przy pomocy strażaków wchodziliśmy siłowo do tego mieszkania. W mieszkaniu znaleziono zwłoki 4 osób, w tym noworodka.
0: Policjantka podkreśla, że w rodzinie nie było żadnych policyjnych interwencji, nie miała też niebieskiej karty. Nowy rok szkolny prawdopodobnie przyniesie ogromne zmiany dla uczniów, którzy nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach podstawowych, ale też i w przedszkolach. Sejm niemal jednogłośnie przegłosował nowelizację prawa oświatowego.
6: To jest wzmocnienie wychowawczej roli szkoły. A bardzo się cieszę, że posłowie opozycji, mimo dziwacznych wystąpień w debacie, na końcu zagłosowali tak jak trzeba. Zresztą przyjęłam poprawkę PiS-u dotyczącą ograniczenia używania telefonów w przedszkolach.
0: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Za ustawą zagłosowali posłowie niemal wszystkich klubów. Przeciw było jedynie 6 posłów Konfederacji.
7: Mamy bardzo poważne problemy z uzależnieniem dzieci i młodzieży, także w wielu przypadkach dorosłych, od smartfonów. Żeby nie rozwalić procesu edukacji, procesu wychowania, trzeba ograniczyć korzystanie ze smartfonów w szkołach. Cieszę się, że taki projekt się przeszedł.
0: Komentuje lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe zasady mają zacząć obowiązywać już od września. A w ramach akcji Gdzie chodzą lokalsi zajrzeliśmy do szczecińskiego bazaru smakoszy, który co niedzielę przyciąga tłumy. Na odwiedzających już w najbliższą niedzielę będą czekać lokalne rarytasy, ale nie tylko.
8: Jest to targ zdrowej żywności, a oprócz tego na pewno miejsce spotkań, targ śniadaniowy. Czasami są u nas wystawy, warsztaty, kącik dla dzieci, kącik gier retro. No taka powolutku chyba mała instytucja.
0: Zachęcał Michał Czaszkowski-Jakubów, pomysłodawca bazaru, a w przyszłym roku inicjatywa będzie miała już 10 lat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Okej, okay, Boomer! W sentymentalną podróż zabierają was Paulina Sawicka i Paweł Jawor.
1: No to lecimy, albo jak to się kiedyś mówiło, lecimy na Szczecin. Paweł Jawor.
2: Paulina Sawicka, cześć, ale zanim powiemy wam dokładnie o co chodzi, to musimy zacząć od tego.
1: Tak.
2: Jest lato, mama woła na obiad.
1: A jak krzyczę, zaraz!
2: O, ja cię.

0: czas.
1: I tak właśnie odpieramy podcast OK Boomer w Radiu RMF FM.
0: Byśmy się przedstawili, czy nie?
1: Przedstawiliśmy się już. Hejka na klejka. Także jeśli jesteście w tym wieku, kiedy rano boli was bardzo dużo rzeczy.
0: Mhm. Od niczego. Pokrzywo spaliście.
1: I wspominacie stare odcinki miodowych lat i smak gumy turbo, to zdecydowanie jest to miejsce dla was.
0: Tak, gdy już kichacie i wam czujecie, że bark wypadł od tego, to jest to miejsce. Możecie do nas pisać na GG, założyliśmy gadu.
1: A jeśli macie pakiet SMS-ów, to piszcie SMS-y pod 3322.
0: Tak, możecie puścić strzałkę, odzwonimy albo krzyknąć: mama, zwróć piłkę! O, już coś przyszło. No ale dobra, jak tu już jesteśmy przy komputerach, przy GG i te sprawy. Okej, Boomer w RMF FM. Bo mi to teraz wskoczyło zwiastun nowych Simów.
1: Ale którzy już teraz? To czekaj, bo
0: to jest piąte Simy. Mhm. Tak, a ja pamiętam jeszcze, wiesz, jedynkę i dwójkę.
1: No. Jejku, ja też. No ale właśnie, w tym temacie napisała do nas Ola, puściła strzałkę, także odzwaniamy od razu do niej. Cześć, Ola.
2: Cześć, cześć.
0: Ola, bo ty napisałaś o Simsach, że w Simsy grałaś.
2: Ja nie miałam tak łatwo, ponieważ u mnie w domu nie miałam Simsów, miałam ją tylko u kuzyna, więc bardzo często staram się uskuteczniać wizytę u kuzyna.
0: Czasami jedna osoba miała gierkę na osiedle.
1: Ale właśnie, to teraz wyjdzie nasza mroczna natura, słuchajcie. Przyznać się, kto spróbował kiedyś usunąć drabinkę z basenu Simom.
0: Było tak.
1: Zrobiło to.
2: Nie. Ja za to pamiętam, że była opcja stworzenia związku, który owocował dziećmi. I to była zawsze też misja.
1: Czekaj. To zrobimy ci, słuchaj, teraz taki test.
0: Ten dźwięk. Wtedy powstawały dzieci.
1: Tak, chwilę później.
2: To brzmiało jak dzieciństwo.
1: Ale mamy drugi dźwięk. Mm. I to jest to jest groza.
0: Pamiętasz, Ola, co się działo?
2: Ojej, nie, ja nie chcę wracać do tego. To było dla mnie trudne momenty w dzieciństwie. Taki dźwięk był. Nie chcę. Bałam się o moje Simy wtedy. Nie.
1: Tak, bo wtedy nadchodził złodziej i kradł zwykle tak ekspres.
0: Albo mikrofalówkę. Zresztą mikrofalówka się najczęściej paliła.
1: Mi ukradł kiedyś czujnik do dymu.
0: I później spłonął
1: się. Tak, kuchnia mi spłonęła.
0: I po to były te kody, Klapaucius.
1: Ale to nie było, czekaj, Motherlode? Jakoś tak to leciało?
0: Nie, to było, jakbyś chciała tak dużo wpisać sobie tych Simelonów, pieniędzy. Rozumiem, że ty po prostu szalałaś na tych zakupach. To tak, Motherlode to wtedy
1: chciałam
0: tak. Grube miliony.
1: Chciałam mieć ładne krzesło.
0: No ja wiem, że niektórzy może nie kojarzą Simów, ale prototypem tego była taka zabawa z dzieciństwa. To było takie połączenie bazy, bo tam się budowało, i rodziny, no bo tam te dzieci.
1: Ale
0: no,
1: kto nie zna Simów? Rety.
0: To są osoby, które ten, no może takie, wiesz, troszeczkę pokolenie starsze od nas, też boomerskie, ale taki starszy boomer.
1: Ale Ola nam odblokowała wspomnienia, co?
0: Tak, ja to w ogóle przeglądam, bo masowo do nas piszecie. Nie wiem, wyście mieli to gadu-gadu założone, czy jak to jest, ale też głosówki wysyłacie. Michał do nas głosówkę taką podesłał.
3: Ej, ale w Simsy to pykały dziewczyny. Siostra mi kompa zajmowała, a ja chciałem w fifkę popykać. Gole to się wtedy strzelało Adriano. No i oczywiście sterowanie to było WSID. Się pamięta te lata.
0: Tak, SAT, czyli te, wiecie, klawisze do biegania. W do przodu i ten ostry faul był tam chyba literką G. Gdy nie szło, to się wtedy nawet sędziego próbowało skopać. FIFA 98. A w ogóle to ja włączam, czekajcie, tę grę. Ja tam przecież przygotowałem sobie, gdzie ja mam tutaj FIFA.
1: Ja w to nie grałam.
0: 90. FIFA, no bo ty mówisz, że w Steamie grałaś pewnie. Tam się czekało?
1: Kojarzę ten dźwięk z momentu, kiedy brat mi podbierał komputer. To leciało to.
0: I tam było uhu, na co się czekało. I teraz tak, o właśnie, uhu. I wtedy pojawił się piłkarz z taką kwadratową nogą. I on kopał kwadratową piłkę, to była taka grafika. Dla mnie to było piękne.
1: Wiecie, to myślę, że nasza reprezentacja ma coś wciąż z kwadratowej gry. Nie wiem, może stamtąd czerpią inspirację.
0: Żeby nie jeszcze na FIFA 98, możliwe. Dobra.
1: Ale wiadomo, nie siedzieliśmy za długo przed komputerem, bo druga połowa naszego życia to była ta przed telewizorem. Ojacie, słyszysz to i wiesz, że jest niedzielne popołudnie. Jest super, bo jeszcze nie musisz odrabiać lekcji. Mama nie goni. Właśnie podali rosół. A tam na ekranie...
0: A oni się tam kłócili, coś?
1: Tak, bo tam był Dionizy, pamiętasz Dionizego? Pamiętam, była jego siostra, nie pamiętam jak się nazywa.
0: Czekaj.
1: Eleonora. To była jego siostra, nie wiem czy nawet nie bliźniaczka. Grała ją pani Alina Janowska. ze swoją drogą łączniczka w Powstaniu Warszawskim i aktorka. O, Wojnę Domową też znasz, na pewno. No, tak, to ona też tam
0: grała. Kiedy sobie powspominamy, Piaseczny.
1: Piaseczny. Andrzej Piaseczny, Piasek grał siebie. To znaczy grał kacpra, ale trochę siebie, bo był tam piosenkarzem. Coś takiego. To, o raju.
0: Ja wiesz, ja mi Miodowe Lata kojarzę oczywiście, ale trochę przez
1: łbę. To nie są Miodowe Lata, to są Złotopolscy.
0: Złotopolscy. Tak, ja Złotopolskich trochę kojarzę. Nie, bo mi się to wszystko te dwa seriale myliły, dlatego że tu leciało jeden za drugim.
1: A jak zaczniemy gadać o Klanie, jak nie, miłość, to w ogóle polegniesz.
0: Na potem to zostawię, bo mi się Niedzielne Popołudnie kojarzy z Familiadą. Czołówka, proszę, wjeżdżamy.

0: Mama przynosiła rosół w tym momencie i to tak z niego jeszcze parowało i tam się zaczynało. Właśnie wjeżdżała ta czołówka i ja wtedy machałem z nimi.
1: Czyli machałeś do rosołu i przy okazji go studziłeś, tak?
0: Pana Karola machałem, tak. I ja się właśnie zastanawiałem się całe życie, o co chodzi z tym machaniem. Dlaczego oni tam wszyscy machają? I spotkaliśmy się z panem Karolem i zapytaliśmy się pana Karola, o co chodziło, skąd to się wszystko wzięło. Posłuchajcie.
2: To machanie stało się taką wizytówką, a trochę może dziwne dla niektórych, tak się krępują, a szczególnie panowie, którzy mają taką w sobie siłę charakteru i postawy i czują się takimi menami i on nagle ma tak rączką machać, to widzę, że mają z tym kłopot, więc im pomagam trochę i też pomachuję. Ja nie wiem, czy to nie jakoś licencją przyszło. To znaczy, ja tak się waham, bo mówiąc o tym wszystkim, ponieważ stało się to moją wizytówką, aczkolwiek miewam dystans do tego, ale jakby to zmienić, to też byłoby niedobrze. Takie machanie...
3: No to jest kultowe. To jest
2: no takie jest kultowe, tak w Ameryce machali, tam różne rzeczy robili dziwne. Myśmy to przejęli. To jest takie no, sympatyczne, że my dla ludzi jesteśmy tacy fajni.
0: Także wiecie, to było takie po prostu milusińskie, ale amerykańskie jednocześnie. A to
1: ale czekaj, czekaj, czekaj, czekaj.
0: W tamtych latach to było fajne.
1: To były te kultowe teksty. Więcej niż jedno zwierzę to lama. Co tam jeszcze było?
0: Drapieżna ryba z jeziora. Rekin.
1: Czekaj, rosną w polskich sadach, to też tam
0: banany!
1: Było...
0: Banany, tak.
1: I przedmiot szkolny, który nie przyda się w życiu. Kanapka.
0: Nie wiem, skąd ci ludzie to wymyślali, ale tak było.
1: O, właśnie, kanapka.
0: No.
1: Nie wiem, czy mieliście ten sam problem, ale ja często nie zjadałam śniadania w szkole i ta kanapka później zostawała w plecaku na długi, długi czas. Gorzej, jak to działo się przed wakacjami.
0: Tak, bo to jest ważny moment teraz. Ten podcast nieprzypadkowo się teraz tu pojawia. Właśnie w tym momencie, żeby wam przypomnieć, że to jest ważna sprawa. Wyjmijcie z plecaków kanapki albo resztki po kanapkach, bo to nie wiadomo.
1: Albo co banany. Tam. Zostawiłam na wakacje banany, ale w woreczku.
0: W woreczku, to dobrze, bo jak się nie w woreczku zostawiło, to potem plecak do spalenia. Tego już nie uratujesz. To nie ma szans. Jeszcze zostawiałem woreczkę foliowych, niedogryzione końcówki pączków ze sklepiku szkolnego. Marmolada tam była.
1: To znaczy, rozumiem nie dojeść kanapki, ale nie dojeść pączków?
0: Mm. Tak, no nie wiem dlaczego, no bo to ta końcówka taka, było taki pączek miał tak w sobie, że miał troszeczkę tej marmolady, a jednak połówka była sucha i się nie dojadała, że się ubrudziło jeszcze ten woreczek. No dobra, no tak to było.
1: Ale co do kanapek jeszcze, to mój tata wrzucał je gdzieś głęboko do szuflady i chyba po prostu to mam w genach, zostawianie kanapek
0: po ale szkole. Jako dzieciak, tak?
1: Nie, to nie jako dorosły.
0: Nie, że mama robiła mu do pracy kanapki
1: nie,
0: i tata no mama tak źle gotuje, że nawet kanapek że
1: to znaczy, sobie. Ja kiedyś swojemu zrobiłam kanapkę, ale to była kanapka z kiełbasą i bułką słodką. Nie zobaczyłam, że to jest słodka bułka. Zrobiłam do pracy. Taka byłam super dziewczyna. I powiedział, pyszne, bo to były nasze początki. Pyszne, ale nie rób więcej. Już nie zrobiłam więcej.
0: Ja kiedyś chciałem rodziców odciążyć i zrobić rosół. A wiedziałem, że to się robi na mięsie. A jedyną rzeczą z mięsa, jaką miałam w lodówce, to były parówki. Zrobiłem rosół na parówkach.
1: Mniami!
0: Nie, mniami.
1: Czyli nigdy już ciebie nie poprosił później o zrobienie obiadu.
0: Nie, nigdy nie miałem problemu, żebym robił obiad. No dobra, ale gdyby ktoś dopiero do nas trafił, to teraz ważna reklama. To jest podcast OK Boomer i tu do nas możecie pisać na gadu-gadu. Możecie nas znaleźć w poniku OK Boomer, puścić sygnałek, to dzwonimy, jak za dawnych lat. Dawajcie też wspomnienia z lat 90. 2000. Możecie też pisać właśnie z bramki SMS, tak?
1: Tak, pod 3322, koniecznie. Ale reklamy, skoro my się reklamujemy, to o reklamach coś mi się klapki otworzyło. Były kolejne, wspomnieniowe. Pierwsza reklama, i to jest prawdziwy sztos, bo ja to znalazłam wczoraj, Prusakolew. I tam ludzie biegają, leci tylko muzyczka i później wychodzi taka ręka z Prusakolepem. Czyli tam to były takie robale, znaczy dalej są.
0: Mamy tutaj Prusakolep, czy nie?
1: Nie, no bo to sama melodyjka leciała. 83 rok, no i to akurat nie nasz rocznik, bo to była pierwsza reklama telewizyjna z tego, co znalazłam. I my tego akurat nie pamiętamy, ale to już, tak.

0: Tajże hej. Tajże ha. Daj spokój. Jak to się fajnie śpiewało całymi rodzinami. Ja pamiętam, jak te proszki Rex szły przez ulicę, miały na sztandarach właśnie rodzinne pranie.
1: Ale właśnie co do proszku do prania, to jest taka reklama, którą znalazłam gdzieś w odmętach YouTube'a i myślę, że dzisiaj by nie przeszła. Proszek nowoczesnej kobiety.
2: Nowoczesne kobiety kupują teraz proszek Lanza. Wysoka, zachodnia jakość, zaskakująco korzystna cena.
3: Wspaniale, śnieżno-białe pranie.
2: Lanza ma system TAED w niebieskich granulkach.
0: Ciekawe, jaki teraz proszek kobiety stosują nowoczesne kobiety.
1: Myślę, że teraz to nowoczesna kobieta jest w proszku, bo z niczym się człowiek nie wyrabia.
0: No bo kiedyś to były czasy, a teraz już nie ma czasu, no nie?
1: To jest najlepsze stwierdzenie. To teraz jeszcze test. I musisz powiedzieć coś, ale nie śpiewając. Powiedzieć, nie wiem, czy potrafisz, łap teksty, ja ci tam wysłałam głos.
0: Dobra, jest wyzwanie. Mam dłuższe życie każdej pragi.
1: Nie da się inaczej. Nie da się, po prostu. A, co to, już pamiętacie, to tak w ogóle przeskakujemy ze wspomnienia na wspomnienie, ale przypomniały mi się takie teksty z podwórka. I one w reklamach też się pojawiały. I właśnie to nam przed chwilą Maciek napisał na GG.
0: No, jest wiadomość, proszę cytować.
1: I jak miałeś chipsy, było daj jednego, nie, miałem ostatniego.
0: No tak było, tak.
1: Albo jak na nowym rowerku podjechałeś do kolegów, daj śmiga dookoła bloku.
0: Tak, bo zostały ci chociaż okruszki, też było. Tak, zawsze koledzy chcieli się przejechać
1: tylko
0: na rowerku.
1: Z tym chipsem, że daj jednego, nie, miałem ostatniego. I to jest tekst z życia wzięty, bo nie wiem, czy pamiętacie to, jak kupiliście sobie chipsy w sklepiku i to była taka mała paczuszka, bo ona była tam za 50 groszy albo złotówkę i tam było 5 albo 3 na przykład duże chipsy na krzyż.
0: I się zawsze wymacywało te czy tam nie ma żadnego.
1: Tak, ale jak kolegów poczęstowałeś, to zostałeś z jednym. Tam były
0: niestety,
1: 3
0: tak
1: na
0: było,
1: przykład.
0: Ale wystarczyło 2 złote od mamy, czułeś się jak król. Guma kulka za 10 groszy. Właśnie, dajcie znać, co kupowaliście w sklepiku szkolnym. Dajemy wam piątaka. I ciekawe, co z tym zrobicie. Zaszalejcie.
1: Także czekamy na wasze wiadomości. 3322 SMS z bramki. Albo jak wpadniecie do kawejki internetowej, to możecie wysłać maila. Redakcja @rmf.fm. No i oczywiście standardowo gadu-gadu.
0: Tak, okej, boomer. Wracamy za tydzień.
1: Paulina Sawicka powie.
0: Pierwsze słowo do dziennika.
1: Drugie słowo do śmietnika.
0: Tak, zaklepane, nie ma zaklepywanych.
1: Jak nie? Oczywiście, że jest. Cześć.
0: Nara.
1: Aha, bo to było nara
0: wtedy. Nara się mówiło.
1: Nara
0: tak.
1: Mówiłeś.
0: Tak. Boomer. No.
1: A teraz jest co? Naura jakoś tak, nie?
0: Weź mi.
1: Ale nie, boomer tego nie zrozumie.
0: Zostaje mi przy nara. Narka.
4: Okej, boomer w RMF FM.
5: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
5: Dziękuję.

0: reklamie.
1: RMF FM. Lato.
2: RMF FM. Lato.

0: sama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%!
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%!
4: Dziękuję!
3: Na zdrowie!
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl. Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
6: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się godzina 6:00, to czas na fakty RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
9: Dzień dobry, zapraszam.
10: Kolumbia melduje się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, po tym jak w Kansas City pokonała Ganę 1-0. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w podkrakowskiej Skawinie. Zginęły tam 4 osoby, w tym noworodek. Dwie wiceprezydent Warszawy odchodzą ze stanowisk. To konsekwencja afery w Szpitalu Południowym. Kolumbia awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W meczu rozgranym w Kansas City pokonała Ganę 1-0 po golu Johna Ariasa już w 14 minucie. Drużyna z Ameryki Południowej przez większość spotkania kontrolowała przebieg gry i nie pozwoliła rywalom oddać ani jednego celnego strzału. A teraz w walce o ćwierćfinał Kolumbijczycy zmierzą się ze Szwajcarią. Wcześniej po ogromnych emocjach awansowała też Argentyna. Obrońcy tytułu pokonali Republikę Zielonego Przylądka 3-2, ale dopiero po dogrywce. Lionel Messi przyznał po meczu, że jego zespół miał problemy z organizacją gry i długo nie potrafił narzucić rywalom swojego stylu. Służby ustalają dokładne przyczyny ogromnej tragedii, do jakiej doszło w Skawinie w Małopolsce. Przypomnijmy, w mieszkaniu na ulicy Niepodległości ujawniono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka. Fakty w tej sprawie zbiera nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co ustalono do tej pory?
11: Prawdopodobnie doszło do tak zwanego rozszerzonego samobójstwa, czyli sytuacji, gdy ktoś najpierw zabije najbliższych, a na końcu odbiera sobie życie. Do służb informacja o tym, że w mieszkaniu dzieje się coś niepokojącego, dotarła wczoraj po 15:00. Miał o tym poinformować dziadek, który bezskutecznie próbował dostać się do mieszkania córki i zięcia. Po tym jak strażacy zajrzeli do środka przez okno i zobaczyli krew, zdecydowano o siłowym wejściu do lokalu. W środku znaleziono ciała 4 osób: 59-letniej kobiety, jej 27-letniej córki, 35-letniego zięcia oraz 8-dniowej wnuczki.
10: Dwie wiceprezydent Warszawy podały się do dymisji. Chodzi o Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. To pokłosie afery w stołecznym Szpitalu Południowym. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
12: Prezydent Warszawy stwierdził, że nie ma pozwolenia na bezczynność i krycie zaniedbań. Z drugiej strony jednak nie wyjaśnił dokładnie, dlaczego dwie jego zastępczynie podały się do dymisji. Tym bardziej, że była już wiceprezydent Renata Kaznowska i jeszcze niedawno nie miała sobie nic do zarzucenia i mówiła, że nie sprawowała nadzoru między innymi nad Szpitalem Południowym.
13: W sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
12: Rafał Trzaskowski podjął też decyzję o odpolitycznieniu miejskich spółek. Prezydent Warszawy stwierdził, że politycy nie będą już mogli zasiadać w ich zarządach i radach nadzorczych.
14: Fakty prosto z Sejmu.
10: Posłowie będą kontynuować pracę nad prezydenckim projektem wprowadzającym kary za propagowanie ideologii banderowskiej. W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie ustawy. Czy posłowie ponad podziałami poprą ten projekt? O tym dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
15: Wszystko na to wskazuje. Co prawda politycy koalicji rządzącej pewnie będą zgłaszać swoje poprawki. Jednak w jednej kwestii wszyscy byli zgodni.
16: Często słyszymy ze strony ukraińskiej, że Ukraina przeprosiła za zbrodnie w Ołyńsku. Nie jest to prawda.
15: Mówiła szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Żukowska. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przypomniał, że Karol Nawrocki złożył ustawę w Sejmie jeszcze pod koniec ubiegłego roku.
0: Mieliście 9 miesięcy na to, żeby ustosunkować się do tej ustawy. Pozytywnie, negatywnie, w jakikolwiek sposób. Natomiast państwo uciekacie przed tym tematem.
15: Według proponowanych przepisów propagowanie ideologii UPA zostanie zrównane z propagowaniem nazizmu czy komunizmu, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
10: Matematyka okazała się piętą achillesową ósmoklasistów. Średni wynik na egzaminie z tego przedmiotu to 55%. Najlepiej poszło im z języka angielskiego. Tu średni wynik to 73%. Są jednak tacy, którym niewiele zabrakło do kompletu punktów.
9: Odebrałyście przed chwilą zaświadczenia z wynikami. Jesteście zadowolone?
17: Tak, jestem zadowolona bardzo z wyników.
9: No to pochwal się, jak poszło?
17: Z matematyki mam 87%, a z polskiego i angielskiego 100%.
9: No to faktycznie. Nie masz powody do dumy?
17: No to też 8 lat dało swoje tak naprawdę. Zajęcia dodatkowe chodziłam kilka razy w tygodniu, więc...
9: Korepetycje też były?
17: Oczywiście.
9: A tobie jak poszło?
17: Chyba całkiem dobrze. Z polskiego miałam 96, z angielskiego 98, matematyka trochę słabiej, bo 84.
9: To niedobrze, tylko bardzo, bardzo dobrze.
10: Powiedziała absolwentką szkoły podstawowej numer 47 we Wrocławiu, Julii i Lenie, nasza reporterka Martyna Czerwińska. A teraz absolwenci muszą wybrać liceum, technikum albo szkołę branżową.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: A teraz będzie bardzo prosta matematyka, bo pierwszy weekend wakacji daje nam odetchnąć od upałów. No i teraz tak na 5 minut po 6 w Zakopanem mamy 9 stopni i tam deszczowo. W Katowicach, Opolu i w Krakowie po 12 stopni. 15 w centrum, czyli w Bydgoszczy, w Warszawie. 14 w Suwałkach, a w ciągu dnia no tak do 21 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: A tu program RMF FM na dzień dobry, z wami Anita Janczak. Mamy no pierwszy weekend wakacji, młodzież pewnie jeszcze śpi, ale kto już na nogach i próbuje tam to drugie oko do kompletu otworzyć. Najlepsza muzyka przygotowana, tak żeby was rozbudzić. Europe. Zaczynamy odliczanie. A wydajcie głośniej RMF.

skoro mamy pierwszy weekend wakacji, to takie hity wam tu przemyciłam. Mr. President i Coco Jumbo. To tak, żebyście już w drodze nad morze czy w góry byli myślami na tym tanecznym parkiecie. No chyba, że wracacie z imprezy, to może spokojnie was odprowadzę do tych właściwych drzwi. Marisa Phil Collins, to scenariusz na najbliższe minuty, 14 minut po 6.

takie wyznania miłosne, to przede wszystkim do kawy można wyśpiewać w sobotni poranek. Phil Collins w RMF FM. Tymczasem zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach budzi sporo emocji. Za chwilę w faktach RMF FM o 6.30 sprawdzimy, co się zmieni. Zostańcie z nami.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, zwrot mocny!
3: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
3: Zwroto mocniej. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
6: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub z Portem Gdynia, pokazy Pole Boat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Pol Sailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na Was. Poleca RMF FM.
6: Dzień dobry, ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
7: Pewnie plusz.
8: Tak, chcę plusz.
6: Już kupuję, to najlepszy wybór.
7: Na 100%.
9: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
7: Plusz.
9: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
7: Na 100%.
9: Dziękuję.
7: Na zdrowie.
10: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
11: Robię remont w wakacje, więc...
12: To oczywiste, przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
13: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
11: Na www.rmf.fm dokończ zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
5: Po reklamie. 6:30, fakty RMF FM i Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
14: Do wtorku premier Donald Tusk dał czas Ministerstwu Zdrowia i NFZ-owi na przygotowanie systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia. Jeśli to się nie stanie, władze resortu i funduszu stracą pracę. To pokłosie nieprawidłowości i nadużyć w Szpitalu Południowym w Warszawie. W porannych faktach z nami Michał Rutkowski. Jakich zmian oczekuje szef rządu?
15: Całościowych, bo jak przekonywał, sprawa nie dotyczy jednego szpitala na warszawskim Ursynowie, ale bardzo wielu placówek w całym kraju. Podawał dane za NFZ-em, z których wynika, że po zeszłorocznych kontrolach niemal 800 szpitalach, aż w 97% przypadków dochodziło do nieprawidłowości, a 27 kontroli skończyło się zawiadomieniami do prokuratury.
16: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
15: Premier oczekuje, że wszyscy pacjenci będą traktowani identycznie i nie będzie przyjmowania do szpitali poza kolejką. Jednocześnie zapowiedział, że do końca tego roku ma ruszyć centralna rejestracja, która tym patologiom ma zapobiegać. Szef rządu podkreślił, że wyeliminowanie nadużyć w ochronie zdrowia leży także w interesie lekarzy.
14: Sejm z kolei uchwalił ustawę wprowadzającą zakaz korzystania z telefonów komórkowych zarówno w podstawówkach, jak i przedszkolach. Początkowo nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe miała obejmować tylko szkoły podstawowe. Więcej na ten temat kolejny reporter RMF FM, tym razem Kacper Wróblewski.
17: Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie na sali plenarnej. Taka postawa ponad podziałami politycznymi cieszy, mówiła minister edukacji Barbara Nowacka.
18: To jest mocniej wychowawczej roli szkoły. A bardzo się cieszę, że posłowie opozycji, mimo dziwacznych wystąpień w debacie, na końcu zagłosowali, tak jak trzeba. Zresztą przyjęłam poprawkę PiS-u dotyczącą ograniczenia używania telefonów w przedszkolach.
17: Przeciwko ustawie byli politycy z Konfederacji Korony Polskiej i część posłów Konfederacji.
19: Mamy bardzo poważne problemy z uzależnieniem dzieci i młodzieży, także w wielu przypadkach dorosłych, od smartfonów. Żeby nie rozwalić procesu edukacji, procesu wychowania, trzeba ograniczyć korzystanie ze smartfonów w szkołach. Cieszę się, że taki projekt się przeszedł.
17: Komentuje lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze tę ustawę, nowe zasady będą obowiązywać już od 1 września.
14: I jeszcze przenosimy się za ocean, bo tam Stany Zjednoczone świętują dziś 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. To najważniejsze amerykańskie święto państwowe. W całym kraju odbywają się parady, koncerty i pokazy fajerwerków. Główne uroczystości zaplanowano oczywiście w Waszyngtonie z udziałem prezydenta Donalda Trumpa. Będą je relacjonować nasi korespondenci. A rocznica przypomina o wydarzeniach z 4 lipca 1776 roku, kiedy 13 kolonii ogłosiło niepodległość od Wielkiej Brytanii. Więcej na ten temat w porannym wydaniu faktów, na które zapraszam już teraz w imieniu Anny Wachowskiej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Może macie trudną pobudkę, to prowadzimy was tanecznym krokiem do łazienki. Shakira w RMF FM to za nami, 17 minut do 7. Tymczasem słuchajcie, już jest! Mamy pierwszy paragon grozy tych wakacji. Czytam właśnie, że turysta z Kołobrzegu opublikował zdjęcie swojego obiadu z Kołobrzegu. I mamy tutaj dwa kawałki flądry, ziemniaki, surówki, dwie butelki soku i za to wszystko zapłacił 245 zł. No, po takim rachunku to człowiek przez resztę urlopu żywi się już tylko widokami. Reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do MediaExpert.
3: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Byle do lata.
7: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
8: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
6: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10:00 w RMF FM.
9: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent elektrowid, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kanter spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. O, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
20: Hi, this is Shakira.
21: Dawid Kwiatkowski.
6: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
22: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Po reklamie.
6: RMF FM na dzień dobry. Bądź na bieżąco.

0: reklama.
1: Hej, zwrot mocy!
2: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
3: Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być.
2: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
0: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
7: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
2: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty, rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub z portem Gdynia, pokazy Pole Boat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Polsailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na Was. Poleca RMF FM.
3: Robię remont w wakacje, więc...
4: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
5: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
3: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach 7 to oznacza fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Anna Wachowska.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Zapraszamy.
7: Słuchamy.
9: Ciała 4 osób w mieszkaniu w małopolskiej Skawinie według śledczych miały obrażenia zadane ostrym narzędziem. Brak politycznego porozumienia w sprawie karty rodziny mundurowej. To informacja dziennikarza RMF FM. W faktach zapytamy go o szczegóły. Na piłkarskich mistrzostwach świata wymęczone zwycięstwo Argentyny nad Republiką Zielonego Przylądka. Śledczy wyjaśniają okoliczności ogromnej tragedii w małopolskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 8-letniej dziewczynki, młodego małżeństwa i babci.
10: Te wstępne oględziny zwłok wykluczają nam tutaj tego typu przyczynę. Ciała miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem, więc tutaj jednym z tropów naszych jest rozszerzone samobójstwo.
9: Jak dodała Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w tym mieszkaniu nigdy nie było żadnych policyjnych interwencji. Nie była prowadzona również procedura niebieskiej karty. Nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM i na rmf24.pl. W martwym punkcie utknęły prace nad stworzeniem karty rodziny mundurowej. Jak dowiedział się reporter RMF FM, mimo zapowiedzi rząd nie może dojść do porozumienia w kluczowej kwestii. Dotyczy ona funkcjonariuszy, których miałby objąć program preferencji między innymi w dostępie do opieki zdrowotnej. Mowa o konflikcie między tworzącymi rząd Koalicją Obywatelską oraz PSL-em. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Na jakim etapie są prace nad przepisami?
11: Stoją w miejscu, bo wbrew stanowisku związków zawodowych i MSWiA, które wynegocjowały ten program, Polskie Stronnictwo Ludowe wciąż naciska, by preferencjami objąć nie tylko służby mundurowe i ich rodziny, ale także strażaków ochotników z rodzinami. Przyjęcie tego modelu według twórców projektu sprawi, że między innymi zawali się system preferencji w dostępie do leczenia w resortowych placówkach. Objęcie OSP kartą zwiększa liczbę beneficjentów o blisko 800 tysięcy, czyli o 100%. Szefostwo PSL wciąż upiera się przy swoim pomyśle. Nie możemy ruszyć z pracami do przodu, usłyszałem. Związkowcy służb mundurowych ostrzegają, że jeśli sytuacja w najbliższym czasie się nie zmieni, po wakacjach podejmą kroki, jak to ujęli, zgodne z przepisami o związkach zawodowych.
7: Fakty zza oceanu.
9: Nawet 40 stopni mogą dziś pokazać termometry w Waszyngtonie. To zła wiadomość dla organizatorów obchodów z okazji 250. urodzin Ameryki i przyjęcia deklaracji niepodległości. Już wczoraj odwołano paradę w Filadelfii, a dziś kulminacyjne wydarzenia, o czym informuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
12: Dzień dobry. Do sektorów, skąd będzie można podziwiać pokazy lotnicze, zobaczyć pokaz fajerwerków czy posłuchać prezydenta. Ludzie będą wpuszczani później niż zaplanowano. Wszystko z powodu upału. Przygotowano namioty, w których zorganizowano centra chłodzenia. Jest potwornie gorąco, ale cieszę się, że mogę uczestniczyć w obchodach 250-lecia naszego kraju. To wydarzenie, które zdarza się raz w życiu. Na imprezę z okazji 300 lat raczej już się nie załapie, powiedziała 64-letnia kobieta, która przyjechała z północnej części stanu Virginia. Organizatorzy obawiają się, że dziś z powodu temperatury odczuwalnej nawet 48 stopni ludzie mogą zostać w domach. Donald Trump powinien być z tego dumny, bez względu na wszystko. To on teraz jest prezydentem. Tak po prostu się złożyło. Gdybym był na jego miejscu, też byłbym podekscytowany. Myślę, że robi wszystko, aby to wydarzenie zakończyło się sukcesem. Nie sądzę, żeby chciał, aby poniosło porażkę, mówił mężczyzna, który przyjechał ze stanu Nowy Jork. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
9: Wymęczony awans faworytów na mundialu. Dogrywka potrzebna była Argentynie, by pokonać piłkarzy Republiki Zielonego Przylądka w 1/16 Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu ostatecznie wygrali z debiutantem 3-2. Prawda jest taka, że wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz. To nie przypadek, że ta drużyna nie przegrała z Hiszpanią ani Urugwajem. Zrobiliśmy najtrudniejszą część, czyli zdobyliśmy pierwszą bramkę. Myśleliśmy, że potem znajdziemy swój rytm i zagramy z większym spokojem. Ale było dokładnie odwrotnie. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz, wyjaśniał Leo Messi. W 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata znalazł się także Egipt, który pokonał w rzutach karnych Australię, a także Kolumbia, która pokonała Ganę. Mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM o 8 już teraz. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Jak słyszeliśmy w faktach RMF FM, w Stanach Zjednoczonych nawet dzisiaj po 40 stopni, a my odpoczywamy od upałów. Wychodząc z domu teraz załóżcie lepiej jakąś bluzę na siebie albo kurtkę. Lato łapie oddech i na razie rzeźko w Zakopanem 11 na termometrach. Tam dodatkowo jeszcze parasol się przyda, bo pochmurny deszczowy poranek na południu. A po 14 stopni w Poznaniu i Łodzi, 15 w Warszawie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: A na przykład na poranny spacer, tak żeby się szybciej obudzić, to warto wybrać się teraz może w Gdańsku, tam 17 stopni. 6 minut po 7 tu program RMF FM na dzień dobry. Powoli budzimy się, przeciągamy, dopijamy pierwszą kawę. Wiecie, to taki fajny czas, że słychać ptaki, sąsiedzi jeszcze nie zaczęli wiercić. Korzystajcie. Anita Janczak, cześć.

są wakacje, to odkurzamy wam tu w RMF-ie. Takie hity Lady Gaga to za nami, 12 minut po 7. A sprawdziłam jeszcze dla was, co z tą pogodą w najbliższym czasie. Może wybieracie się na urlop? No, w górach, nad morzem i nad jeziorami ten weekend deszczowy, chłodny i z wietrzną aurą. Niestety szybkiej poprawy nie będzie, może po 12 lipca. Ale to już chyba taka tradycja, że lato poszło na L4 i znowu zamieniło się w lipcopad. Spokojnie, jeszcze będzie okazja ponarzekać, że jest za gorąco.

którzy dopiero wracają do domu z nocnych plansów z Celine Dion. Inni już smażą jajecznicę i są po pierwszej kawie. Dajecie znać pod 3322, że mała czarna to już wleciała po piątej. To może ja też się przejdę do naszej kuchni. No, 20 minut po siódmej to chyba już trzeba. To zostawiam Was z najlepszą muzyką. Serca już teraz, a o 7:30 fakty RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF na Dzień Dobry jest właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Gotowa?
6: Gotowa!
5: Wróżka czy superbohaterka?
6: Wróżka!
5: No to zaczynamy świętowanie!
6: Hurra!
7: Jak świętować, to z przytupem! A wy, jaką imprezę urodzinową zrobilibyście w Energylandii? Dajcie znać na www.rmf.fm. Do wygrania bilety do Energylandii, a w ten weekend podczas urodzin na każde przebrane dziecko czekają maskotki.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
10: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Można poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Hej, zwrotu mocni!
18: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
19: szklana
18: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
20: Zrobią z nas nowe opakowania.
21: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
18: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
22: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
23: Robię remont w wakacje, więc...
24: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
25: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
23: Na www.rmf.fm dokończy zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
1: Po reklamie.
26: 7.30, fakty RMF FM i Anna Wachowska.
27: Synoptycy ostrzegają przed burzami w północno-wschodniej Polsce. Alerty od południa będą obowiązywać w części województwa warmińsko-mazurskiego oraz miejscami na Podlasiu. Oprócz burz możliwy jest silny wiatr, którego porywy mogą osiągać do 70 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać do 20. Na Wimbledonie dziś pojedynek Iga Świątek kontra Aleksandra Ayala. Początek spotkania o 14.30. Polska tenisistka z zawodniczką z Filipin zmierzy się po raz trzeci. Wczoraj Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju. Wygrał z Amerykaninem Tomim Polem. Mecz trwał 3 godziny i 11 minut, a pierwsze o poranku wydanie mistrzowskich faktów sportowych. Tuż po 8. Pokazy pirotechniki, świetlne mappingi, gra świateł. Za nami pierwsza odsłona cyklu z wakacyjnymi atrakcjami, które można odwiedzać nocą. Takie plenerowe widowisko Orzeł i Krzyż, które opowiada o tysiącletniej historii Polski, odbyło się w murowanej Goślinie.
28: No super, ja jestem trzeci raz.
29: Coś pięknego, polecam wszystkim.
30: Niesamowite po prostu wrażenie.
29: Ilość efektów, dużo takich zaskakujących rozwiązań. rozwiązań.
0: No, jesteśmy pod wrażeniem i tu przeżywamy jeszcze cały czas.
2: Jestem zachwycona i nie żałuję nawet jednej chwili, żeby to obejrzeć i będę propagowała, żeby to jak najwięcej ludzi obejrzało.
3: I jak to jest z tymi atrakcjami nocnymi w takim razie?
2: To jest to. Szkoda, że to w telewizji nie ma, że to trzeba pokazać ludziom wszystkim, bo to jest to coś pięknego.
26: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat, a my słyszymy się o 8:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: bardzo wakacyjna propozycja od Wiktorii Kidy. Weźcie ją na swoje playlisty na wymarzone urlopy. To program RMF FM na dzień dobry. 18 minut do 8. Pozdrawiamy kierowców piekarni, którzy od pierwszej na nogach. Pozdrawiamy panią mamę, która dla syna wstała wcześniej zrobić kanapkę i o niej zapomniał. Są też ci, którzy nie potrafią odnaleźć się w pierwszym dniu urlopu. Tak, tak, ja czytam wszystkie wasze wiadomości pod 3322. Dobrze, że włączyliście RMF FM, tutaj z najlepszą muzyką. Zaczniecie dobrze ten dzień. Gwarantuję wam, że się uśmiechniecie przy Modern Talking. Reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet, z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Robię remont w wakacje, więc...
19: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
20: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
18: Na www.rmf.fm dokończy zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
24: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
26: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
27: Volkswagen.
28: Po reklamie.
0: RMF FM.
1: Na dzień dobry. Miłego weekendu.

dziś o 14.30 wszyscy zaciskamy mocno kciuki za Igę Świątek, która na Wimbledonie zmierzy się z Aleksandrą Ealą. I o tym między innymi usłyszycie w pierwszych dziś faktach sportowych o 8.00. A na razie muzycznie Jennifer Lopez. Dajcie głośniej RMF FM.

0: Bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Zmowa milczenia. Olga Hering zabiera was w świat tajemniczych zbrodni, które nigdy nie zostały wyjaśnione.
2: Mimo śladów, mimo podejrzeń, nikt nie został ukarany.
1: Zmowa milczenia.
2: W tych sprawach wciąż brakuje odpowiedzi, a rodziny ofiar nigdy nie doczekały się sprawiedliwości.
1: Już w niedzielę po 23 w RMF FM. Odcinki znajdziesz też na rmf.pl i kanale YouTube RMF Sceny Zbrodni.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tu nie musisz walczyć o leżak. Tu możesz zapomnieć o terminach. Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Hej, zwrotu mocni!
7: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
8: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
9: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
11: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Po reklamie.
14: Na zegarach 8 to czas na fakty RMF FM, a w studiu Anna Wachowska. Zapraszam.
15: Będą zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, jedną z nich jest obowiązkowa ewidencja czasu pracy lekarzy. Wielkie świętowanie w Stanach Zjednoczonych. Połączymy się z naszym wysłannikiem, który jest w Nowym Jorku. W mistrzowskich faktach sportowych o krok od sensacji w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Obowiązkowa ewidencja czasu pracy lekarzy ma znaleźć się w projekcie reformy systemu ochrony zdrowia, którą w przyszłym tygodniu przedstawi rząd, ustalił dziennikarz RMF FM. O taką propozycję premier Donald Tusk stanowczo zwrócił się do szefowej resortu zdrowia oraz do prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia. Mają one wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką i rekordowe wynagrodzenia lekarzy.
16: Jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
15: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witamy.
17: Dzień dobry.
15: Michale, co jeszcze ma znaleźć się w planie uzdrowienia sytuacji w szpitalach?
17: Na przykład ograniczenie sytuacji, gdy jeden lekarz pracuje na kilku etatach. Każda dodatkowa aktywność wymagałaby wtedy specjalnej zgody przełożonego. Wśród propozycji jest też górny limit zarobków lekarzy. Jeden z pomysłów to maksymalnie 240 zł za godzinę pracy lekarza. Dopytywałem o możliwe scenariusze rzecznika Narodowego Funduszu Zdrowia Jakuba Gołąba. W odpowiedzi, którą mi przysłał, zwraca uwagę na przykład na problem braku pieniędzy.
18: Jesteśmy obecnie przed dużym wyzwaniem. System ochrony zdrowia mierzy się z około 16-miliardowym deficytem i bez zdecydowanych działań tu i teraz nie rozwiążemy tego problemu.
17: Jak ustaliłem, propozycje zmian tych zdecydowanych działań mają trafić najpierw do premiera, a część z nich może być też omawiana we wtorek ze związkami zawodowymi medyków w Warszawie w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
14: Fakty RMF FM, zawsze w centrum wydarzeń.
15: Ameryka świętuje 250-lecie podpisania Deklaracji Niepodległości. Uroczystości trwają nie tylko w Waszyngtonie, ale też w Nowym Jorku. I tam dziś wielka parada żaglowców. Z Polski na miejsce dotarł już Dar Młodzieży. W Nowym Jorku jest też nasz specjalny wysłannik, Stanisław Pawłowski. Staszku, jakie jeszcze jednostki pojawią się na paradzie?
19: Jesteśmy bardzo blisko takich okrętów jak Esmeralda z Chile, czy włoski Amerigo Vespucci. Piękny, klasyczny żaglowiec. W piątek co jakiś czas podpływały do statków wycieczki. Były to większe promy, ale też motorówki. Byłem wcześniej na wybrzeżu, tam rozmawiałem z mieszkańcami, którzy oglądali żaglowce przez lornetki.
20: I think it's magnificent. I saw it in 1976.
19: Myślę, że to coś wspaniałego. Widziałem to w 1976 roku, a teraz oglądam to ponownie. To wspaniałe uczucie być obywatelem Ameryki.
21: It's fun to see them here.
22: Absolutely beautiful.
19: Absolutnie piękne. To coś, co zdarza się raz w życiu. Żaglowce za parę godzin ruszą, popłyną przez Statulę Wolności, później rzeką Hudson wzdłuż Manhattanu. Wczoraj niemal przez cały dzień trwały ostatnie przygotowania, polerowanie mosiężnych elementów, sprawdzanie olinowania i przygotowywanie żagli.
15: 100 kilometrów z Lipnika w Małopolsce aż na Rysy. To trasa, którą od wczoraj pokonuje sportowiec ekstremalny Tomasz Garbień i jego team. Celem wyprawy jest zebranie środków na budowę neuroośrodka, w którym rehabilitację będą mogły przechodzić osoby sparaliżowane po wypadkach i udarach. Część trasy pokonują też osoby niepełnosprawne.
23: Jego koledzy, strażacy, żołnierze, wyczynowi sportowcy wypychają tych naszych podopiecznych na wózkach nad morskie oko. Często to jest dla nich pierwszy moment wyjścia z domu, wyjścia na taką wyprawę, więc są niezwykle podekscytowani i są szczęśliwi, że czegoś takiego mogą doświadczyć. I jest to połączone właśnie z tą naszą zbiórką na budowę neuroośrodka. Założyliśmy sobie cel zebrania 3,5 miliona złotych na wybudowanie fundamentów i parteru ośrodka, bo właśnie na działce wszystko jest przygotowane, tylko zacząć budować, więc to jest ten cel, zebrać środki w czasie tej akcji.
15: Wyjaśnia Ewa Dudzik-Urbaniak, prezes Stowarzyszenia Bądźmy Razem.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Na pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek, witamy.
24: Witam, kłaniam się. Mundialowa sensacja była naprawdę blisko. Aktualnie mistrzowie świata z Argentyny zgodnie z planem objęli prowadzenie nad Republiką Zielonego Przylądka po golu Leo Messiego i wtedy zaczęły dziać się cuda. W drugiej połowie Duarte wyrównał, doprowadził do dogrywki, a była to zdecydowanie najbardziej emocjonująca dogrywka na tym turnieju. Padły w niej aż 3 gole. Lisandro Martinez na 2-1, potem sensacyjnie Los Cabral na 2-2 i wreszcie Dibej Borges z Cabo Verde trafił nie do tej siatki. Samobuja. Dopiero przy prowadzeniu Argentyńczyków 3-2 dzielna Republika Zielonego Przylądka już się nie podniosła. Dobrze to wszystko podsumowują argentyńscy kibice. Czasami są takie rzeczy, które bardzo trudno wytłumaczyć. To, co czułem dzisiaj, było nie do uwierzenia. Czułem się, jakbym śnił. A do tego wszystkiego doszło do tego meczu z Wyspami Zielonego Przylądka. Naprawdę niewiarygodne. W 1/8 finału, która startuje już dziś, Argentyna zagra z Egiptem. Kolumbia, która pokonała w nocy Ganę 1-0 ze Szwajcarią. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk już po pierwszym odcinku w specjalnym rajdu Rzymu, ulicami Wiecznego Miasta. Polska załoga zajęła w nim drugie miejsce.
25: Odcinek był wymagający, bo pod Koloseum jest zawsze dużo kibiców, to powoduje dodatkową tremę. Odcinek był ciasny, z wieloma szykanami z betonu, także trzeba było być bardzo precyzyjnym, ale cieszę się, że podeszliśmy do tego spokojnie, z pełnym skupieniem.
24: Mówił pilot Szymon Gospodarczyk. Lada chwila rusza drugi odcinek specjalny. I na koniec wielki powrót do Ekstraklasy. Nowym obrońcą Motoru Lublin został wieloletni reprezentant Polski, 34-letni Bartosz Bereszyński.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
14: Pierwszy weekend wakacji postanowił odetchnąć od upałów. Okej, ale one wrócą do nas w połowie tego miesiąca. Dziś maksymalnie do 22 stopni. Od południa w części województwa warmińsko-mazurskiego oraz miejscami na Podlasiu burze i silny wiatr. Na razie deszczowo na południu, tam 12 stopni. Po 15 stopni w Łodzi i Warszawie, a 17 w Gdańsku.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
14: Już 7 minut po 8, tu program RMF FM na dzień dobry. Anita Janczak z wami. Najlepsza muzyka gotowa. I teraz taka szuflada wspomnień. The Calling. Już teraz w waszych głośnikach.

to tak do śniadania, kto tam się sprzecza, kto robi lepszą jajecznicę. Ania Dąbrowska, RMF FM, to za nami. 14 minut po 8. Jeśli ruszacie właśnie w wakacyjną podróż i zastanawiacie się, czy tankować teraz, czy może później, to ten news was na pewno zainteresuje, bo po weekendzie będzie zmiana na stacjach benzynowych. I czytam sieci, że ceny paliw znów wzrosną w przyszłym tygodniu, ale podwyżki powinny być nieduże. Jeśli też wiernie trzymacie się tradycji tankowania za stówkę, żeby nie bolało, to już wam mówię, że będziemy się na tej stacji widywali częściej.

0: Jest sobota.
1: Lista z zakupami pewnie już gotowa. Wiem, że na tej liście nie ma tych kwiatków i nowych kubków, które z wami dziś wrócą do domu. Ale RMF nie pyta, nie ocenia. Po prostu gramy wam najlepszą muzykę do tej pierwszej wakacyjnej soboty. 21 minut po 8. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Robię remont w wakacje, więc...
3: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
4: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
2: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super.
12: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na mol.pl.
18: Ale duża.
19: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
18: To co?
19: To do Media Expert.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
18: Citroen. Po reklamie.
23: 8.30, fakty RMF FM i Anna Wachowska.
24: Zaczynamy od tragicznego wypadku na Pomorzu. W Postolinie, niedaleko Sztumu, samochód osobowy wypadł z trasy na łuku drogi i uderzył w nasyp. Zginęły 4 osoby, wśród nich 12-latka. Kierowca został ranny. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Więcej w relacji reporterki RMF FM w faktach za pół godziny. W stolicy Iranu, Teheranie, rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju. Ajatollah Ali Chamenei zginął pod koniec lutego w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran. Uroczystości pogrzebowe mają potrwać 6 dni. Może w nich uczestniczyć nawet kilkanaście milionów osób. Trumna z ciałem została wystawiona w wielkim meczecie. Chamenei zostanie pochowany w czwartek w Meszhedzie, świętym dla szyitów mieście w północno-wschodnim Iranie. Średnie i wysokie jest zagrożenie pożarowe w lasach na przeważającym obszarze Polski. To skutek ostatnich upałów.
0: Przeszliśmy kawałeczek i to jeszcze w takim lesie, który nie jest jakimś najbardziej suchym miejscem, bo jest to siedlisko lasu mieszanego. Mamy po tych upałach dość słabą sytuację. Zresztą ta ścioła, którą teraz mielę w ręku, no prawdopodobnie ma około, nie wiem, 10-11% wilgoci, czyli jest już trzeci stopień zagrożenia pożarowego.
1: Co to oznacza dla osób, które chciałyby się wybrać do lasu?
0: Przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności, nie używanie ognia w lesie przede wszystkim. To jest pierwsza i podstawowa sprawa.
24: Z Adamem Albrychiewiczem z Nadleśnictwa Skierniewice rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A my z nowymi faktami wracamy o 9:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I bet he-

0: tam na końcu słychać córeczkę Igo. Ja się rozpływam przy tym numerze. 100-milowy las to za nami, ale słuchajcie, mamy pierwszy weekend wakacji, mamy. Na stacjach benzynowych znowu ceny paliwa szaleją? Szaleją. A gdyby tak się tym nie przejmować, nie patrzeć do portfela, jechać w dalekie wakacje bez obaw o paragony grozy, bo wygraliście na przykład dużą kasę jak Piotrek?
1: Wygrałem! Ja wygrałem, ludzie, w końcu! Wygrałem!
0: Trwa lato na bogato i rozkręcamy wakacyjne sejfy w RMF FM. Słuchajcie, co tydzień możecie zgarnąć auto. I pierwsza taka okazja już w najbliższy piątek, a wtedy ktoś z was na pewno wygra 80 tysięcy złotych lub ponad milion złotych, albo odjedzie nowiutką Toyotą Aygo X. Sprawdzałam, kompaktowy, miejski, taki nowoczesny crossover z napędem hybrydowym. Wszędzie zaparkujecie, więc się nie obawiajcie. I wchodząc teraz do gry, gracie w dwóch piątkowych finałach. I tylko teraz mam dla was okazję, której jeszcze nie miałam w naszych spotkaniach. Dostajecie 1300 szans w aż trzech losowaniach. Ale tylko przez 13 minut. Wysyłacie RMF pod 7474 i jeden taki SMS to aż 1300 szans. Taka okazja wskoczyła też na www.rmf.fm. Powodzenia.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
5: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
6: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
5: To razem 600 zł zaoszczędzone. Mm?
7: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1990.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub z portem Gdynia, pokazy Pole Boat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Polsailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na Was. Poleca RMF FM.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Dużo muzyki na dzień dobry w RMF FM.

Kasia Sienkiewicz, RMF FM. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na opolskim odcinku A4. Już to dla Was sprawdzamy i od raportu z dróg zaczniemy fakty RMF FM o 9:00.

0: Nowy wystrój, niska cena. Z Plikomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Plikomarsze.pl. Plikomarsze, nasze ceny rządzą.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Po reklamie. 9 na zegarach. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Anna Wachowska.
7: Cztery osoby nie żyją, jedna została ranna. Od tragicznego wypadku na Pomorzu rozpoczniemy fakty o 9:00. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z polskiej A4. Potem połączymy się z dziennikarzami RMF FM, którzy obserwują urodzinowe wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Będą też mistrzowskie fakty sportowe, a w nich w roli głównej Iga Świątek. Cztery osoby, wśród nich 12-letnia dziewczynka, zginęły w wypadku, do którego doszło na trasie Postolin-Sztum na Pomorzu. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
8: Samochodem podróżowało łącznie 5 osób. Zginęli wszyscy oprócz kierowcy. Do wypadku doszło przed godziną 5 rano na trasie między Postolinem a Sztumem. 22-letni kierowca BMW najprawdopodobniej jechał zbyt szybko, przekazała mi aspirant sztabowa Karolina Kosmowska ze sztumskiej policji. Samochód dachował i uderzył w nasyp. Cztery osoby zginęły na miejscu. Kierowca z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
7: Problemy na opolskim odcinku A4 w miejscowości Sarny Małe między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Cysterna z ładunkiem niebezpiecznym wypadła z jezdni na pas zieleni. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana.
9: Korespondenci RMF FM z każdego miejsca na świecie.
7: Za oceanem wielkie świętowanie. Ameryka obchodzi dziś 250. urodziny. W Waszyngtonie uroczystości będzie obserwował korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, a w Nowym Jorku Stanisław Pawłowski. Witamy Was, panowie, w faktach. Zacznijmy od Pawła. Pawle, jaki jest scenariusz obchodów w Waszyngtonie?
10: Dzień dobry. Wielki pokaz lotniczy to będzie widowisko z efektami. Obserwowałem przygotowania. Będą grupy akrobatyczne, w tym najpopularniejsza grupa sił powietrznych USA. Zobaczymy samoloty F-35, F-22, ciężkie amerykańskie bombowce strategiczne dalekiego zasięgu. Będą samoloty sił powietrznych, Marines, Straży Przybrzeżnej czy NASA. Oczywiście przemówienie prezydenta Trumpa i pokaz fajerwerków odpalanych z 10 lokalizacji. To Waszyngton, teraz Nowy Jork i Stanisław Pawłowski. Staszku?
11: Do Nowego Jorku przypłynęły największe żaglowce świata. Wśród nich jest dar młodzieży, na którego pokładzie właśnie stoję, ale i między innymi słynny włoski żaglowiec Americo Vespucci, eagle amerykańskiej Straży Wybrzeża, Union z Peru czy chilijska Esmeralda. Są też żaglowce z Argentyny, Niemiec, Francji, Holandii, Urugwaju czy Indii. W sumie 40 historycznych żaglowców i kilkadziesiąt okrętów wojennych. Trasa parady biegnie obok Statuły Wolności, wzdłuż Manhattanu, aż do mostu George'a Waszyngtona na rzece Hudson. Do tego nad miastem przeleci ponad 200 samolotów, a organizatorzy spodziewają się nawet 6 milionów widzów zgromadzonych wzdłuż nabrzeża. Z Nowego Jorku Stanisław Pawłowski.
10: I z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
7: Po blisko 40 latach od premiery film King Size ponownie znalazł się na wielkim ekranie. Tym razem głęboko pod ziemią w kopalni soli w Wieliczce. Produkcję Juliusza Machulskiego z niezapomnianą rolą Jerzego Sztura pokazano wczoraj podczas festiwalu Szturalia. Podziemne spotkanie z twórcami było także okazją do wspomnienia znanego aktora.
12: Po prostu jestem bardzo uniesiona i szczęśliwa, że mamy Jerzego na taśmie filmowej i to wszystko trwa i że możemy właśnie celebrować to, czego dokonał, jaki był wspaniały jako człowiek, ale przede wszystkim jako artysta też. Mam możliwość właśnie przeżywania po podczas szturaliów tego wszystkiego, że ta pamięć pozostaje i niech trwa jak najdłużej.
7: Mówiła naszemu reporterowi Katarzyna Figura. Dziś w ramach festiwalu w kinie pod Baranami będzie można zobaczyć Shreka dwójkę, Killera i Habemus Papam. Pod lupą faktów RMF FM o 10:00 wakacje 2026. Powiemy o tym, jak podróżować po Europie z psem i kotem.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: A teraz mistrzowskie fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
13: Iga Świątek zagra dziś o awans do czwartej rundy Wimbledonu. Około 14:30 obrończyni tytułu rozpocznie spotkanie z Aleksandrą Ejałę z Filipin, z którą ma bilans bezpośrednich meczów 1-1. Wczoraj awans do tego etapu zapewnił sobie Hubert Hurkacz, pokonując Amerykanina Tomiego Pola w 4 setach.
14: To też pokazuje, że to, co robimy z sztabem całym, z trenerami, na czym pracujemy, przynosi korzyści, także cieszę się, że zrobiliśmy ten krok do przodu i mam nadzieję zagrać kolejny dobry mecz tutaj na Wimbledonie.
13: Hubis chętnie skorzystał wczoraj ze swojej głównej broni, serwując aż 20 asów przy ledwie 6 rywala. Kolejny rekord sezonu zanotowała Pia Skrzyszowska. Czasem 12 sekund 44 setne wygrała bieg na 100 metrów przez płotki na meetingu w Nancy.
15: Też z uderzonym płotkiem pod sam koniec 9, więc uważam, że ten wynik jeszcze jestem w stanie poradzić w tym sezonie. Dlatego, tak jak wcześniej już mówiłam, przygotowuję się do Mistrzostw Europy, dlatego wszystko na dobrej drodze. Zbliżam się do swojego rekordu życiowego, więc mam nadzieję, że już niedługo się pojawi.
13: Do pobicia życiówki Pii zabrakło wczoraj 8 setnych. Mistrzostwa Europy w Birmingham odbędą się w sierpniu. Po raz 113 w historii rusza dziś największy kolarski wyścig świata, Tour de France. I tradycyjnie rozpocznie się nie we Francji, a za granicą, dokładnie w Barcelonie, jazdą drużynową na czas. Głównym faworytem jest pięciokrotny zwycięzca Touru, Słoweniec Tadej Pogacar. Polaków mamy dwóch, Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka. Na koniec mundialowy rozkład jazdy na wieczór i noc. O 19:00 Kanada-Maroko, o 23:00 Francja-Paragwaj. Dla tych, którzy zgubili się w gąszczu mundialowych spotkań, przypomnę, że to już kolejna faza. 1/8 finału.
6: Ponarzekaliśmy już w tym tygodniu na słońce, na upały. To teraz trzeba zmienić temat i doigraliśmy się, bo w najbliższych dniach deszczowo i maksymalnie do 21 stopni. Teraz parasole potrzebne w Olsztynie i Suwałkach i tam od 12:00 będzie burzowo. Do końca dnia reszta kraju pochmurna, ale bez deszczu. Teraz 13 w Zakopanem, po 15 w Łodzi, we Wrocławiu i Zielonej Górze. Najcieplej po 17 w Szczecinie i Rzeszowie. 6 minut po 9, a to program RMF FM na dzień dobry. Kto dołączył i krząta się po kuchni? Polecamy się do śniadania. Anita Janczak, jestem z wami jeszcze przez godzinę, a muzycznie w waszych głośnikach Nelly Furtado.

Alan Grace w RMF FM na dzień dobry, 13 minut po 9:00, to tak do kawy krótki przegląd kolorowej prasy. Wszyscy piszą teraz o ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce. Wesele niby oficjalnie zakończyło się godzinę temu, chociaż pewnie teraz trwa jakieś afterparty po pokojach. No nie wierzę, że jest inaczej, ale słuchajcie, było 1000 gości, którzy musieli podpisać umowę o zachowaniu poufności. 1000 osób. I co? I teraz wszyscy udają, że w piątkowy wieczór siedzieli w domu i oglądali serial? I tak bez relacji na Insta? No przecież wiecie, że to się nie liczy.

I przy takich dźwiękach można odkładać te sobotnie porządki. Przecież tam pod kanapą nie widać tego kurzu. Naprawdę, dajcie sobie na luz pierwszą sobotę wakacji. Daria Zawiałów już teraz, 21 minut po 9. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
4: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
5: Może jest we Włocławku.
6: Może w Kętach.
7: A może w Jaworznie.
8: To niemożliwe. Naprawdę?
9: A ty?
10: Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz?
12: Zastanów się i...
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowie.
20: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
22: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
23: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
24: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
25: Po reklamie.
26: 9.30 na Fakty RMF FM zaprasza Anna Wachowska.
27: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 63 na Podlasiu. W pobliżu miejscowości Czerwone, chodzi o odcinek Piszkolno, samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu i tam obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienia na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. W pobliżu Kukini, między węzłami Ustronie Morskie i Borkowice, zepsuta ciężarówka blokuje pas w kierunku Koszalina. Uważajcie. Jest zakaz korzystania z rzeki Bóbr od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowiec. Rozporządzenie w tej sprawie wydała wojewoda dolnośląska Anna Żabska. W ostatnich dniach w zbiorniku Pilchowice i na Bobrze odłowiono kilkanaście ton martwych ryb. Rozporządzenie obejmuje zakaz wchodzenia do wody, pojenia zwierząt, połowu ryb, korzystania z wód do celów gospodarczych. Zakaz obowiązuje do odwołania. Gdyńska Marina od kilku tygodni tętni życiem. Trwa tam Lotto Gdynia Saving Days. Dziś przerwa w wyścigach, bo to dzień poświęcony zdrowiu. Każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.
28: Na wodzie słońce operuje jeszcze mocniej, więc profilaktyka właśnie przed poparzeniami słonecznymi, przed chorobami skórnymi jest bardzo ważna dla żeglarzy i to właśnie tutaj dzisiaj w Gdyńskiej Marynie wraz z Gdyńskim Centrum Zdrowia organizujemy tutaj Dzień Zdrowia, który skupia się na profilaktyce chorób skóry, czerniaku, więc można przyjść, przebadać się nieodpłatnie, skorzystać z porad specjalistów.
27: Zachęcała Monika Bronicka z Polskiego Związku Żeglarskiego, a ja zapraszam na Fakty w RMF FM o 10:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: spotkali się razem w studiu i stała się magia. Weźcie ten numer na wakacyjną randkę. Olivia Dean i Sam Fender w RMF FM to za nami. 18 minut do 10. Tymczasem czytam sieci, że nie wszystkim urlop wychodzi na zdrowie. Ciekawe. Tak sobie myślę, że chyba chodzi o rodziców małych dzieci, bo to nie jest wypoczynek. Wiecie, to takie przeniesienie codziennego chaosu, tylko w ładniejsze okoliczności. Reklama.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowid. Robię remont w wakacje, więc...
13: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
14: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
12: Na www.rmf.fm dokończ zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też. To poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
19: Wielki telewizor. O, mają taki?
18: Mają. 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł. Taniej o 600.
19: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
22: Sponsorem programu RMF na dzień dobry jest właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
0: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Po reklamie.
15: Jest 10:00, posłuchajmy razem faktów RMF FM, które przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
16: Nowe fakty w sprawie tragicznego wypadku na Pomorzu. Zginęły w nim 4 osoby. Za chwilę raport reporterki RMF FM. Potem kryzys na linii Kijów-Warszawa. Głos zabrał premier Donald Tusk. A na koniec wakacje z czworonogiem. Będzie o zasadach, jakie obowiązują w czasie podróży z psem lub kotem. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Postolinie na Pomorzu. Zginęły w nim 4 osoby, w tym 12-latka. Kierowca auta trafił do szpitala. Z najnowszymi informacjami reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co wiemy w tej chwili?
17: 22-letni kierowca został przebadany. Nie był pod wpływem alkoholu ani środków odurzających, przekazała mi aspirant sztabowa Karolina Kosmowska ze sztumskiej policji. Przypomnę, przed godziną 5 rano samochód, którym podróżowało 5 osób, dachował i uderzył w nasyp. 4 osoby zginęły na miejscu. To 12-letnia dziewczynka, kobiety w wieku 32 i 47 lat oraz 36-letni mężczyzna.
16: Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych w rosyjskich atakach na obwody Dniepropetrowski i Chersoński na Ukrainie. Według władz Rosjanie atakowali przede wszystkim środkowo-wschodnią i południową część kraju. Jest taka trudność, którą obserwujemy w Kijowie, rozliczenia się z własną historią. Wołyń jest tego najbardziej dramatycznym przykładem. Mówił przed chwilą w wielkopolskim Kleczewie premier Donald Tusk w kontekście kryzysu dyplomatycznego na linii Kijów-Warszawa.
18: Oczekujemy od Ukrainy takiej takiego pierwszego kroku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zeleńskiego dobrze byłoby usłyszeć bardzo wyraźny sygnał ze strony Kijowa. Próbują, ale jeszcze chcielibyśmy to pewnie wyraźnie usłyszeć.
16: W tym tygodniu Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Wcześniej, bo pod koniec maja, Zełański ogłosił, że nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce. Ameryka rozpoczęła świętowanie 250. urodzin. Jak donosi korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, najbliższe godziny za oceanem będą wypełnione atrakcjami.
19: Odliczanie na nowojorskim Times Square to początek urodzin Ameryki. Fajerwerki w Mount Rushmore w Dakocie Południowej, gdzie w skałach wykute są głowy czterech prezydentów USA, którzy odegrali kluczową rolę w rozwoju kraju. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. Na scenie prezydent USA Donald Trump, który mówił o tym, że Ameryka pod jego rządami jest szanowana. Jego zdaniem jeszcze kilka lat temu było zupełnie inaczej. Zgromadzonych do zabawy porwała orkiestra wojskowa. Wieczorem wielkie świętowanie w stolicy USA. Dziś urodziny Ameryki.
16: Za ocean w faktach na pewno dziś będziemy wracać.
20: Wakacje w faktach RMF FM.
16: Wakacje z psem albo kotem? Dlaczego nie? Pod lupą faktów zasady, jakie obowiązują w czasie podróży z czworonogami. W Unii Europejskiej zwierzę musi mieć mikrochip, ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie i europejski paszport. Przypomina o tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, prosimy o szczegóły.
21: Trzeba pamiętać, że jeżeli nasz zwierzak jest szczepiony przeciwko wściekliźnie po raz pierwszy, to od szczepienia do wyjazdu musi minąć co najmniej 21 dni. Zwierzę powinno podróżować z właścicielem, a jeśli jedzie z inną osobą, podróż obu nie może dzielić więcej niż 5 dni. Bez dodatkowych formalności można przewozić maksymalnie 5 zwierząt. Niektóre kraje mają też dodatkowe wymagania. Na przykład podróżując do Finlandii, Irlandii czy na Maltę, psy muszą wcześniej przejść obowiązkowe odrobaczanie. Z kolei przewożąc psa samochodem przez Niemcy, trzeba dodatkowo odpowiednio go zabezpieczyć w transporterze lub specjalnymi szelkami. Za przewożenie psa luzem grozi mandat.
16: W kolejnych faktach o psie i kocie podróżujących koleją. Słyszymy się o 11.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Tak sobie myślę, że nieśmiało zaczyna pierwszy weekend lipca, bo pochmurno w większości kraju, na wschodzie deszczowo i tam dziś od 12 burze, które utrzymają się do końca dnia.
25: Śmielej, Lipcu, śmielej.
24: No właśnie, zachęcamy. Po 15 stopni teraz w Lublinie i Zakopanem, po 17 w Warszawie, Kielcach i Opolu i we Wrocławiu, najcieplej w Gdańsku, tam 18 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 21 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: To skoro tak pochmurno za oknem, a twój program nazywa się Pod Słońcem RMF FM, to jesteś...
25: Pierwszy.
24: To jesteś
25: pierwszy
24: dziś,
25: tego lata taki program.
24: Ale jesteś dziś naszym słoneczkiem w takim
25: jestem,
24: razie.
25: Jestem, a w ogóle mnie słychać? Bo ja nie jestem pewien, bo ja sobie chciałem siąść tam, gdzie zawsze siedzę, na swoim ulubionym krzesełku, a Ani tam mówi, co?
24: Jeszcze jak cię słychać?
25: To siadaj!
24: Wspaniale! Słuchajcie, nieprawda, ja powiedziałam mile.
25: W historii tego studia nie wiem, czy nie siedzę tutaj, Boże, drugi raz w życiu, ale fajnie tu.
24: Nie mów tak.
25: Stąd nie widziałem tego radia jeszcze. Dzień dobry, hej!

0: pierwszy wakacyjny program o nazwie Pod Słońcem RMF FM. Czego się po nim spodziewać? Może zadajecie sobie takie pytanie. Ja wam powiem, czego ja się spodziewałem. Ja sobie myślałem, że położę się koło was na plaży, nałożycie na siebie olejek, ja zadbam o nastrój, muzykę. Gdy wrócicie z morza, może podam ręcznik. Gdy przyjdzie pora obiadowa, przyjdziemy się razem na rybkę. A tu pogoda dzisiaj taka, że człowiek się ani nie poopala, ani nie popluska. No ale chociaż plan ze smażalnią jest aktualny, co? W smażalni w wakacje jest z wami, jak zawsze, RMF FM.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Godzina męskiego grania to będzie nowy program w RMF FM i poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
3: Czyli?
2: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
3: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
4: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już dziś po 19:00 w RMF FM.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Reklama.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
14: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: To tylko nie samochodem.
17: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
16: Super.
17: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
18: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
19: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Po reklamie.
4: Pod słońcem RMF FM, czyli muzyczny weekend.

Klausa. Po norwesku zagraliśmy, to jest muzyczna nowość w radiu RMF FM. 10:33 na zegarze, no to teraz ktoś ma mut na Krawczyka w tę sobotę? Ale umawiamy się tak, nie, że tylko podgłaśniamy radio. Nie, wszyscy też śpiewamy. Bo to jest piosenka o dzisiejszym poranku. Na zewnątrz mgła, tylko ziem, ziąb i deszcz. Czy

0: Galaktycznie się rozpoczęło w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Już za nami pierwsze 3 dni gry w lipcu. Już 6 osób wygrało.
1: Super, bardzo dobra. Cieszę się bardzo. Bardzo pierwszy dom.
0: Między innymi Marian z Rabki, a my dopiero się rozkręcamy. Słuchajcie, trwa lato na bogato i chcemy realizować to hasło bardzo mocno. Pewnie już słyszeliście, że w samym tylko lipcu, co piątek, do wygrania będzie auto. W finale lipca ktoś z was odjechać może Lexusem LBX, kompaktowy, luksusowy SUV nowej generacji z hybrydowym napędem i z automatyczną skrzynią biegów. A mówię o tym, no bo właśnie w tym momencie rusza wyjątkowe 7 minut. Tylko w tym czasie gracie o 1 000 000 złotych w poniedziałkowej loterii i gracie równocześnie od tego wypasionego Lexusa na finał lipca. I jeszcze w obu tych losowaniach zyskujecie teraz nie po jednej szansie. Przez 7 minut wpada tych losów aż 1007. Wystarczy wysłać SMS za 4,92 z hasłem RMF pod numer 7474. Ten bonus działa też na www.rmf.fm. Tam zresztą możecie sprawdzić, jakie samochody możecie trafić w które piątki. Tam jest dokładna rozpiska. A teraz najważniejsze. 1 000 000 złotych w poniedziałek. Lexus na finał lipca. Oto gramy właśnie teraz. 1007 losów, RMF 7474.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
13: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Lego. Lego.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90. 80. 87. 87.

0: Magiczny wehikuł czasu RMF FM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
1: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
1: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
13: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
12: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
13: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
12: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
15: Już prawie godzina 11, więc dajmy głośniej i w tę sobotę posłuchajmy razem faktów RMF FM, a zaprasza Anna Wachowska.
16: Rodzinna tragedia w Borkowie w Świętokrzyskiem. W jednym z domów znaleziono ciało kobiety. Trwają poszukiwania jej męża. Awantura w małopolskim Tymbarku. Pijany żołnierz zdemolował 4 samochody i uszkodził drzwi do komendy policji. Potem o psie i kocie podróżujących koleją, a w faktach kulturalnych RMF FM zaproszenie na kinową premierę weekendu. Policyjna obława trwa w okolicy miejscowości Borków w Świętokrzyskiem. W jednym z domów znaleziono ciało 64-letniej kobiety. Funkcjonariusze szukają jej męża. 65-latek to prawdopodobnie ostatnia osoba, która widziała ją przed śmiercią. Najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na czym polegają poszukiwania mężczyzny?
17: Policjanci używają m.in. dronów obserwacyjnych. Poszukiwania obejmują teraz nie tylko okolice miejscowości Borków, ale też same Kielce. Zwłaszcza jak ustaliłem wyjazd z Kielc w kierunku Krakowa. Poszukiwany mężczyzna ma 175 cm wzrostu, krótkie siwe włosy i jak podaje policja, jest krępej budowy ciała. Ostatnio miał na sobie brązowe ubranie. Wszystkie osoby, które widziały tego mężczyznę, są proszone o jak najszybszy kontakt ze świętokrzyską policją. Postępowanie w sprawie śmierci w Borkowie prowadzi już prokuratura. Wstępne ustalenia, jak dowiedziałem się, wskazują, że do śmierci kobiety ktoś prawdopodobnie się przyczynił.
16: Pijanego żołnierza, który zdemolował 4 samochody oraz uszkodził drzwi do komendy policji w Tymbarku w Małopolsce, zatrzymali policjanci. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, 20-letni zawodowy żołnierz z batalionu strzelców podhalańskich skakał po zaparkowanych radiowozach oraz po prywatnych autach. Rzucał też koszem na śmieci. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po zatrzymaniu przez policję o sprawie została powiadomiona żandarmeria wojskowa. Groźny wypadek na drodze numer 94 w Bytomiu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a policja wyznaczyła obie jazdę. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn kierowca auta osobowego zjechał tam z jezdni i uderzył w drzewo. Zabrano go do szpitala. Pożar pałacu w Wietrznie, niedaleko Koszalina, ugaszony. Strażacy walczyli z ogniem 15 godzin. W zabytkowym budynku działał Dom Miłosierdzia Bożego. Co z jego mieszkańcami? Informacje zebrała reporterka RMF FM Anna Połamar.
18: Są bezpieczni. Trafili do świetlicy wiejskiej w Chocimienie. Tam mogą liczyć na schronienie. Na szczęście nikt nie został w tym pożarze poszkodowany. Akcja gaśnicza była jednak trudna. Strażacy opuścili teren dopiero chwilę przed północą. Przez kilka godzin bezzałogowe statki powietrzne szukały zarzewi ognia. W gaszeniu pożaru pałacu brało udział łącznie 18 zastępów straży pożarnej, czyli 56 ratowników.
19: Letnie podróże w faktach RMF FM.
16: Jedziesz na wakacje koleją? Z danych PKP Intercity wynika, że coraz chętniej podróżujemy pociągiem z psem lub kotem. O czym właściciele czworonogów muszą pamiętać, by zwierzę nie utrudniało wakacyjnej podróży innym pasażerom, wyjaśnia Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity.
20: Zwierzę musi być przewożone w transporterze. Może to być kontener, może to być kosz, może to być kratka. Zwierzę małe, umieszczone w transporterze, przewozimy bezpłatnie. Również bezpłatnie podróżuje pies asystujący, który towarzyszy osobie z niepełnosprawnościami. W przypadku większego zwierzęcia należy wykupić dla niego dodatkowy bilet. Opieką takiego zwierzęcia musi być osobą pełnoletnią.
16: A czy takie podróże są wygodne?
21: W miarę wygodnie, tylko pies się denerwuje wtedy, bo nie lubi.
16: Temat wakacyjnych podróży z psem lub kotem wróci w Faktach w południe. A teraz czas na fakty kulturalne RMF FM. W nich Katarzyna Sobiechowska-Szuchta ma zaproszenie na zaproszenie.
22: Komedia Zaproszenie to kinowa premiera weekendu. W obsadzie doskonały kwartet aktorski Penelope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen i Olivia Wilde, która całość też wyreżyserowała. Mam nadzieję, że ten film zachęca ludzi do budowania relacji opartych na maksymalnej szczerości. Nie promuje jednego modelu związku kosztem innego. Mówi po prostu, jeśli decydujesz się na bycie z kimś, nie zatracaj siebie w tej relacji. Nie możesz obwiniać drugiej osoby za własne nieszczęście. A po drugie, bądź szczery. Rozmawiajcie ze sobą otwarcie. Takie rozmowy mogą być niewygodne, ale mogą też doprowadzić do uczciwego życia. Nasza rozmowa jest na rmf24.pl. Właśnie ukazał się 15. studyjny album Madony, Confessions 2. Jest kontynuacją przebojowej płyty sprzed 21 lat, na której znalazły się takie utwory jak Hang Up czy Sorry. Tu krytycy dostrzegają brak przebojów, ale bardzo chwalą teksty. Ogromne kasowe sukcesy takich filmów jak Obsesja czy Backrooms bez wyjścia sprawiły, że trwa poszukiwanie kolejnych YouTube'owych horrorów, które zostaną przeniesione na duży ekran. W jeden z takich projektów zaangażował się właśnie Steven Spielberg. Został producentem kinowej wersji The Mandela Catalog.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
25: Jak są wakacje, jeszcze wakacyjny weekend, no to wiadomo, gdzie najwięcej turystów? Morze, Mazury, Warmia. Gdzie najgorsza pogoda? Morze, Mazury, Warmia. Oj, lipcowa tradycja chyba się nam potwierdza. Słuchajcie, tam najwięcej rzeczywiście deszczowych chmur, także na Podlasiu. Na Podlasiu w ogóle tylko 19 stopni Celsjusza, na Warmii 20, Trójmiasto będzie miało 21. No trochę więcej przejaśnień na tym wybrzeżu bliżej Szczecina.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
25: No i jeszcze w góry lubimy skoczyć na wakacje, no więc dzisiaj w Szklarskiej Porębie tylko 16 stopni maksymalnie, w Zakopanem 18, lato. My się tym nie zrażamy, pod słońcem RMF FM zawsze gra najlepsza muzyka. Tu Daniel Dyk, witajcie. Miley, prosimy.

W jednej z telewizji leci właśnie powtórka wczorajszego meczu, przez który jestem tak niewyspany dzisiaj. Przyznaję się, przez mundial jest w ogóle kłopot, by nie zaspać do radia na 10:00. Ale jak to Cape Verde walczyło z Argentyną. W ostatniej sekundzie meczu strzelili na 2-2, nie wiem czy oglądaliście. Doprowadzili do dogrywki. W dogrywce już wszyscy myśleli, że to się w ogóle w karnych rozstrzygnie. Taka była piękna walka. No jednak Albiceleste z Magia Messiego podziałały i to Argentyna wygrała 3-2. Nie wiem, czy tak mieliście, jak siadłem do meczu, to na maksa kibicowałem Argentynie, ale jak mecz się kończył, to złapałem się na tym, że ja z całej siły trzymam kciuki za zielony przylądek. To jest piękno piłki nożnej.

0: planowałem dzisiaj grać zupełnie inne przeboje. Jak w tytule programu Pod Słońcem RMF FM miało być w piosenkach lato, wakacje, plaża. To jest Gabriel Fleszar i Kropla deszczu z pozdrowieniami dla północnych regionów dzisiaj bardziej moknących. Jeszcze sobie plażowe numery pogramy. Na pewno, to dopiero przecież pierwszy turniej się kończy. Za 5 minut będzie 11:30 i zaraz pojawi się wasz ulubiony Alex Warren.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
2: Jesteśmy rozchwytywane, ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz. Z naciskiem na kup teraz.
1: A co z przyszłością?
2: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota kolacja.
1: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
3: Cel to my mamy jeden.
2: Jak najszybciej opuścić konto.
1: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
3: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
2: No.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
4: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Robię remont w wakacje, więc...
9: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
10: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
8: Na www.rmf.fm dokończy zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
11: Wakacyjne sejfy w RMFFM.
12: Tu trwa
11: lato na bogato.
12: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
13: Może jest we Włocławku.
14: Może w Kętach.
15: A może w Jaworznie.
16: Super, bardzo się cieszę.
17: A ty? Tak, ty.
18: Co powiesz, gdy już wygrasz?
19: Zastanów się i...
20: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmffm.
21: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
22: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
23: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
24: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
23: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
24: Uff, jest dla mnie ratunek.
23: Tak.
24: Feminost, utrzymaj kontrolę.
25: Zdrowi.
26: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
27: Wielki telewizor. O, mają taki?
26: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł, taniej o 600.
27: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
28: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
29: Ale jesteś zadowolony.
30: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
29: Aha.
30: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
29: Wow.
30: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
29: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
31: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie miesięcznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
1: Wakacje pod słońcem RMF FM.

słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Argentyna, zielony przelądek. Oglądam teraz tą powtórkę. Jakoś zupełnie inaczej zapamiętałem minuty strzelonych bramek. Musiałem chyba przysypiać. Ale to dobrze, bo dwa razy mam emocje na tym samym.

0: Roxy. EY 2115. Pod słońcem RMF FM takie przeboje na pewno poprawiają humor. Jeden z tematów tej soboty w Faktach RMF FM, jak wiecie, podróżowanie koleją z naszymi czworonogami. Wiecie, ile zwierząt przejechało pociągami w ostatnim roku? A gdybyście mieli strzelać, odpowiedź w Faktach w samo południe. Polecamy.
1: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
8: Hi, this is Shakira.
9: Dawid Kwiatkowski.
7: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
23: Lidl, to się opłaca. Płaca. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co? To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Po reklamie.
9: Zbliżamy się do godziny 12, a więc posłuchajmy faktów RMF FM w samo południe w soboty. Szczegóły ma dla nas Anna Wachowska.
10: Czy do końca roku do wszystkich lekarzy będziemy mogli zapisać się w ramach centralnej e-rejestracji? Premier zapowiedział, reporter RMF FM mówi: sprawdzam. Są zarzuty dla mężczyzny, który groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. To najważniejsza rywalizacja kolarskiego świata. Startuje Tour de France. Szereg wątpliwości wywołała zapowiedź Donalda Tuska dotycząca naprawy systemu ochrony zdrowia. Premier zapowiedział, że do końca roku pacjenci do wszystkich lekarzy będą mogli zapisać się w ramach centralnej e-rejestracji. To ma wyeliminować sytuację, gdy ktoś omija kolejkę.
11: Centralna e-rejestracja, ona musi zacząć działać najpóźniej do końca roku. Wykluczam przedłużanie całej tej procedury.
10: Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, witaj i powiedz, co wywołuje wątpliwości.
12: Bardzo krótki termin, tylko do końca roku. Aktualne przepisy zakładają, że na pełne wdrożenie centralnej e-rejestracji są jeszcze ponad 3 lata. Zmiana wymaga i przyspieszenia technicznego, i nowych przepisów. Czy prezydent da na to zielone światło? Zapytałem Wojciecha Kolarskiego z kancelarii Karola Nawrockiego.
13: Jak tylko trafią legislacyjne rozwiązania, kto się nad tym pochyli, natomiast na ten moment mamy zapowiedzi.
12: Marta Wcisło z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że technicznie są szanse na przyspieszenie.
14: Ten proces cyfryzacji się dzieje. Życzyłabym sobie i pacjentom, aby to miało miejsce w tym roku.
12: Dzisiaj w ramach centralnej rejestracji możemy zapisać się tylko na pierwszą wizytę do kardiologa na NFZ i na dwa badania dla kobiet, na mammografię i na test HPV-DNA. Ta rejestracja to jest ogólnopolska baza wolnych terminów do lekarza, dostępna i przez internet, i w przychodni.
10: Do 3 lat więzienia grozi mężczyźnie, który przedwczoraj groził nożem pracownikom Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Nikomu nic się nie stało. Napastnik usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Dzień dobry.
15: Jestem,
10: Marcinie.
15: Dzień dobry.
10: Za co będzie teraz odpowiadał mężczyzna?
15: Napastnikowi postawiono zarzut kierowania groźb karalnych wobec pracowników urzędu. Jest teraz pod policyjnym dozorem. Mężczyzna wszedł do jednego z pokoi w sosnowieckim urzędzie, a w chwilę potem wyciągnął nóż i zaczął grozić dwóm urzędniczkom. Kiedy na miejsce dotarli policjanci, mężczyzna już wyszedł, ale niebawem został zatrzymany. Był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie. A powodem rozdrażnienia napastnika miały być informacje o opłatach czynszowych.
16: Ważne dla twojego zdrowia.
10: Zadbaj o zdrowie w podróży, w domu i w lesie. Przypomina Szpital Uniwersytecki w Krakowie i po raz pierwszy organizuje dziś dzień otwarty oddziału klinicznego chorób zakaźnych.
17: Mamy 4 strefy. Strefę szczepień, tutaj poradnictwo dotyczące podróży, zwłaszcza do strefy tropikalnej, szczepienia. Strefę chorób odkleszczowych, strefę chorób wątroby wywołanych przez czynniki zakaźne. No i wreszcie taki pokój wróżki zakaźniczej, czyli zachęcamy do testowania w kierunku chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych.
10: Wyjaśnia Monika Bociąga-Jasik, kierownik oddziału klinicznego chorób zakaźnych. Dzień otwarty w poradni na Śniadeckich potrwa do 14. Coraz częściej podróżujemy koleją z czworonogiem. W zeszłym roku było to 433 tysiące zwierząt, tak wynika z danych PKP Intercity, a to o ponad 70% więcej niż jeszcze 2 lata temu. Czy takie podróże są dla właścicieli zwierząt wygodne?
18: Często pan jeździ z psem koleją?
19: No zazwyczaj. W miarę wygodnie, tylko pies się denerwuje wtedy, bo nie lubi.
18: Ale jest mały, to chyba nie masz takiego problemu.
19: Nie, nie ma. Jakoś znosi.
18: A ludzie generalnie reagują pozytywnie raczej?
19: Tak, to wygląda pozytywnie.
18: A jak się bawi piesek?
19: Majka.
18: Majka. Czyli trochę się niecierpliwi, ale jest okej.
19: Okay. No tak.
10: Usłyszała na dworcu głównym w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. W kolejnych faktach będzie o psie i kocie na pokładzie samolotu. W Barcelonie rozpoczyna się właśnie najsłynniejszy wyścig kolarskiego świata. Liczący 21 etapów, Tour de France potrwa do 26 lipca.
20: Dzień dobry. Tour de France jest tak słynny, że nagrywano o nim piosenki. Tak zrobił zespół Kraftwerk w 1983 roku na 80-lecie. Dziś startuje już 113. edycja Touru, którego niemal tradycją stało się rozpoczynanie nie we Francji, a gościnnie w innym kraju. Tym razem jest to Hiszpania, a dokładniej stolica Katalonii, Barcelona, gdzie na rozgrzewkę po południu drużynowa czasówka. Nie było jej w programie dobre 7 lat. Tegoroczny Tour de France po raz kolejny będzie wielką rywalizacją Słoweńca Tadeja Pogaczara i Duńczyka Jonasa Winningo. Polscy kibice mogą wspierać Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka. Kolarze przejadą dokładnie 3333 km z metą tradycyjnie na Polach Elizejskich w Paryżu.
10: Zauważa Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Nowe fakty w RMF FM o 13.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, pod słońcem RMF FM, sobotnie popołudnie rozpoczęte. To może byśmy tak umówili, co? Że co miało zostać w tę sobotę wysprzątane? Zostało wysprzątane, ta połowa soboty to odpoczynek i relaks rozpoczyna Harry Styles.

0: Mamy zabawę na radiowych stronach internetowych w ramach akcji 12 urodziny Energylandii. Podpowiadacie inspiracje na imprezy urodzinowe. I dzisiaj jest z nami Joanna z okolic Bielska. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Opowiadaj o twoim pomyśle.
1: Dzień dobry. No ja wpadłam na pomysł, żeby zrobić w średniowiecznym stylu. Księżniczki, rycerze, jakieś czarownice, te sprawy, pieczenie jakiejś może mięsa.
0: Poczekaj, to ja zmienię muzykę. To taka powinna się pojawić tutaj, średniowieczna, i imć panna Joanna taka nam tutaj prezentuje.
1: Takiej muzyki bym właśnie chciała. Jakieś właśnie ognie, nie ognie, a oczywiście zamiast smoków te piękne rollercoastery.
0: O.
1: No, super.
0: Tak mi to narysowałeś, że ja to widzę. Słuchaj, dlatego jeszcze tutaj wszystkich poddanych Joanny prosimy o oklaski, bo mam dla ciebie aż 2 całodzienne bilety do Energylandii i mam dla ciebie też życzenia dobrej zabawy. Gratuluję.
1: Bardzo o matko, dziękuję bardzo. Jestem mile zaskoczona. Normalnie nikt mi nie uwierzy.
0: No ktoś będzie musiał, bo komuś to drugie zaproszenie będziesz musiała podarować od siebie. Gratulujemy ci bardzo serdecznie. Dziękujemy za tę inspirację przepiękną. I podkreślam, my też tam będziemy jutro w tej Energylandii 5 lipca. Sprawdzimy, jak się bawicie. Szukajcie naszego mikrofonu, a może też usłyszycie a właśnie taką średniowieczną muzykę, to znaczy, że inspiracja Joanny zadziałała. No i zapraszamy też do brania udziału w tej zabawie. Konkurs trwa na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
2: Reklama.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
12: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
11: To razem 600 zł zaoszczędzone.
12: Hmm?
13: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: To tylko nie samochodem.
18: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
17: Super.
18: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
19: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
20: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
21: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. W Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
0: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
22: W tę sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę.

0: tego papier toaletowy Queen Supreme 9 rolek. Drugi za złotówkę. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Po reklamie.
5: Pod słońcem RMF FM. Dużo dobrego grania.

sugestie na Spyro. Muzyka najlepsza pod słońcem, RMF FM zawsze z wami. No właśnie, także w tych trudnych momentach mamy od kierowców wiadomości o karambolu na trasie S6 w pobliżu węzła Gdynia, Wielki Kack. Aż 5 samochodów osobowych się zderzyło. 2 pasy ruchu w kierunku południowym są zablokowane. Na zegarze 12:33, no to od nas do samochodów. Ava Max z życzeniami ostrożnej i bezpiecznej jazdy.

0: No, z takimi przebojami to zapraszamy częściej. Jonathan Liwka i PZ w RMF FM. To jest weekend pod hasłem zmiany wakacyjnych turnusów, dlatego pilnujemy dla was uważniej dróg, samolotów, pociągów, no w ogóle środków komunikacji. No i mamy awarię na stacji kolejowej Warszawa-Falenica. Są problemy z trakcją. Część pociągów między Warszawą a Otwockiem, a także między Warszawą a Dęblinem została odwołana. Są też opóźnienia. Szczegóły na ten temat na pewno pojawią się w faktach RMF FM o 13.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Robię remont w wakacje, więc...
5: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
6: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
4: Na www.rmf.fm dokończy zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
7: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
16: Wielki telewizor. O, mają taki?
15: Mają. 70 cali Sharp. Za jedyne 1999 zł. Taniej o 600.
16: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3, a tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Po reklamie.
21: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF FM jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl
22: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: happy. Sponsorem programu Pod Słońcem RMF FM jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: 5 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Agierbanku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.
7: I to jest pora kolejnego spotkania z Anną Wachowską. Czas na fakty RMF FM o 13.
8: Zapraszam. Wstrząsające są okoliczności śmierci czterech osób w małopolskiej Skawinie. Od nich rozpoczniemy fakty o 13. Potem poprosimy o uwagę kierowców. Na trasie S6 doszło do karambolu. Są utrudnienia. Na koniec pies i kot w podróży samolotem. Linie lotnicze coraz częściej wychodzą frontem do właścicieli czworonogów. To prawdopodobnie rozszerzone samobójstwo. Tak mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie o okolicznościach wczorajszej tragedii w małopolskiej Skawinie. W jednym z mieszkań znaleziono cztery ciała. Ośmiodniowej dziewczynki, młodego małżeństwa i starszej kobiety.
9: Sprawcą tego czynu prawdopodobnie był mężczyzna. W poniedziałek dopiero zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Wyniki wstępne na pewno poznamy nie wcześniej niż w ciągu tygodnia.
8: Służby zaalarmował zaniepokojony dziadek noworodka, który nie mógł skontaktować się z rodziną. Karambol na trasie S6 w pobliżu węzła Gdynia Wielki Kack w Pomorskiem. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Łodzi. Tworzą się tam korki. Jeśli jesteście w drodze, uważajcie. Awaria sieci trakcyjnej na stacji Warszawa-Falenica. Jak informuje reporter RMF FM, część pociągów na trasie między Warszawą a Otwockiem i Dęblinem została odwołana. Część jest opóźniona nawet o 30 minut. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Pasażerowie mogą korzystać z zastępczych autobusów. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia kilkunastu ton ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Woda została usunięta, aby rozpocząć remont zapory należącej do spółki Tauron Ekoenergia. Jak informują śledczy, zabezpieczona ma zostać dokumentacja inwestora i wykonawcy oraz dokumenty od osób, które wydawały zgodę na poszczególne etapy prac. Zapora jest jednym z elementów zabezpieczenia Dolnego Śląska przed powodzią. Prezydent Donald Trump wygłosi dziś przemówienie z okazji 250. urodzin Stanów Zjednoczonych. Potem niebo nad Waszyngtonem rozświetli pokaz fajerwerków. Amerykańską stolicę i okoliczne hrabstwa zamieszkują głównie demokraci, którzy zarzucają prezydentowi Trumpowi, że w czasie obchodów promuje własną administrację.
10: Jestem naprawdę rozczarowany tym, że obecna administracja porzuciła wcześniejsze plany. Nie pamiętam teraz wszystkich szczegółów, ale wiem, że 10 lat temu powołano specjalną komisję kongresową, której praca została w zasadzie wyrzucona do kosza, mówi ten mężczyzna i dodaje. Z powodu upolitycznienia tych obchodów w ogóle się nimi nie ekscytuję, wręcz przeciwnie. Jestem rozczarowany i zirytowany tym, co się dzieje. Myślę, że mieszkańcy tego miasta mają poczucie humoru i dystans. Słyszałem o imprezie, na którą ludzie mają przyjść ubrani w stroje żałobne jako formę protestu, ale jednocześnie świętować. Nie wiem, czy się tam wybiorę, ale uważam, że to ciekawe, że potrafimy świętować nawet wtedy, gdy wokół jest tyle kontrowersji, mówi kolejny mieszkaniec Waszyngtonu. Jeśli mieszka się w Waszyngtonie, trzeba pamiętać, że to miasto od zawsze było bardzo polityczne, zastrzega kolejny. Każdego 4 lipca oglądamy fajerwerki i różne uroczystości, ale czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. To zupełnie inne obchody, dość dziwne, ale w końcu przeminą, mówi kolejna osoba. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
4: Lato w blasku faktów RMF FM.
8: Podróżowanie z psem czy kotem samolotem będzie coraz łatwiejsze. W ten sposób eksperci komentują w RMF FM ostatnie zmiany, które wprowadzają linie lotnicze. Na czym polegają ułatwienia dla właścicieli czworonogów? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
11: kluczowa nowość, która pojawia się na razie w pojedynczych liniach lotniczych, to zgoda, by duże psy podróżowały w kabinie pasażerskiej, a nie w luku bagażowym. Ekspert do spraw transportu Piotr Rachwalski komentuje, że to jest odpowiedź na zmiany społeczne i na to, jak traktujemy psy czy koty.
12: Wiele osób nie wyobraża sobie, że gdzieś skaże swego, można powiedzieć, członka rodziny wręcz na przejazd gdzieś w luku bagażowym. Linie lotnicze oczywiście w miarę możliwości technicznych dostosowują się do tego. To jest takie samo wyzwanie jak przewóz rowerów w pociągach.
11: Eksperci podkreślają, że podstawową funkcją samolotów cały czas jest i będzie transport ludzi, jednak zwierzęta mogą coraz częściej pojawiać się na pokładach, najlepiej po odpowiednim, odpowiedzialnym przygotowaniu przez weterynarza.
8: O bezpiecznych podróżach autem z czworonogiem będzie w Faktach za godzinę. Słyszymy się o 14:00.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Ale ja zostanę jeszcze przy tym samolocie, bo jak pies leci samolotem, czyli ponad chmurami, czyli chmury są tu, pies jest tam, to wtedy pogoda jest pod psem. My jesteśmy pod słońcem RMF FM. Tu Daniel Dyk, witam ponownie, przepraszam za te absurdy.

0: Zaczęliście w tę sobotę w czasy nad morzem, to pewnie dzisiaj Bałtyk przywitał was czerwoną flagą. Wieje, za duża fala. Takie dostajemy informacje od naszych słuchaczy. Czerwona flaga, podkreślamy, bezwzględny zakaz kąpieli. Biała, jest bezpiecznie. Ja nigdy nie widziałem, ale czytam właśnie w sieci, że jest jeszcze flaga żółta. Ostrzega, że są niełatwe warunki, na przykład zimna woda i spore fale, czyli moim zdaniem żółta flaga powinna być przez większość wakacji nad Bałtykiem. A najbardziej pożądany widok przez turystów to jest flaga niebieska. Też nigdy nie widziałem, a szkoda, bo to znaczy, że ta plaża ma jakieś niezwykłe certyfikaty bezpieczeństwa, a woda jest niemal nieskazitelnie czysta. Białej i niebieskiej życzę na turnusach.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
2: Byle do lata.
3: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
4: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
2: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10 w RMF FM.
5: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
4: Zdrowit. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Po reklamie.
6: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

skacze po kanałach sportowych, podglądam Wimbledon, gdzieś tam jest Iga Świątek, już się pewnie koncentruje, za godzinę ma mecz w trzeciej rundzie. Czekają koszmarny pojedynek, takie są przewidywania na jednym ze sportowych portali. Młoda Filipinka może okazać się lepszą, czytam. Rywalką Igi jest 21-letnia Aleksandra Ayala z Filipin. Dziewczyny zaczynają o 14:30. No tak, Iga jest aktualną mistrzynią Wimbledonu, więc na swój mecz ma zarezerwowany kort centralny. Będę pilnował wyniku, będę dawał znać. A zapowiedź tego meczu także na pewno w faktach RMF FM o 14:00.

0: słońcem RMF. Takie przyboje dla was sąbę.
1: 20 minut zostało do godziny 14. Zaraz Taylor Swift zaśpiewa. Tak, specjalnie dla słuchaczy przerwie noc poślubną i wpadnie do RMF FM. Ale właśnie, to jest ciekawe, bo wszyscy na wszystkich portalach o tym ślubie, a nie wiem, czy wiecie, kto zagadał. Jak to się zaczęło między gwiazdą muzyki i gwiazdą futbolu amerykańskiego? W 2023 roku ona grała koncert w Kansas na stadionie, na którym on na co dzień gra. Travis Kelce był tam ze swoją, uwaga, mamą, która jest wielką fanką Tay-Tay. Tak po cichutku liczył na spotkanie z wokalistką, przygotował w prezencie tak zwaną bransoletkę przyjaźni, tam był jego numer telefonu. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, ale opowiedział o tym, o tej wpadce swojej w jednym z programów telewizyjnych. Taylor to oglądała, to ją rozczuliło, zadzwoniła. 3 lata minęły i jej wielka fanka jest teraz jej teściową.
2: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć.
4: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.
5: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
6: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
2: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I grają pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
7: O wasze zdrowe finanse troszczy się sponsor konkursu mBank. Więcej na mbank.pl/zdrowe finanse.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
16: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
15: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
16: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
15: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
16: Paulina Sykut-Jerzyna
15: i Krzysztof Ibisz.
17: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
18: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Sol d'Or.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
21: Zdrowi. Robię remont w wakacje, więc...
22: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
23: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
21: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
24: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
0: Citroen.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF FM jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Wakacje pod słońcem RMF FM.

0: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF FM jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
9: Ale tato, tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
9: Super.
10: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Farm.
12: Gotowa?
9: Gotowa.
12: Wróżka czy superbohaterka?
9: Wróżka.
12: No to zaczynamy świętowanie.
9: Hurra!
13: Jak świętować, to z przytupem. A wy, jaką imprezę urodzinową zrobilibyście w Energylandii? Dajcie znać na www.rmf.fm. Do wygrania bilety do Energylandii, a w ten weekend podczas urodzin na

0: każde przebrane dziecko czekają maskotki.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie.
5: Ten sygnał często przerywa wszystkie zwykłe czynności. Zaczynamy słuchać z uwagą faktów RMF FM i słusznie. Prawie 14. Anna Wachowska zaprasza.
6: Jesteście w drodze? Uważajcie, są utrudnienia na A2 w Lubuskiem i małopolskim odcinku A4. Potem obchody 250. urodzin Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku i w Krakowie i Iga Świątek przed meczem trzeciej rundy Wimbledonu. Problemy na A2 w Lubuskiem. W Myszęcinie między węzłami Jordanowo i Trzciel zapaliła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Samochód dachował na małopolskim odcinku A4. Do kolizji doszło na węźle Kraków-Bieżanów. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Rzeszowa, ostrzegamy. Kilka godzin przed największą paradą żaglowców w historii Nowego Jorku załogi musiały się zmierzyć ze sztormowym szkwałem. Dziś wszystko jest już gotowe, a załogi kończą ostatnie przygotowania do historycznego rejsu. Na pokładzie Daru Młodzieży jest Stanisław Pawłowski, wysłannik RMF FM do Nowego Jorku. Staszku, co wydarzyło się tuż przed paradą?
7: Dzień dobry. Jeszcze wczoraj wieczorem na tym spokojnym dziś kotwicowisku panowała walka z żywiołem. Przeszedł nagły szkwał z wiatrem dochodzącym do 70 węzłów, czyli 12 w skali Buforta. Część żaglowców zaczęła dryfować na kotwicach.
8: Szczęśliwie, dzięki pracy naszych silników udało się bezpiecznie kotwicę podnieść, odejść na bezpieczną odległość i po pewnym czasie ponownie tą kotwicę rzucić, jak już ten szkwał przeszedł. Natomiast sam pan widział, jakiego przechyłu nabraliśmy momentalnie tak naprawdę przy takim uderzeniu wiatru.
7: Mówi komendant Daru Młodzieży Michał Sadowski. Dziś pogoda jest znacznie spokojniejsza. Piękne słońce, znowu upał. Studenci polerują jeszcze Mosiądze i odliczają ostatnie godziny do rozpoczęcia parady.
9: Idealne zwieńczenie tej podróży i przygody. Myślę, że więcej nie przeżyję czegoś takiego w swoim życiu.
10: Przygoda życia. Pooglądać sobie tą wyśmienitą paradę. No tak widowiskowa będzie. Cieszę się, że no, w tym uczestniczę.
7: W którą stronę najbardziej lubisz spoglądać?
10: W stronę Manhattanu.
7: I właśnie w tym kierunku ruszymy o godzinie 14.47 polskiego czasu.
6: Kraków włącza się w obchody 250. urodzin Stanów Zjednoczonych. Na kopcu Kościuszki obok polskiej flagi rozłożono również amerykańską, a w Muzeum Kościuszkowskim otwarto wystawę dotyczącą bohaterów niepodległości.
11: Zawiera trzy części. Jedna część to jest filatelistyczna, z pozyskanych m.in. zbiorów doktora Jerzego Duty. Również druga część to jest część zbiory historii pana Grzegorza Kamińskiego, czyli żołnierzyki i lotnictwo. Trzecia to są inne elementy, zdjęcia, porcelana, etc.
6: To Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. Główne obchody w tym miejscu odbędą się 29 września.
12: Iga Świątek w drodze na szczyt.
6: Iga Świątek za niespełna pół godziny zagra w trzeciej rundzie Wimbledonu. Jej rywalką będzie Aleksandra Ayala z Filipin. Dokładnie nie wiem, jak gra na trawie. Ogólnie gra podchwytliwy tenis, więc podejrzewam, że na tej nawierzchni będzie jeszcze trudniej z nią grać. Jest silna, potrafi zmieniać rytm gry, ale będę na to gotowa, zapowiada przed meczem broniąca tytułu Polka. Transporter, specjalne pasy albo klatka. Wybierając się w wakacyjną podróż samochodem, trzeba zadbać o bezpieczeństwo zwierząt. Wiele osób nadal przewozi psy i koty luzem, a to może źle się skończyć, ostrzega Filip Grega, ekspert ruchu drogowego ze Szczecina.
13: Fizyki nie da się oszukać. To zwierzę w razie zwykłego, ostrego hamowania, już nie mówię o wypadku, które waży przecież kilkadziesiąt kilo, ono może stać się przyczyną bardzo poważnych obrażeń u pasażerów i nie tylko samo w sobie ponieść konsekwencje zdarzenia, ale również uszkodzić się, a nawet zabić któregoś z pasażerów.
6: Rozwiązań jest sporo, choćby szelki, które można wpiąć w klamerkę pasów bezpieczeństwa. W czasie podróży samochodem trzeba pamiętać o regularnych postojach i o tym, żeby zapewnić psu dostęp do wody. Nie zapominajcie również o kolejnych faktach. O 15 zaprezentuje je Katarzyna Podraza. Dobrego popołudnia Wam życzę.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Dziękujemy nawzajem. Tu Daniel Dyk, dzień dobry, pod słońcem RMF FM. Słuchajcie, a propos faktów, faktycznie mam widok z okna na kopiec Kościuszki. Jest amerykańska flaga taka długa na kilkanaście metrów obok polskiej. No i oczywiście przypomina się, że Kościuszko 8 lat spędził w Stanach, jeszcze wtedy nie tak zjednoczonych, i walczył o tę niepodległość.

Już mówiliśmy w Faktach RMF FM o tym korku na A4. Dostajemy informacje od kolejnych kierowców, którzy tam utknęli. Pozdrawiamy was serdecznie. No, gdybym mógł, to bym wyciągnął. A tak mogę co najwyżej do samochodowych głośników dać to, co najlepsze. Muzykę od RMF FM i Teddy'ego Swimsa.

0: 14.18. No dobra, zróbmy to teraz. Rusza wyjątkowy moment w wakacyjnych sejfach. Potrwa 13 minut. I to jest taki moment, że równocześnie wchodzimy do poniedziałkowej gry o 1 000 000 złotych i wchodzimy do finału lipca. Jak wiecie, co piątek w lipcu będzie dla słuchaczy samochód. Co tydzień inny. Ale na koniec miesiąca, no co wam będę mówił, to będzie ten najbardziej wypasiony z samochodów. Lexus LBX, kompaktowy, luksusowy SUV nowej generacji, z hybrydowym napędem, z automatyczną skrzynią biegów. No i właśnie, i to jest ten moment, gdy zyskujecie każdym SMS-em 1013 losów. Podkreślam, w obu tych finałach, poniedziałkowym i w ostatni piątek lipca. Hasło RMF ślemy pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. Tam można przy okazji przyjrzeć się każdemu z tych samochodów, przymierzyć się, który najbardziej wam pasuje. Lexus to jest ten żółty. Od niego zacznijcie. O niego teraz gramy. 1013 losów przez 13 minut. Taka okazja w ten weekend już się nie powtórzy. Hasło RMF. Ślemy pod numer 7474.
1: Reklama.
2: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł.

0: po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowid. Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Robię remont w wakacje, więc...
5: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
6: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
4: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. Aż chce się odpocząć.

muzyczna nowość w RMF FM. David Guetta. Słuchajcie, dzisiaj 4 lipca, wiadomo, urodziny Stanów Zjednoczonych i o tym się będzie na pewno mówiło nie tylko w Ameryce, bo na rynku w Krakowie właśnie Amerykanka Emma Hunt w rozgrywanych w Małopolsce zawodach Pucharu Świata we wspinaczce na czas ustanowiła nowy rekord prędkości. Słuchajcie, 5 sekund 99 setnych. To jest pierwsza kobieta, która zeszła poniżej 6 sekund, a właściwie weszła. Pobiła naszą Olę Mirosław. Jej rekord to było 6.03. No nic, niech się tam Amerykanie cieszą w urodziny, a Ola ma po prostu wyzwanie na ten sezon.

0: świątek właśnie zaczęła mecz na korcie centralnym na Wimbledonie. Trybuny pełne, loża królewska wypełniona gwiazdami sportu. Zaczęła od serwisu młoda Filipinka Aleksandra Ijala. To piękna pogoda, słońce świeci, trawa zielona, nic tylko wygrywać. Trzymamy kciuki.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
7: Hi, this is Shakira.
8: Dawid Kwiatkowski.
6: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
22: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
24: O.
23: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
24: O, a o ile?
23: 35 groszy taniej na litrze.
24: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
23: Tak.
25: A jak lemoniadę?
23: No też. To poprosimy.
24: Ale co?
25: Wszystko.
23: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.
6: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą. Zawsze z tobą.
26: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: była walka i właśnie Iga przełamała Filipinkę. Prowadzi na Wimbledonie 2-1. Za moment 15 i najnowsze fakty.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Godzina męskiego grania to będzie nowy program w RMF FM. I poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
3: Czyli?
2: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
3: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
4: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już dziś po 19 w RMF FM.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
14: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
18: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
19: To są cienkie placki przełożone kremem.
20: Pyszne, bo polskie.
21: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
22: I odwiedzimy regionalnych producentów.
23: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
24: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
25: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
26: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
27: Marek, szefowa cię prosi.
28: Potem.
27: A teraz co robisz?
28: Walczę z potem.
27: Zrób to skutecznie.
28: Ale jak?
27: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
28: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
27: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
29: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
30: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
29: To razem 600 zł zaoszczędzone. Mm?
31: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
32: Po reklamie.

0: już prawie godzina 15. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM i zapraszamy w imieniu Katarzyny Kobrazy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Kolejny incydent z pseudopolicjantami w stolicy. Tym razem zaczepiali i legitymowali bezdomnych. W Śląskiem pijany mężczyzna strzelał z wiatrówki do przechodniów. Ucierpiała jedna osoba. Śledzimy mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. A na koniec idealny pomysł na wakacyjny wypad.
2: Warto przyjechać.
1: Kolejne zatrzymania pseudopolicjantów w Warszawie. Dwaj mężczyźni mieli podawać się za funkcjonariuszy i legitymować bezdomnych koczujących pod mostem świętokrzyskim. W Faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, Michale. Co wiemy o zatrzymanych?
3: To młodzi mężczyźni, 19 i 29-latek. Obaj chodzili w nocy nad Wisą i udając policjantów chcieli legitymować przebywające w namiocie pod mostem świętokrzyskim osoby w kryzysie bezdomności. Z jednym z nich zaczęli się szarpać. Zdarzenie zauważyła przechodząca tamtędy kobieta i zawiadomiła policję.
4: Policjanci zabezpieczyli przy napastnikach repliki broni, gaz pieprzowy, krótkofalówkę i ich samochód wyposażony w niebieską lampę błyskową.
3: Mówi nam aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura, a to już kolejne w ostatnim czasie zdarzenie, gdy mężczyźni podszywają się pod służbę. 3 tygodnie temu grupy mężczyzn ubranych w stroje przypominające mundury mieli zaczepiać i legitymować obcokrajowców na dworcu centralnym w Warszawie. Tłumaczyli, że robią to, by chronić granic przed przybyszami z obcych państw. Jeszcze dziś w Faktach powiem, kto może nas legitymować, jakie dokumenty powinien okazać i jak rozpoznać prawdziwego policjanta.
1: Kilkuletnie więzienie grozi mężczyźnie, który w Zawierciu w Śląskiem strzelał z wiatrówki do przechodniów. Jedna osoba została ranna, napastnik był pijany. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy.
5: Jestem.
1: Dzień dobry, Marcinie. Gdzie padły te strzały?
5: To było na jednej z ulic. Ze zgłoszenia, które dostali policjanci, wynikało, że strzały miały paść z jednego z domów. Na miejscu było dwóch mężczyzn, którzy ukryli się za ogrodzeniem. Jeden z nich był ranny w rękę. Mężczyźni wskazali dom, z którego miały paść strzały. Mieszkający tam mężczyzna początkowo do niczego się nie przyznawał, ale policjanci znaleźli w domu pod ubraniami najpierw broń pneumatyczną krótką, potem jeszcze długą, a także magazynki i naboje do wiatrówki. W chwili zatrzymania mężczyzna miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu.
1: Marcinie, a czy wiadomo, dlaczego to zrobił?
5: Gdy go przesłuchiwano, przyznał się, ale jednak racjonalnie nie potrafił wyjaśnić, dlaczego strzelał do przypadkowych przechodniów. Teraz przed sądem będzie odpowiadał za zranienie jednej osoby.
1: Iga Świątek już zaczęła walkę o 4. rundę Wimbledonu. Trwa jej spotkanie z Aleksandrą Ayalą z Filipin, która śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Czarku. Jak idzie Polce w pierwszym secie?
6: No jeszcze ułamek sekundy temu powiedziałbym, że bardzo dobre wieści, a teraz powiem umiarkowane. Jest 2-2. Ayala przed chwilą przełamała Igę Świątek. Było to przełamanie powrotne, bo Iga wcześniej także przełamała rywalkę. Zatem bardzo zacięte spotkanie. Trwa już 25 minut, a dopiero za nami 4 gemy. Bardziej to spotkanie przypomina mecz na innej nawierzchni, bo zazwyczaj na trawie te wymiany tak długo nie trwają. Aleksandra Ayala kontra Iga Świątek. Historyczny bilans to jest 1-1. Zatem innego meczu tutaj się niż zacięty dalej nie spodziewam.
1: Trzymamy kciuki za Igę, a z Czarkiem połączymy się w kolejnych faktach.
7: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Sezon urlopowy w pełni w tym roku, jak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Ponad połowa Polaków spędzi urlop w kraju. Wiele osób postanowiło zatrzymać się w Szczecinie.
8: Na pewno idziemy na Starówkę, na pewno dźwigozaury, to na 100%. I Jasiek, co jeszcze chcieliśmy zobaczyć?
9: Zamek Książąt Pomorskich.
8: I Zamek Książąt Pomorskich, oczywiście Wały Chrobrego tak samo. Pokręcimy się.
10: Podoba ci się w Szczecinie?
8: Tak.
10: A co byś chciał zobaczyć, albo co zobaczyłeś już?
8: Stadion Pogoń Szczecin.
10: I co, fajny stadion?
8: Mhm.
11: Jeszcze mam plan na koniec odwiedzić Morskie Centrum Nauki. To super piękne miasto.
2: Na pewno wrócimy, na pewno. Warto przyjechać.
1: Usłyszała na Zamku Książąt Pomorskich reporterka RMF FM Anna Pałamar. A my nie odpoczywamy i z kolejnymi faktami wracamy do Was punktualnie o 16.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Dzisiaj od 18 do 23 stopni Celsjusza i pada głównie w północnej Polsce, Warmia, Mazury, Podlasie. Jutro Olsztyn z Podlasiem się zamienią na temperatury. Dzisiaj 18 na Podlasiu, 21 w Olsztynie, no to jutro na odwrót. No i w ogóle patrzę, gdzie 23, Wrocław, Zielona Góra, także Szczecin. Deszcze przelotne praktycznie w całym kraju, a najwięcej chmur w centrum kraju.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Poklikał, poprzewijał, pokombinował. Co tutaj robiłeś?
9: A, sprawdzałem, czy te nowości, które zaplanowałem, są na tej liście. Są. Będą dane nowości, będą niespodzianki i będziemy sprawdzać, co się dzieje w trasie, kibicować oczywiście. Idę Świątek, Paweł Bujawor, cześć, witajcie, to jest RMF w trasie.
0: Daniel Dyk, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, słyszymy się jutro.

Iga walczy na Wimbledonie. Pierwszy set wyrównany po 3 w gemach. No to się dzieje, a na świecie też Amerykanie świętują niepodległość. No i my świętujemy, że klimatyzacja jeszcze działa po upalnych dniach. Tak wygląda właśnie ta sobota. Trochę chłodniejszy weekend nam się trafił. To tam, gdzie pogoda nie daje rady na urlopie, tam dogrzewamy się muzyką. Najlepszą muzyką pod słońce. Skin. Weźcie olejki do opalania. Rag and Bone Man.

0: więcej Carpool Jam.
1: No przy tej pogodzie w ten weekend to człowiek częściej spogląda jednak w telefon niż w niebo i to mi się wyświetliło. Na festiwalu w Edynburgu gość śpiewa tę samą piosenkę przez godzinę. Oni to nazywają festiwalem weselem o 3 nad ranem.
2: Reklama.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
2: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co? To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Hej, zwrot emocji!
9: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
10: Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być!
9: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
17: Hi, this is Shakira.
18: Dawid Kwiatkowski.
16: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
19: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
20: Robię remont w wakacje, więc...
21: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
22: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
20: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
23: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
24: Tu trwa
23: lato na bogato.
24: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
25: Może jest we Włocławku.
26: Może w Kętach.
27: A może w Jaworznie.
28: O kurczę,
29: niemożliwe.
30: A ty?
31: Tak, ty.
32: Co powiesz, gdy już wygrasz?
33: Zastanów się i...
34: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
35: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
36: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
37: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
38: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce?
39: To proste. Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit

0: DJ Eagles, francuski DJ. Słoneczne na wakacje do waszych rozgrzanych samochodów, no i też pod parasol. Sprawdzamy, co jeszcze dzieje się na kortach Wimbledonu. 5-5, teraz przewaga Igi Świątek. Wynik pierwszego seta, myślę, że już w faktach o 16.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik solone i ser cebula 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
13: Robię remont w wakacje, więc...
14: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
15: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
13: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
1: Po reklamie.
20: Trwa program RMF w trasie. Komu w drogę, temu RMF FM.

0: leżysz, delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Po reklamie.
5: Mamy 16:00, czas zacząć Fakty w RMF FM i przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
6: Zapraszam. Włamał się do budynku wojskowej uczelni w stolicy. Jest decyzja sądu w sprawie Kolumbijczyka. Wielkie emocje na kortach w Londynie. Tam mecz Igi Świątek z Aleksandrą Ejalą. Będzie też największa w historii Ameryki parada żaglowców, wśród nich dar młodzieży. Na początek jednak pilna informacja dla kierowców.

0: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 22 w Warmińsko-Mazurskiem. Między Elblągiem i Ostródą zderzyły się dwie osobówki. Trasa w tym miejscu jest zablokowana. To jednak nie jedyne utrudnienie na Krajowej 22 w Warmińsko-Mazurskiem. W Lubawie osobówka zderzyła się z motocyklem. Tam policja kieruje ruchem wahadłowo. Na 3 miesiące trafił do aresztu Kolumbijczyk, zatrzymany po włamaniu do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Taką decyzję podjął sąd. Będzie odpowiadał za usiłowanie kradzieży i włamanie. Trwa ustalanie motywu, którym się kierował. Jak informowaliśmy w Faktach, do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Wartownicy formacji ochrony uczelni zauważyli wybite okno w jednym z budynków, w którym mieści się dział kadr. Mężczyzna został zatrzymany na miejscu. Na szczęście nic nie zginęło, a doszło jedynie do szkód materialnych. Nie każda osoba w mundurze może nas legitymować, ostrzegają policjanci i przypominają, że za podszywanie się pod funkcjonariuszy grozi nawet więzienie. Michał Radkowski ponownie z nami w Faktach.
1: Ponownie dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michale. To kto w takim razie może nas legitymować?
1: Przede wszystkim policjanci, ale też strażnicy miejscy, funkcjonariusze Straży Granicznej czy Żandarmerii Wojskowej, choć te formacje mogą to robić tylko w ograniczonym zakresie. No dobrze, ale jak rozpoznać, że mamy do czynienia naprawdę z prawdziwym policjantem? No, musi mieć mundur. Na służbowej koszuli zobaczymy naszywkę z pierwszą literą jego imienia i pełnym nazwiskiem. Policjant pokaże nam swoją legitymację i poda służbowy numer oraz komendę, którą reprezentuje. Jeśli wciąż mamy wątpliwości, możemy tam zadzwonić. W każdej komendzie jest dyżurny, który sprawdzi, czy to faktycznie funkcjonariusz. Ale są sytuacje, które mogą budzić nasze podejrzenia.
2: Że odmawia przyczyny podania swoich danych. W przypadku działania po cywilnemu nie okazuje legitymacji. Wymaga od nas zapłaty gotówką, danych do bankowości elektronicznej albo próbuje pozyskać jakiegokolwiek kodu BLIK.
1: Wymienia aspirant Kamil Sobutka ze Stołecznej Policji i w takich sytuacjach radzi dzwonić na 112.
3: Kibicujemy i ze świątek.
0: Cóż za emocje na Wimbledonie. Już blisko 1,5 godziny trwa pierwszy set w meczu Igi Świątek z Aleksandrą Ejalą. To spotkanie trzeciej rundy wielkoszlamowego turnieju, które śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry,
4: no, niestety,
0: Czarku.
4: Nie taki dobry.
0: No
4: nie
0: właśnie,
4: taki dobry. Ja może przejdę od razu
0: tak,
4: do rzeczy.
0: Prosimy.
4: Iga Świątek przegrywa pierwszego seta. Dosłownie przed chwilą niestety trafiła w aut. Przegrywa pierwszego seta z Aleksandrą Ejalą. Po emocjonującym tiebreaku, ale emocjonującym całym pierwszym secie, który potrwał godzinę i 25 minut. Niejedno spotkanie na Wimbledonie trwało krócej jak do tej pory. To jest chyba najbardziej emocjonujące spotkanie w całym turnieju. Tiebreak wygrywa reprezentantka Filipin 11-9. Ja przypomnę, że gra się bazowo do 7 punktów i potem dopiero na przewagi. Idze nie można było odmówić koncentracji, odwagi, ryzyka. To jest bardzo dobry tenis, no ale tego samego nie można odmówić rywalce. A Idze niestety też, no Iga popełnia po prostu więcej błędów. Zdaje się około 30 niewymuszonych i myślę, że to jednak zaważyło. Przy tak wyrównanym spotkaniu Iga przegrywa, no ale przegrywa dopiero pierwszego seta, podkreślmy. To jeszcze nie jest cały mecz, zatem trzymamy kciuki, żeby w drugim secie zdołała Polka wrócić do tego spotkania.
0: Dziękujemy za tę relację. Z Czarkiem połączymy się ponownie w Faktach o 17. Rozpoczyna się wielka parada na rzece Hudson na granicy Nowego Jorku i New Jersey. Wśród najpiękniejszych żaglowców świata jest Dar Młodzieży, który niedawno podniósł kotwicę i ruszył w stronę Manhattanu. Przed polską fregatą płynie statek Union z Peru, a za Sagres z Portugalii.
5: Jest to prawdopodobnie ostatni taki duży rejs tego statku, więc też fajnie, że bierzemy w tym udział.
6: To jest przeżycie, które zdarza się niezwykle rzadko, raz na dwa pokolenia. Ostatnio raz było 50 lat temu do Nowego Jorku, taki wyjazd, także jest super. Cieszymy się, że możemy być częścią historii.
7: Wszystkie żagle zaraz rozwijamy, a potem to już parada rejowa.
5: Stoimy i ładnie się uśmiechamy, machamy.
0: Mówili studenci, a nad paradą na rzece Hudson przez 45 minut przeleci ponad 200 samolotów, a żaglowcom na wodzie towarzyszyć będą okręty wojenne. Wydarzenie śledzi specjalny wysłannik RMF FM do Nowego Jorku, Stanisław Pawłowski, z którym będziemy się łączyć w Faktach. Zostańcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

16 stopni, Elbląg. Tutaj teraz jest u was najchłodniej, Warmii i Mazury, no to tak na plaży, w wodzie raczej sobie się nie ogrzejecie, bo widzę, że też na Podlasiu i w okolicach Augustowa 16 i 17. W centrum kraju od 18 do 20, a na południu Racibórz, najcieplej 23. Jeszcze taką różnicę zauważyłem między Igą Świątek a Tajką, że Tajka podjadała w międzyczasie bananę, a Iga tylko wodę piła. Może trzeba po prostu coś zjeść, będzie więcej siły. 16:05, Paweł Jawor, cześć, witajcie. Oglądamy i kibicujemy, idę jeszcze drugi set przed nami, a może i więcej. I najlepsza muzyka. Then, if only you.

0: No to taka muzyka, gdy jesteście uwięzieni na werandzie swojego domku, gdzieś na wczasach, bo pogoda nie ta. Tom Grennan w RMF FM na 19 minut po 16. To może wam się też na Facebooku teraz pokazało. Ktoś kupił miks sałat, a w opakowaniu była żabka. Taka prawdziwa, żywa. To przynajmniej wiadomo, że to było fresh. Ale też się dziwię, no nie? Bo to zazwyczaj jest na odwrót. Nie żabka w miksie sałat, tylko miks sałat w żabce.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Hej, zwrot mocny!
11: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
12: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
13: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
12: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
14: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Robię remont w wakacje, więc...
18: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
19: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
17: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
20: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
21: Co kupiłaś?
20: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
21: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
20: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
22: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
21: Ale duża.
23: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
21: To co?
23: To do Media Expert.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
25: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
21: Volkswagen.
26: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
27: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Po reklamie.
29: RMF w trasie, czyli kawał.

No Iga z ręcznikiem na głowie podczas przerwy nie chce pokazywać się swojej miny. W drugim secie przegrywa 4-1, ale kamera jest tak wścibska, że tu i parawan by nie pomógł. Widać wściekłość Igi.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: No skoro w ten weekend ciężko ogrzać się na plaży, to może rollercoaster? Napiszcie, że jesteście na urlopie, nie mówiąc, że jesteście na urlopie. Najciekawsze SMS-y nagradzamy biletami do parku rozrywki Energylandia. Dwa familijne rollercoastery, Jeep Safari, podniebne statki. To między innymi na was czeka. SMS pod 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
2: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Robię remont w wakacje, więc...
7: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
8: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
6: Na www.rmf.fm dokończ zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć.
12: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.
13: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
14: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
6: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy. I graj o pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
15: Proste narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor konkursu mBank. Sprawdź na mbank.pl/zdrowe finanse.
16: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: To my.
18: Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
19: Zwracacie nas bez paragonu.
18: Puste i niezgniecione.
19: Nie trzeba nas myć.
20: Ale etykieta musi być.
18: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
21: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
22: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
23: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
24: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik solone i ser cebula 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!

0: bony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Wyluzuj. Są wakacje. Jest RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90. 87. 2000. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Gotowa?
4: Gotowa!
3: Wróżka czy superbohaterka?
4: Wróżka!
3: No to zaczynamy świętowanie!
4: Hurra!
5: Jak świętować, to z przytupem. A wy, jaką imprezę urodzinową zrobilibyście w Energylandii? Dajcie znać na www.rmf.fm. Do wygrania bilety do Energylandii, a w ten weekend podczas urodzin na każde przebrane dziecko czekają maskotki.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: To niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
13: RMF FM na dzień dobry.
12: Już w sobotę i niedzielę po 6.
14: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
15: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
16: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Po reklamie.
17: No niestety Iga Świątek schodzi z kortu z twarzą schowaną pod czapką. To nie za dobre wieści. 17 fakty Katarzyna Podraza.
18: Iga Świątek niestety żegna się z Wimbledonem. Przegrała mecz z Filipinką Aleksandrą Ejalą. Kierowcy w Lubelskiem i Łódzkiem, posłuchajcie, gdzie dla was utrudnienia na drogach. W faktach także zlot kultowych os w stolicy.
19: Jak jedziesz, czujesz wiatr we włosach.
18: Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Nasza tenisistka przegrała z Aleksandrą Ejalą z Filipin 6-7-2-6. Ponownie łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM.
20: Witam podobnie.
18: Czarku, Polka próbowała gonić rywalkę w drugim secie, ale tak, chyba zabrakło jej sił.
20: Na pewno fizycznie tak, bo to spotkanie potrwało 2 godziny i 15 minut. Nie wiem, czy nie najdłuższy mecz jak dotąd w kobiecym Wimbledonie w tej edycji, a na pewno jeden z najdłuższych, ale także psychicznie mogła być zmęczona. To jest niestety powtarzalny wzorzec. Jeżeli Iga przegrywa w dramatycznych okolicznościach pierwszą partię, no to potem często psychicznie już się nie podnosi. Tutaj trzeba powiedzieć, jednak na moment wydawało się, że się podniesie. Co prawda rywalka prowadziła. Iga zdołała jeszcze

0: ją przełamać, no ale jednak trzeba podkreślić, Aleksandra Ejala koniec końców absolutnie zasłużyła na to zwycięstwo. Popłakała się teraz w wywiadzie pomeczowym. No to są piękne obrazki, chociaż oczywiście dla nas przykre, ale reprezentantka Filipin zasłużyła na to, bo to jest jej życiowy sukces, awans do czwartej rundy Wimbledonu. No i stawiam tezę, że gdyby jednak Iga wygrała dramatyczną pierwszą partię zakończoną tiebreakiem, być może teraz my byśmy się cieszyli. No ale to jest już gdybanie. Konsekwencja podstawowa jest taka, że Iga Świątek, tak jak powiedziałaś, żegna się z Wimbledonem. Druga, długofalowa, niestety prawdopodobnie zaliczy znaczący spadek w światowym rankingu, bo nie obroni mnóstwa punktów za przecież ubiegłoroczne zwycięstwo.
1: Teraz informacje dla kierowców. Jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z motocyklem na lubelskim odcinku S19. Do wypadku doszło między węzłami Wielkołaz-Kraśnik-Południe. Jezdnia w kierunku Lublina zablokowana. Kierowcy noga z gazu, także na Krajowej 12 w Łódzkiem. W Poniatowie zderzyły się 3 osobówki. Policja kieruje ruchem wahadłowo. 39 stopni, odczuwalna nawet 48. To Waszyngton w dniu 250 urodzin Ameryki. I nie jest to gorąca atmosfera z powodu zaplanowanych wydarzeń, a fali gorąca, która nawiedziła niemal całą wschodnią część Stanów Zjednoczonych. W tym upale w środku amerykańskiej stolicy jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, temperatura ma wpływ na dzisiejsze wydarzenia.
2: Tak, odwołano doroczną paradę z okazji 4 lipca, która powinna przejść ulicami miasta. Jest zbyt gorąco. Wczoraj, kiedy tutaj byłem, zaczęły mi się topić podeszwy w butach. W pewnym momencie na kilka godzin zamknięto targi stanowe, gdzie prezentują się amerykańskie regiony. Poproszono ludzi, by wrócili do domów i hoteli. Dziś jest jeszcze cieplej. Proszę sobie wyobrazić, co tu się dzieje, a do tego dochodzi jeszcze wysoka wilgotność. Ludzie chronią się pod drzewami, mają parasolki do sektorów przed scenę, na której pojawi się wieczorem Donald Trump. Będą wpuszczani później niż początkowo planowano. W namiotach zorganizowano centra chłodzenia. Montowane są na ulicach poidełka, krany, by ludzie mieli dostęp do wody. Po tym upalnym dniu wieczorem możliwe są burze, co też niepokoi organizatorów uroczystości.
3: Te fakty robią wrażenie.
1: Wielki zlot OS rozpoczął się w Warszawie. Chodzi o kultowe polskie skutery WFM OS-a, produkowane seryjnie w stolicy w czasach PRL. Dzisiaj znów można zobaczyć je i usłyszeć na ulicach Warszawy.
4: Trochę lat ma ten sprzęt, ale jeździ.
5: Jeździ i to bardzo dobrze jeździ.
6: To mówią stare Aleara. 59 rok produkcji.
4: 67 lat na trasie.
6: Tak.
4: Jak się dzisiaj jedzie?
6: Super, pogoda wyjątkowo dopisała nam. Nie jest bardzo gorąco, co osy nie lubią.
4: Co takiego jest w osach, że chce się jeździć cały czas, to daje pewnie też trochę radości.
7: Ten dźwięk odpalenia, jak jedziesz, czujesz wiatr we włosach, plus piękna kształt, piękna figura tej osy.
1: Z miłośnikami i właścicielami skuterów OS-a rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, a my z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 18:00. Zabierzemy Was wtedy na urodziny jednego z polskich nadmorskich miast.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: No teraz najcieplej wciąż jest na południu Polski. Racibórz 23,5 stopnia. Elbląg, Warmia, Mazury u Was najchłodniej 16-17 stopni. Okolica Augustowa też 17, Białystok 18. W centrum 21-20, no i widzę też 19 w okolicach Warszawy. Jutro w ciągu dnia będzie no bardzo podobnie od 18 do 23. 5 minut po 17, Paweł Bujawor. Cześć, witajcie raz jeszcze. Mamy weekend. Niektórzy mają już urlop, wakacje. No i tak będziemy wam grać, żebyście odpoczęli. RMF w trasie, Urszula, Rysa na szkle. I za chwilę Stevie Wonder.

Wystartowaliśmy. Lato na bogato w RMF FM. Tak ma być. Tego lata w RMF FM, wchodząc do gry teraz, gracie w dwóch finałach, między innymi o Toyota Aygo X i w poniedziałkowym finale o nawet 1 000 000 zł. No i mam coś dla was. Jedyna taka okazja w ten weekend. Skoro dziś 4 lipca, to zróbmy z tej daty szczęśliwe numerki. 4 i 7. Jeśli macie 4 i 7 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Od teraz przez 10 bonusowych minut każdy zyskuje 1200 losów do tych wszystkich finałów. SMS hasło RMF ślemy pod 7474, ale kto ma 4 i 7, no to podwajamy, aż 2400 szans. Dla tych, którzy mają 4 i 7 w numerze telefonu, lepszej okazji już dziś nie będzie. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 i grać o to, żeby zostać milionerem w te wakacje.

0: muzyka najlepsza pod słońcem. Olivia Dean w RMF FM. Właśnie czytam, że Nowy Jork ma nową atrakcję turystyczną. Zamiast tarasu widokowego czy rejsu po zatoce Hudson, turyści mogą teraz zejść do miejskich kanałów i zobaczyć miasto od najbrudniejszej strony. To jest idealna atrakcja dla ludzi, którzy mówią: pokaż mi miejsce, gdzie nie chodzą inni turyści. Poza tym, przy tych upałach przynajmniej człowiek schroni się w cieniu.
1: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Hej, zwrotomocni!
5: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
10: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowit.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Robię remont w wakacje, więc...
23: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
24: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
22: Na www.rmf.fm dokończy zdanie "Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że..." i graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Lato.
18: RMF FM.

0: witam. Wiktor Kida z nowością w RMF FM. Tu RMF FM. W trasie krajowa 8, węzeł Trojany. Zablokowany par w pas ruchu w kierunku Białegostoku. Najnowsze ustalenia naszych dziennikarzy w Faktach o 18.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
10: Dziękuję.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Robię remont w wakacje, więc...
14: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
16: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
15: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
18: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 1 litr. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 3. Pod bramką mini krakersy Lajkonik solone i ser cebula 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończy mieszanka egzotyczna Bacador 200 gramów. 6,49 za sztukę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. RMF FM.

0: sama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Byle to lata.
6: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
7: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
5: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10:00 w RMF FM.
8: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
19: I to po raz 9.
20: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
21: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
22: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
20: Dziękujemy.
21: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
20: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
21: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
20: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
23: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
24: Volkswagen. Po reklamie.
25: Bardzo dużo ważnych faktów, więc już zaczynamy o 18:00. Fakty w RMF FM, Katarzyna Podraza.
26: Zapraszam. Na początek świętokrzyskiej policyjna obława za 65-latkiem. Wczoraj w jednym z domów w Borkowie znaleziono ciało jego żony. Potem ważne informacje dla kierowców podróżujących S8-ką w Mazowieckiem. A w faktach za oceanu niezwykła parada żaglowców z polskim akcentem.
27: Wszyscy płyniemy w jednym szyku z innymi żaglowcami.
26: Drugą dobę trwają poszukiwania 65-latka z Borkowa w Świętokrzyskiem w związku ze śmiercią jego żony. Ciało kobiety znaleziono w ich domu. Mężczyzna miał być ostatnią osobą, która ją widziała. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski.
28: Witam, jestem.
26: Michale, w poszukiwaniach mężczyznę zaangażowano potężne siły policyjne.
28: To prawda, 65-latka szuka 120 funkcjonariuszy. Do tego wykorzystano policyjne drony i helikopter z komendy w Łodzi. Działają również przewodnicy psów służbowych. Poszukiwania odbywają się w zasadzie na terenie całego powiatu kieleckiego. Policjanci liczą też na sygnały od mieszkańców regionu i podają znaki charakterystyczne.
29: Wzrost to około 175 cm skrępej budowy ciała. W chwili, gdy był widziany po raz ostatni, miał na sobie sweter w poziome pasy o kolorze brązowym, dekolt serek, spodnie także były w kolorze brązowym.
28: Mówi nam podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Mężczyzna może poruszać się boso i ma opuchniętą rękę. Ze wstępnych ustaleń prokuratora wynika, że do śmierci kobiety ktoś się przyczynił.
26: Kierowcy, zwolnijcie na mazowieckim odcinku S8-ki. Dwie osobówki zderzyły się między Wolą Rasztowską a Trojanami. Zablokowany pas w kierunku Białego Stoku.
30: Mundial w faktach RMF FM.

0: Czas na 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Dziś spotkania Maroko-Kanada i Francja-Paragwaj. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, spodziewasz się niespodzianki w którymś ze spotkań?
1: Trudno sobie wyobrazić, żeby murowani faworyci Maroko i Francja odpadły w tej fazie. Maroko to w końcu czwarta drużyna poprzednich mistrzostw w Katarze, a trójkolorowi przegrali z Argentyną dopiero w finale. W Ameryce Północnej od początku Francuzi zachwycają swoją grą, a najbardziej Kylian Mbappé, który strzelił już 6 goli i ściga w klasyfikacji strzelców Leo Messiego. Przy okazji, zdaniem byłego reprezentanta Polski Marka Jóźwiaka, przeszedł mentalną przemianę z bufona i egoisty w prawdziwego kapitana.
2: Ta sytuacja w ostatnim sezonie w Realu Madryt być może nauczyła i popchnęła go właśnie do takiej zmiany wewnętrznej, do przeistoczenia się rzeczywiście w kapitana, który nie tylko strzela gole, ale też prowadzi zespół, kiedy piłkę stracą.
1: Francja zagra z Paragwajem w Filadelfii o 23:00. O 19:00 spotkanie Kanady z Maroko w Houston.
0: USA świętują swoje 250-lecie. Na rzece Hudson wzdłuż Manhattanu można podziwiać paradę najważniejszych żaglowców świata. Wśród nich jest Dar Młodzieży, na którego pokładzie jest wysłannik RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak to wygląda.
3: To jest dopiero sam początek parady, a wrażenie jest już ogromne. Trudno jest wybrać jedno miejsce, na którym chce się zawiesić wzrok. Płyniemy teraz wzdłuż wybrzeża, na którym według szacunków jest nawet 6 milionów widzów. Przed nami takie żaglowce jak włoski Amerigo Vespucci, igul amerykańskiej Straży Wybrzeża, Union z Peru. Za nami z kolei Sagres z Portugalii czy Juan Sebastian del Carrio z Portugalii. Pytałem studentów, co im się do tej pory najbardziej podoba.
4: Odrzutowce, które przelatywały nad nami, a także, że wszyscy płyniemy w jednym szyku z innymi żaglowcami.
5: Bardzo fajnie jest się właśnie obrócić do tyłu, czy spojrzeć do przodu i widzisz też wielki żaglowiec, który płynie tak samo jak my.
3: No właśnie, jak słyszycie, cały czas nad nami przelatują kolejne samoloty, bombowce, myśliwce, tankowce. Towarzyszą nam na wodzie również okręty wojenne. Z pokładu Dar Młodzieży Stanisław Pawłowski.
0: Urodziny nie tylko za oceanem, ale także w Szczecinie. To miasto kończy właśnie 81 lat. Przygotowano wiele atrakcji. To m.in. wieczorny mapping na budynku szczecińskiego magistratu, tort o wadze 81 kg, a także inscenizacja historyczna.
6: W tym roku cofniemy się odrobinę i przyjrzymy momentom, które doprowadziły do tego kulminacyjnego momentu. Będzie znacznie bardziej militarnie. Przedstawimy poszczególne etapy bitwy o Dąbie, wejście do Szczecina od strony Gumieniec i Ustowa, ale oczywiście nie obędzie się też bez elementów cywilnych przybycia pierwszych osadników z polskim sztandarem.
0: Mówi rekonstruktor Igor Gurewicz. Urodziny nie są przypadkowe. 5 lipca 1945 roku polskie władze przejęły administrację nad Szczecinem.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jutro w ciągu dnia najchłodniej na Mazurach i także w okolicach Gdańska 18-19 stopni. Burze możliwe na Suwalszczyźnie. Cieplej na południu kraju, ale tu też możliwe burze i te burze aż po Lublin. No i w centrum 20-22 stopnie i tutaj tylko przelotny opad deszczu. Możliwe też wszędzie chwile ze słońcem. Pięć minut po 18:00, Paweł Jawor. Cześć, witajcie, mamy sobotę, mamy weekend. Niektórzy na urlopie, a niektórzy w pracy. Dla was wszystkich. Muzyka najlepsza pod słońcem. A za chwilę Marisa, a teraz Ed Sheeran, Shape of You.

0: to uwaga dla kibiców. Mecz Francja-Paragwaj, o którym mówiliśmy w Faktach RMF, może zacząć się później. FIFA monitoruje sytuację, bo prognozy są konkretne. 37 stopni Celsjusza ma być na termometrach, a odczuwalna to aż 42 stopnie. No, przy takich warunkach grać jest trudno, a biegać jeszcze trudniej. Przy takiej temperaturze to piłka może się przyklejać do butów.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Robię remont w wakacje, więc...
8: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
6: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
7: Na www.rmf.fm dokończy zdanie. Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
9: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
7: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
10: You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Hej, zwrot emocji!
17: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
18: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
19: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
18: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
20: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
21: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
22: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
23: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
24: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
25: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
26: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
25: Widzimy się pod słońcem RMF FM.
26: Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
27: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
28: Mamo, chcę pić!
29: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
30: Pewnie plusz?
28: Tak, chcę plusz!
29: Już kupuję! To najlepszy wybór?
30: Na 100%.
31: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
30: Plusz?
31: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
30: Na 100%.
31: Dziękuję.
30: Na zdrowie.
32: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
1: Po reklamie.
26: Trwa program RMF w trasie. Komu w drogę?

Tu deska rozdzielcza w waszym aucie powinna trzeszczeć Juliana. RMF w trasie? No to może jeszcze na koniec dnia. Na te wszystkie zachody słońca wakacyjne, które jeszcze przed nami. Doda. Pamiętnik.

0: muzyka najlepsza pod słońcem. Brian Adams w RMF FM. Za chwilę Blondie, Tina Turner, a potem specjalna godzina. Szykujcie się. Fani męskiego grania orkiestra. Szczegóły właśnie teraz lecą do was.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Godzina męskiego grania to będzie nowy program w RMF FM i poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
3: Czyli?
2: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
3: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
4: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już dziś po 19 w RMF FM.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
6: Energoobrót z grupy Orlen. Wybierz moc pewnej energii. Sprawdź ofertę dla domu lub firmy na energa.pl.
7: Robię remont w wakacje, więc...
8: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
9: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
7: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Hej, zwrot emocji!
16: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
17: Ale etykieta musi być!
16: Zwrot emocji! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub z portem Gdynia, pokazy Poleboat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Polsailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na Was. Poleca RMF FM.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
3: Citroen.
1: Byle do lata.
15: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
20: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
1: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10 w RMF FM.
21: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent Elektrowit. Elektrolitów z witaminą C i magnezem.
22: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
25: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90. 87. 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
0: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Od

0: Zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę...
7: Oryginalnego plusza?
6: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
9: Po reklamie.
11: Wstrząsająca historia na początek faktów RMF FM. Jest 19:00 i Katarzyna Podraza. Słuchamy.
12: Mieszkańcy małopolskiej Skawiny wstrząśnięci tragedią czteroosobowej rodziny z ich miejscowości. Okoliczności tej zbrodni wyjaśnia policja i prokuratura. Rosja nie odpuszcza. Po nalocie na ukraińską kopalnię w obwodzie Dniepropietrowskim zginęła jedna osoba, są ranni. W faktach także francuscy kibice przed meczem z Paragwajem. Tragedia wstrząsnęła miastem, mówią RMF FM mieszkańcy Skawiny w Małopolsce. Przypomnijmy, wczoraj w jednym z bloków odkryto zwłoki czteroosobowej rodziny. Według wstępnych ustaleń służb ojciec zamordował żonę, 8-dniowe dziecko i teściową. Później najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
13: Tragedia taka, że nie do pomyślenia. Jakby po prostu prawdopodobnie dziadek nie dał znać, to by nawet nie wiedzieli, że tyle ciał jest po prostu.
14: Najpierw pomyślałyśmy, że coś się może stało, może zatrucie gazem albo coś, a dzisiaj się dowiadujemy, że to morderstwo.
15: Wszyscy są w szoku, bo no, przede wszystkim no, malutkie dziecko, a jaki był powód tego, co się stało, no, to nikt nie wie.
16: No ja z gęsią skórkę mam, jak to nie wyobrażam sobie czegoś takiego.
17: Całą noc nie mogłem spać po prostu. W takim mieście, w spokojnym miarę. Tragedia straszna, straszna. A jakie przyczyny są, to nie wiadomo co, kto i jak. Przeżycie okropne.
12: Służby zaalarmował zaniepokojony dziadek noworodka, który nie mógł skontaktować się z członkami swojej rodziny. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w rosyjskim nalocie na ukraińską kopalnię DTK w obwodzie Dniepropietrowskim. W chwili ataku pod ziemią przebywało 86 pracowników. Udało się ewakuować ich na powierzchnię. Zakład doznał znacznych zniszczeń i jego działalność została wstrzymana. W faktach przenosimy się za ocean. Dziś rocznica podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W tym wyjątkowym dla USA dniu warto wspomnieć też o trudnych tematach. Część rdzennych Amerykanów nadal odczuwa żal wobec trudnej historii relacji z państwem amerykańskim. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
18: Dzień dobry. Indianie Navajo, choć dziś wiedzą, że nie ma już powrotu do tego, co było, to nie zapominają krzywd, jakie spotkały rdzenną ludność. Spotykamy się, aby świętować to, kim nadal jesteśmy jako naród, mimo upływu lat. I dziękować naszemu Stwórcy, Słońcu, Wiatrowi i Ziemi za możliwość śpiewania, tańczenia i życia. Mówi Erin Dixon. Są wśród nas osoby, które wciąż czują urazy z powodu tego, co spotkało nasz naród w przeszłości. Sam jestem weteranem Korpusu Piechoty Morskiej. Większość uczestników to również weterani. Nadal czujemy patriotyzm. patriotyczny obowiązek służby swojemu krajowi poprzez modlitwę czy pozytywne działania. Staramy się mówić ludziom, że nie możemy już żyć wyłącznie przeszłością. Ale w czasie takich spotkań przypomina się o bolesnym dziedzictwie rezerwatów, szkół z internatem dla dzieci rdzennych mieszkańców oraz przymusowej asymilacji. To historyczna trauma wojny ze Stanami Zjednoczonymi, przesiedlenia do rezerwatów,

0: Zabieranie dzieci rodzinom i zmuszanie ich do przyjęcia amerykańskiej kultury. Dziś Ameryka świętuje 250 lat.
1: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: W Houston rozpoczyna się właśnie pierwszy mecz 1/8 finału mundialu. Kanada kontra Maroko o 23:00, natomiast Francja zagra z Paragwajem. Kibice trójkolorowych są pewni, że ich drużyna wygra. W wielu paryskich barach zbierają się już kibice, którzy będą oglądać mecz na telebimach. Przekonał się o tym paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Wiele barów w centrum Paryża wprost obleganych jest przez ubranych na niebiesko kibiców, którzy zamierzają spędzić tu dużą część nocy, czekając na mecz, później oglądając pojedynek, a następnie świętując kolejną wygraną ich drużyny. Są bowiem pewni, że Kylian Mbappé i jego koledzy mają zwycięstwo w kieszeni. Bardzo liczymy na Mbappé i innych naszych zawodników. Jesteśmy pewni, że znowu wygrają. Chcemy, by Francja po raz trzeci zdobyła tytuł Mistrza Świata, mówi mi pełen entuzjazmu paryżanin. Nie widać końca wielkiej przygody. Atmosfera jest fantastyczna, wyjaśnia mi inny paryski kibic.
2: A pierwsze dziś wieczorne mistrzowskie fakty sportowe już za niecałą godzinę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski, słuchacie RMF FM. To jest godzina męskiego grania. Niestety ostatnia już godzina męskiego grania. Tak czy owak, bardzo dziękuję wam, że byliście ze mną przez ten cały miesiąc. Porozmawiamy sobie dzisiaj znowu o męskim graniu, o niesamowitych projektach specjalnych, które tam się wydarzają, o wspaniałej muzyce, która powstaje dzięki temu znakomitemu festiwalowi. A tymczasem posłuchajmy Anuszki. Ten utwór powstał dokładnie w tym samym momencie, kiedy pisaliśmy z Dawidem początek, więc też kojarzy mi się z męskim graniem.

Cześć, tu Krzysiek Zalewski, to jest godzina męskiego grania w RMF FM. A to był Genesis i przepiękna piosenka Jesus, He Knows Me. Porozmawiajmy sobie tymczasem o publiczności. Publiczności na męskim graniu, bo to jest bardzo specyficzna publiczność, jedna z najlepszych, wydaje mi się, jakie można spotkać. Wydaje mi się, że to są po prostu fani muzyki, to są fani polskiej muzyki, dla których muzyka jest w życiu ważna. Muzyka jest ścieżką dźwiękową ich życia i nie możemy zapominać, że to tak naprawdę publiczność jest w tym wszystkim najważniejsza. I najważniejsza jest na festiwalach, takich jak Męskie Granie, ale i najważniejsza jest w życiu każdego artysty. Ja kiedy próbuję napisać piosenkę, a potem pocę się w studio, żeby jakoś oddać jej charakter i zaśpiewać w miarę najlepiej, jak potrafię, to robię to cały czas z myślą o tym, że przyjdzie kiedyś ta nagroda wymarzona, że będę mógł chóralnie to odśpiewać z publicznością i dopiero wtedy utwór nabierze właściwego brzmienia. Także chylę czoła i z dużą wdzięcznością zwracam się do was właśnie, droga publiczności męskiego grania. Tymczasem znowu nawiązanie do kościoła, przynajmniej w tytule, Take Me to Church i najwybitniejszy wokalista wszechczasów, czyli Hozier.

0: Cześć, to Krzysiek Zalewski, słuchacie Godziny Męskiego Grania w RMF FM. A to był zespół Lady Punk, zespół, który właśnie niedawno otrzymał Złotego Fryderyka za 45-letnią działalność. Absolutnie niesamowity zespół. Mam dla was piosenkopisarskie zadanie, ponieważ rozdajemy bilety na Męskie Granie i rozdajemy je w tym programie po raz ostatni, więc pędem proszę do telefonów. Nie wiem, czy kojarzycie taką moją piosenkę Lepiej już było, kochanie, nie ucz się, że jeszcze. No właśnie, nie ucz się, że jeszcze co? Najoryginalniejsze odpowiedzi nagrodzimy biletami na Męskie Granie. Zostańcie autorami, napiszcie lepszy tekst niż ja. Myślę, że to nie jest takie szaleńczo trudne. Wysyłajcie głosówki na Messengera, piszcie do nas SMS-y na 3322 i nie zapominajcie tylko wspomnieć, w jakim mieście chcielibyście Męskie Granie odwiedzić.
1: Robię remont w wakacje, więc...
2: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
3: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
1: Na www.rmf.fm dokończ zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć.
7: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.
8: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
9: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
10: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I graj o pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
11: O wasze zdrowe finanse troszczy się sponsor konkursu mBank. Więcej na mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
15: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
16: Oczywiście.
15: Dziękuję.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Którego?
17: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
16: Oczywiście.
17: Dziękuję.
16: Poproszę...
18: Oryginalnego plusza?
16: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
18: Oczywiście.
16: Dziękuję.
14: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
19: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
20: RMF FM na dzień dobry.
19: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
21: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
22: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
23: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
22: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
21: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
24: Po reklamie.
19: A w RMF FM Krzysztof Zalewski i Godzina Męskiego Grania.

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Tu Krzysiek Zalewski, słuchacie RMF FM. To jest godzina męskiego grania, a za nami Vito Bambino i bracia Kacperczyk, z którymi de facto chodziłem do jednego liceum. Za każdym razem będę to powtarzał. Wspaniałe chłopaki. Zresztą Vito również wspaniałym chłopakiem jest. Był na tyle uprzejmy, że wysłał nam głosówkę. Posłuchajmy zatem, co stary wyjadacz męskiego grania, który wystąpi również w tym roku, ma nam do powiedzenia.
1: Kochani słuchacze radia RMF FM, z tej strony Vito Bambino. Chciałem wszystkim przypomnieć, że ja idąc swoim tropem do 3 razy sztuka, cieszę się bardzo na ostatnie swoje męskie, na pewno nie ostatnie nasze, i chciałem was tu mnie zaprosić na to, żeby celebrować to męskie granie razem na żywo, i mam nadzieję, że widzimy się tam.
0: Dzięki Vito, to była głosówka specjalnie dla słuchaczy radia RMF FM, a teraz zagramy może Lenego Krawica? Fly Away, nie odlatujcie za daleko.

Tu Krzysiek Zalewski, słuchacie RMF FM, to jest godzina męskiego grania. I Save Tonight posłuchaliśmy. Patrzcie, że ten numer też ze 30 lat ma, bo jak pamiętam go z dzieciństwa. No właśnie, tak naprawdę każdy moment w moim życiu mogę odnieść do piosenek, czy też muzyki, utworów, jakich na on czas słuchałem, bo tak naprawdę muzyka jest ścieżką dźwiękową mojego życia, mam nadzieję, że waszą też. I w tym roku zapowiedziałem, że będę robił wielką przerwę, bo muszę mieć czas, żeby szukać inspiracji i pisać nowe piosenki. No ale przerwa od koncertowania dla mnie to jest taka trochę jak przerwa od oddychania, więc całe szczęście, że mamy to już za sobą, przynajmniej te 2 miesiące, które spędziłem bez gitary w rękach i znowu będę mógł całe lato spędzić z wami, między innymi na męskim graniu, na które was bardzo serdecznie zapraszam. Słuchacie RMF FM, to jest godzina męskiego grania z Krzyśkiem Zalewskim.

Paweł Krzysiek Zalewski w Radiu RMF FM. To była czwarta, ostatnia już godzina męskiego grania. Także z bólem serca, ale szczęśliwy, że mogłem spędzić z wami te cztery magiczne godziny. Żegnam się i ściskam was czule. Pozdrawiam, Krzysiek Zalewski. Widzimy się na koncertach męskiego grania i nie tylko.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boję.

0: reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack.

0: zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
0: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchajcie, RMF FM, już za moment będzie godzina 20, zatem czas na najnowsze wydanie faktów, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
8: Zapraszam. Trump w centrum uwagi. Jedność Amerykanów schodzi na dalszy plan. Historycy za oceanem komentują rocznicowe obchody w USA. W faktach także zielone korytarze w Lublinie. Usłyszycie, co planują tamtejsi naukowcy. Zaczniemy jednak od pilnych informacji dla kierowców. Tragiczny wypadek na S-Trójce na Dolnym Śląsku w Jaworze. W zderzeniu z barierami zginął motocyklista. Zablokowana jest trasa w kierunku Bolkowa. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 17 w Lubelskiem między Piaskami i Krasnym Stawem. Osobówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym. Droga jest zablokowana. Utrudnienia także na Krajowej 62 na Mazowszu. Tam kolizja dwóch osobówek między Serockiem a Wyszkowem. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Bez ciepłej wody od najbliższego czwartku muszą radzić sobie mieszkańcy dwóch mazowieckich miast, Pruszkowa i Piastowa. Wstrzymanie dostaw to efekt remontu w lokalnej elektrociepłowni. Skutki od dzisiejszego popołudnia odczuwa ponad 40 tysięcy osób.
9: Fakty, opinie, komentarze.
8: Obchody 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych coraz bardziej przypominają święto Donalda Trumpa. Tak ocenia je część amerykańskich mediów i historyków. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Kłaniam się, jestem. Z okazji jubileuszu prezydent przygotował limitowane paszporty ze swoim wizerunkiem. Złote monety. Mówił o banknocie o nominale $250 z własną podobizną. Zapowiedział też budowę monumentalnego łuku triumfalnego i organizuje wiec pod hasłem Hołd dla Ameryki, po którym ma odbyć się największy pokaz fajerwerków w historii. Krytycy podkreślają, że rocznica, która miała jednoczyć Amerykanów, staje się wydarzeniem skoncentrowanym na samym prezydencie. Wczoraj w czasie okolicznościowego wystąpienia w Dakocie Południowej mówił nawet o zbliżających się wyborach do Kongresu. Choć to wydarzenie związane z urodzinami Ameryki. Washington Post ocenia, że Trump rozszerzył swoją skłonność do sygnowania przedsięwzięć własnym nazwiskiem również na obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
11: Happy Independence Day to all. God bless you all. God bless you all. Thank you.
8: W faktach teraz Lublin. Połączenie w jedną sieć wszystkich parków i terenów zielonych proponują tamtejsi naukowcy. Ich zdaniem w mieście należy stworzyć tak zwane zielone korytarze.
12: Wychodząc z domu, wchodzimy w zieleń, możemy się przemieszczać z tymi zielonymi korytarzami. Największe wyzwanie to jest właśnie osiągnięcie ciągłości. No, łącznie zaproponowaliśmy w tej koncepcji 199 terenów. To są tereny większe, mniejsze.
13: To realne?
12: No to już istnieje w znacznej mierze.
13: No, ale trzeba to łączyć. Czy to łączenie jest realne?
12: To jest realne i to jest projekt naprawdę na wiele, wiele lat, ale chodzi o to, żeby mieć wizję.
8: Z Janem Kamińskim z Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Jest krótki, czerwony i hałaśliwy. Mowa o zabytkowym tramwaju, który wyjechał na ulicę Szczecina. Turystyczna linia Zero będzie wozić mieszkańców i turystów w wakacyjne weekendy po najważniejszych punktach miasta.
14: Jest niesamowicie!
15: Bo to jest taki trochę inny tramwaj.
14: Tak, jest mały i są drewniane siedzenia i jest czerwona, a inne autobusy nie są czerwone.
15: I ten ma numer Zero?
14: Tak.
16: Fajnie, przyjemnie. Lata młodzieńcze się wspominają, jak to fajnie było. Za naszych czasów.
17: Czasy się niszczyły, oto jak w szpileczkach się weszło. Miłe wspomnienia.
8: usłyszała w tramwaju nasza reporterka Anna Pałamar. A już w kolejnych faktach RMF FM podniebne podróże z naszymi pupilami.

0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jedna ósma finału mundialu rozpoczęta. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. W Houston Kanada remisuje z Maroko 0-0 po pierwszej połowie spotkania o ćwierćfinał. Niespodziewanie, jeśli ktoś był bliżej strzelenia gola, to nie czwarte na mundialu w Katarze Maroko, a kanadyjscy gospodarze. Iga Świątek już w trzeciej rundzie odpadła z Wimbledonu. Po ponad dwugodzinnym spotkaniu przegrała z Aleksandrą Ejalą 6-7, 2-6. Dla 21-letniej tenisistki z Filipin to największy sukces w karierze.
3: For someone like Iga.
2: Dla takich zawodniczek jak Iga czy Serena i Venus Williams to może nic wielkiego, ale dla kogoś, kto dorastał na Filipinach.
3: May seem small, but for someone who grew up in the Philippines and...
2: Głos załamał się ze wzruszenia Aleksandrze Ejali, rosnącej gwieździe światowego tenisa. Dla Igi ta porażka niestety oznacza, że nie obroni tytułu, nie obroni kilku tysięcy punktów w rankingu za ubiegłoroczne zwycięstwo w Wimbledonie i czeka ją znaczący spadek w zestawieniu. A wspomniane siostry Williams ze względu na kontuzję Serena musiały wycofać się z turnieju Debla w Londynie. Aleksandra Mirosław straciła rekord świata we wspinaczce na czas. Złotej medalistce Igrzysk Olimpijskich w Paryżu odebrała go Emma Hunt w ćwierćfinale zawodów Pucharu Świata na krakowskim rynku. Amerykanka jako pierwsza kobieta w historii pokonała barierę 6 sekund, czasem 5,99. Hunt wygrała potem finał, w którym kończąca po tym sezonie karierę Ola Mirosław popełniła falstart i zajęła dopiero czwarte miejsce. Druga była Natalia Kałucka. Jutro w Krakowie sztafety kobiet i mężczyzn z udziałem Polek i Polaków.
4: Jutro pogoda bardzo podobna do tej, którą odczuwaliśmy dzisiaj. Temperatura nie większa niż 22-23 stopnie, ale będą też rejony na przykład warmińsko-mazurskie, gdzie tam tylko 18, trochę słońca, może czasem jakaś drobna chmurka, to słońce przysłoni, ale też na przykład opady w województwie kujawsko-pomorskim czy w województwie pomorskim. To taki, powiedziałbym, letni czas z temperaturą optymalną dla tych, którzy nie lubią gorąca. A tutaj program, który nazywa się Gramy, nie gadamy. I tak będzie przynajmniej najbliższe 4 godziny. Marcin Jędrych, zapraszam. Oczywiście nie braknie emocji sportowych. Zobaczymy, co się wydarzy w meczu Kanady z Marokiem. Potem jeszcze Francja z Paragwajem, a więc emocje sportowe i najlepsza muzyka. Dobry wieczór. Cześć.

Nareszcie padł gol w meczu Kanada-Maroko. Może wreszcie coś zacznie się dziać w tym spotkaniu. Jeśli odpoczywacie gdzieś sobie jeszcze w ten weekendowy czas, to nie przerywajcie. Dam wam znać, jak coś ważnego się wydarzy. Na razie po pięknej akcji z rzutu wolnego Maroko prowadzi 1-0. 49 minuta tego spotkania. U nas w RMF FM płynie ten czas. Tak wolno jak Nelly Furtado w utworze Say It Right.

0: repertuar dobrany specjalnie do sobotniego relaksu, żeby nikomu nie przeszkadzać, żeby wszyscy czuli się bardzo komfortowo za chwilę. No właśnie w tym celu Damiano Dawid i The First Time poleci do was.
1: Reklama.
2: Gotowa?
1: Gotowa.
2: Wróżka czy superbohaterka?
1: Wróżka.
2: No to zaczynamy świętowanie. Jak świętować, to z przytupem. A wy, jaką imprezę urodzinową zrobilibyście w Energylandii? Dajcie znać na www.rmf.fm. Do wygrania bilety do Energylandii, a w ten weekend podczas urodzin na każde przebrane dziecko czekają maskotki.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Mamo, chcę pić!
5: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz?
4: Tak, chcę plusz!
5: Już kupuję! To najlepszy wybór?
6: Na 100%!
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz?
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%!
7: Dziękuję!
6: Na zdrowie!
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antyluk kąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antyluk kąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antyluk kąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub z portem Gdynia, pokazy Poleboat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Pol Sailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na Was. Poleca RMF FM.
16: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
17: szklana
16: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
17: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
16: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
19: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
20: Po reklamie.
21: A w weekendowe wieczory w RMF FM gramy, nie gadamy.

0: legendarny duet, który tak kapitalnie zbudował ten klimat. Trudno tak, to Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. A u nas mamy zawodnika przy telefonie. Halo, halo.
1: Cześć, to Wilu z Łowicza.
0: Cześć.
1: Wreszcie porządnie gracie. I tak trzymać.
0: No i tak będzie zresztą cały czas. Teraz taka poplistowa melodyjka. Pewnie ją złapaliście już na naszej antenie. Dbausa.

82. minucie Maroko strzela drugą bramkę i chyba w tym momencie odsyła już pierwszego z trzech gospodarzy Mistrzostw Świata 2026. No mówiąc tak w cudzysłowie, oczywiście do domu chodzi o Kanadę, bo na te kilka minut przed końcem spotkania, no niewiele się już chyba może wydarzyć, ale poczekajmy, szczegóły na temat tego spotkania u nas w Faktach Sportowych to już mniej więcej za kwadrans o godzinie 21. Tam także powiemy na przykład o tym, że są coraz lepsze warunki do podróży psów i kotów samolotami. O tym będziemy mówić w naszym programie, ale wcześniej zagramy jeszcze Shakirę, Eminema i Anię Dąbrowską.

0: mama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Byle to lata.
5: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
6: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
4: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10:00 w RMF FM.
7: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Hej, zwrotu mocni!
10: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

0: to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: Sobotni wieczór o godzinie 21:00. Zapraszam na kolejne wydanie Faktu. Wszystkie najważniejsze informacje przekażę Wam teraz. Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Poszukiwania 65-latka w Świętokrzyskiem bez rezultatu. Policja opublikowała zdjęcie mężczyzny, który może mieć związek ze śmiercią swojej żony. Papież apeluje o rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Leon XIV mówił o tym na włoskiej Lampedusie. Maroko blisko ćwierć finału mundialu. O tym w Faktach Sportowych. Świętokrzyska policja opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie poszukiwanego od wczoraj 65-letniego mężczyzny. To mąż kobiety, której ciało znaleziono w ich domu w Borkowie pod Kielcami. Według policji 65-latek jest ostatnią osobą, która widziała ją przed śmiercią. W Faktach łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Michale, jak wygląda mężczyzna?
4: Choć zdjęcie nie jest dobrej jakości, to od razu rzuca się w oczy to, że mężczyzna nie ma na nogach butów, porusza się boso. Policjanci zwracają też uwagę na opuchniętą prawą dłoń. 65-latek ma na sobie brązowy sweter z dekoltem w serek i brązowe spodnie. Policjanci proszą wszystkich, którzy rozpoznają mężczyznę lub wiedzą, gdzie może przebywać, by kontaktowali się z najbliższą komendą albo dzwonili na numer 112.
3: Zdjęcie poszukiwanego mężczyzny znajdziecie na rmf24.pl. Europa jest w stanie zmierzyć się z kryzysem migracyjnym w sposób całościowy, mówił na Lampedusie Leon XIV. Na tej włoskiej wyspie papież wziął udział we mszy z udziałem około 4000 osób. W homilii, nawiązując do słów z Ewangelii, stwierdził, że Lampedusa jest położona przy drodze tak niebezpiecznej jak ta, która prowadziła z Jerozolimy do Jerycha.
5: Qui avete visto non solo uno.
3: Widzieliście tu nie jednego, ale tysiące ludzi, którzy wpadli w ręce rabusiów. Zabrali im wszystko, brutalnie ich pobili i odeszli, zostawiając na wpół żywych. Morze pochłonęło życie innych, tych, którzy nie zdołali dotrzeć do upragnionego celu. Mówił papież, Lampedusa leży na jednym z największych i najbardziej niebezpiecznych szlaków migracyjnych. W Faktach teraz Nowy Jork. Na rzece Hudson zakończyła się wielka parada kilkudziesięciu żaglowców z całego świata z okazji 250-lecia USA. Wśród nich znalazł się także Dar Młodzieży, który od dziś można zwiedzać za darmo. A jak studentom minął ten czas na pokładzie daru? O to pytał nasz specjalny wysłannik do USA, Stanisław Pawłowski.
6: Dosyć szybko mimo wszystko, ale to też kwestia tego, że byliśmy zaoferowani strasznie robotą, klarowaniem żagli, ciągnięciem szotu.
7: Mało osób może powiedzieć, że było na paradzie, na Darze Młodzieży w Stanach Zjednoczonych.
8: Każdy chce troszkę zejść już na ląd, pozwiedzać, czy to Times Square, czy to po prostu Manhattan.
9: Myślę, że będziemy to naprawdę super wspominać, jednak przeżycie jest niesamowite.
3: Manhattan dalej będzie świętować jeszcze dziś wielkie pokazy fajerwerków.
10: Są i takie fakty.
3: Podniebne eskapady z naszymi pupilami coraz bardziej realne, przekonują eksperci. W drugi wakacyjny weekend mówimy w Faktach o podróżowaniu ze zwierzętami. Pierwsze linie lotnicze zgadzają się, by duże psy znajdowały się w kabinie pasażerskiej, a nie w luku bagażowym. Jeśli pozwalają oczywiście na to warunki techniczne samolotu.
11: Wiemy dobrze, że ci podstawowi operatorzy przede wszystkim jest zadaniem upchanie maksymalnej liczby pasażerów i nie tracenie miejsca, ale mówiąc krótko, ostatecznie liczy się przychód z tego miejsca. Jeśli ktoś po prostu zapłaci za drugi bilet za tego psiaka i ktoś się na to zgodzi w znaczeniu i zabezpieczy to, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to te zmiany na pewno pójdą w tą stronę.
3: Mówi ekspert do spraw transportu Piotr Rachwalski. A w Faktach za godzinę kolejne ważne wydarzenia w ramach odbywających się w Krakowie Szturali.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Maroko lada chwila zostanie pierwszym ćwierćfinalistą mundialu. O tym w mistrzowskich Faktach Sportowych, które przygotował Cezary Dziwiszek.
12: Dobry wieczór. Przed sekundą właśnie zostało już tym ćwierćfinalistą. Pokonało Kanadę 3-0. Maroko było dzisiaj wyrachowane do bólu wręcz konkretne, chociaż

0: Współgospodarze turnieju przeważali. Wytrawne lwy Magrebu pokazały jednak klasę, awansując, a jednocześnie oszczędnie gospodarując siłami. Bohaterem dnia został Azedine Unai, który strzelił dwie bramki. Trzecią dołożył przed chwilą w doliczonym czasie Sufiane Raimi. Rywalem Maroka w ćwierćfinale zostaną Francuzi lub Paragwajczycy, którzy rozpoczną spotkanie o 23:00. Mundial w pełni, tymczasem kluby ekstraklasy przygotowują się do nowego sezonu. Mistrz Polski Lech Poznań pokonał w sparingu słowacki zespół Podberezowa 3-1. W drugiej połowie grał dochodzący do formy po ciężkiej kontuzji Radosław Murawski.
1: Na dzień dzisiejszy kompletnie nic nie czuję i skupiam się na tym, żeby zbudować swoją formę fizyczną, ale też piłkarską i żeby wrócić do składu i pomóc tej drużynie.
0: Lech rozpocznie sezon od meczu o Super Puchar Polski w Poznaniu z Górnikiem Zabrze 16 lipca. 11 miejsce zajmuje po drugim dniu rajdu Rzymu polska załoga Mikołaj Marczek i Szymon Gospodarczyk. Jak mówił na mecie kierowca Miko, to wynik poniżej oczekiwań spowodowany problemami na pierwszych odcinkach.
2: Mieliśmy trochę problemów technicznych z interkomem. Nie do końca na tym środkowym odcinku byłem w stanie słyszeć Szymona. Po południu ten problem techniczny już w większości został rozwiązany. Tempo było też trochę lepsze po południu.
0: Jutro odbędą się jeszcze 4 odcinki specjalne. Meta rajdu Rzymu, trzeciej rundy rajdowych Mistrzostw Europy, będzie przy Via della Conciliazione, drodze prowadzącej do Bazyliki Świętego Piotra. Finisz po południu. Kończymy smutną informacją. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus. Były skoczek narciarski, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie. Ostatnio współpracował z kadrą narodową juniorów jako trener. Informację o jego śmierci przekazał Polski Związek Narciarski.
3: Dziś nocy momentami będzie dość chłodno, bo temperatura od 11 do 15 stopni. Na Podkarpaciu nawet 6-8 stopnia, więc planując wieczorny albo nocny spacer, lepiej wziąć coś cieplejszego. Może jakąś bluzę albo nawet sweter, chociaż latem może być to szokujące. Ponadto trochę opadów, zwłaszcza jeśli chodzi o południowy zachód, może troszkę pogrzmieć, więc szykujcie się na noc, która nie do końca będzie idealną lipcową nocą, jeśli chodzi o wasze pogodowe doznania. Ale jeśli chodzi o najlepszą muzykę w RMF FM, tu wszystko jest pod kontrolą. Program Gramy, nie gadamy. Teraz przerwa w graniu. Oni nie grają. Ja też nie będę gadał. Więc po prostu Eurythmics.

wiem, że to się świetnie sprawdza jako wieczorny test bioder. To Another i 54 Ultra. Talk to you, a gdyby ktoś czuł, że jednak potrzebuje zupełnie innego rytmu na ten wieczorny czas, to Beyoncé przychodzi z pomocą.

0: Kierowcy RMF FM doskonale wiedzą, że fajnie się jedzie, kiedy radio gdzieś tam w tle gra, dlatego też radio właśnie jest dla was. Pamiętajcie o tym i włączajcie je wtedy, kiedy oczywiście czujecie taką potrzebę. Przy okazji informacja na krajowych drogach w miarę spokojnie, jedźcie bezpiecznie. Na przykład za chwilę zaśpiewa dla was Alex Warren.
1: Reklama.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
3: Hi, this is Shakira.
4: Dawid Kwiatkowski.
2: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
10: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
12: Tu trwa
11: lato na bogato.
12: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
13: Może jest we Włocławku.
14: Może w Kętach.
15: A może w Jaworznie.
16: To niemożliwe, naprawdę?
17: A ty?
18: Tak, ty.
19: Co powiesz, gdy już wygrasz?
20: Zastanów się i...
21: Ślij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
22: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
23: Poproszę oryginalnego plusza.
24: Którego?
23: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
24: Oczywiście.
23: Dziękuję.
25: Poproszę oryginalnego plusza.
24: Którego?
25: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
24: Oczywiście.
25: Dziękuję.
24: Poproszę...
26: Oryginalnego plusza?
24: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
26: Oczywiście.
24: Dziękuję.
27: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
28: Po reklamie.
29: Największe hity lata. Gramy, nie gadamy w RMF FM.

Roxy, chciałam ciebie więcej. Czy to są dzikie rytmy? Nie, to po prostu jest taki sobotni klimat. Jak ktoś nie daje rady wytrzymać tego tempa, no to niech poszuka na chwilę zwolnienia właśnie w tym utworze. Będzie jeszcze Shania Twain, będą Emigranci, a teraz Lost Frequencies.

Już niebawem, bo za mniej więcej 11 minut kolejne wydanie Faktów o godzinie 22 w RMF FM, a w nim oczywiście powiemy o na przykład rozpoczynającym się meczu Francja-Paragwaj. Oto będą wielkie piłkarskie emocje. Ale wcześniej jeszcze Ronson.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Upały komplikują obchody 250-lecia USA. Za chwilę połączymy się z amerykańskim korespondentem RMF FM. To pierwszy weekend po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN. Co na to kierowcy?
1: Co zarobię, to zaraz muszę wydać na benzynę.
0: W faktach także zaproszenie do Krakowa. Jutro finał festiwalu Szturalia. Rekordowe upały zakłócają obchody 250. rocznicy powstania USA. Na wschodnim wybrzeżu odczuwalna temperatura miejscami przekracza 40 stopni, a ostrzeżenia przed ekstremalnym gorącem dotarły do około 150 milionów mieszkańców. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dobry wieczór. Z tego powodu odwołano parady m.in. w Waszyngtonie i Filadelfii. W wielu innych miastach skrócono ich trasę lub przełożono wydarzenia na inny termin. Ponad 840 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu, a synoptycy ostrzegają, że po południu i wieczorem mogą nadejść gwałtowne burze. Mimo trudnych warunków pokazy fajerwerków mają odbyć się zgodnie z planem. Wieczorem w Waszyngtonie przemówienie wygłosi prezydent Donald Trump, który wcześniej żartował, że nawet ponad 40-stopniowy upał nie powstrzyma go przed wygłoszeniem długiego wystąpienia. Dziś przemawiał już wiceprezydent USA J.D. Vance. Do wszystkich moich rodaków mówię, jestem z was dumny. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i wszystkiego najlepszego dla naszego wielkiego narodu. Dziś, moi przyjaciele, świętujemy, a jutro wracamy do pracy. Niech Bóg wam błogosławi, mówił wiceprezydent USA. Nad amerykańską stolicą trwają pokazy lotnicze. Co chwilę nad głowami przylatują nam samoloty, w tym F-35. Z plenerowego studia Radia RMF FM przy monumencie Waszyngtona, skąd dziś nadają wszystkie największe światowe media. Paweł Żuchowski.
0: Teraz fakty z polskich dróg. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce. W Ujściu to odcinek Piła Chodzież. Motocykl zderzył się z osobówką. Droga jest zablokowana. To pierwszy weekend na stacjach benzynowych, odkąd przestał obowiązywać pakiet CPN. Jak przekonał się nasz reporter, dziś ceny paliw były mniej więcej o złotówkę wyższe niż tydzień temu.
3: Lepiej było wcześniej, jak te ceny maksymalne były wyznaczane?
4: Czy na pewno, bo gdzieś tam w dłuższej perspektywie czujemy to w setkach złotych. Natomiast gdy pan zapyta, to ja wtedy zaczynam to kalkulować, natomiast na co dzień po prostu nie mam na to czasu.
5: Fajnie jakby było taniej, ta złotówka w tą i tamtą. Wiadomo, że jest jakąś różnicą dla kieszeni, ale dla mnie jest niezauważalna. Prawdopodobnie dla kierowców, którzy zarabiają w ten sposób, że wykorzystują ten samochód na co dzień, to ma znaczenie.
1: Mnie jako taksówkarza bardzo to boli, bo co zarobię, to zaraz muszę wydać na benzynę.
0: Usłyszał od kierowców w Warszawie reporter RMF FM Michał Radkowski.
6: Świat kultury w faktach.
0: Przed nami finał festiwalu Tauron Szturalia w Krakowie. Wydarzenie to m.in. projekcje filmów, w których wystąpił aktor, ale i spotkania z twórcami produkcji. To także okazja do wspomnień z udziałem rodziny czy przyjaciół Jerzego Sztura.
7: Ja się śmieję, że to był trochę taki jaskiniowiec, bo bardzo się cieszył z mojej obecności. Dobrze, że tam gdzieś tam sobie siedzę, on sobie siedział, oglądał filmy i równocześnie uczył się roli. Mało w nim było takiego człowieka, który rzuca ze wcipami naokoło. Jak ja się dowiadywałam kiedyś z prasy o tym, że on mnie kocha i z wywiadów, zawsze miałam do niego odpowiedź, dlaczego ja się o tym dowiaduję od tych ludzi. To tak dzisiaj się dowiaduję o jego właśnie takich różnych powiedzonkach, sytuacjach śmiesznych.
0: Wspomina żona artysty Barbara Sztur. Jutro w kinie pod Baranami projekcja obrazów Kajman, Spokój oraz Amator. Wieczorem natomiast w Dworku Prąd Niskim bal z Jerzym Szturem. Podczas niego usłyszymy kompozycje z ekranizacji takich jak Spis cudzołożnic czy Uprowadzenie Agaty. Przed sportem polecamy wam jeszcze kolejne fakty RMF FM. O 23.00 przywita się z wami Karol Płaczkiewicz.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dołączy do Maroka w ćwierćfinale mundialu. Na mistrzowskie fakty sportowe ponownie zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Rywalami Lwów Magrebu zostaną Francuzi lub Paragwajczycy i nie ma co się oszukiwać. Zdecydowanym faworytem w tym spotkaniu są trójkolorowi, którym co prawda zdarzają się błędy w obronie, ale w ataku na razie na tych mistrzostwach mało kto może się z nimi mierzyć.
9: Ten potencjał ofensywny, mówię tutaj o Mbappe, o Olize, o Barkoli, o Due, o Usmanie Dembele, o Szerkim, to jest taki kapitał, który na tych mistrzostwach świata, myślę, że Francuzi potrafią wykorzystać. Ten polot, ale przede wszystkim ta energia. Po raz pierwszy widzę Francję, która gra z uśmiechem na twarzy.
8: Mówił grający przed laty we Francji były reprezentant Polski Marek Jóźwiak. Pierwszy gwizdek w Filadelfii o 23.00. Maroko, przypomnę, w Houston wypunktowało Kanadę, wygrywając 3-0. A propos jeszcze Francji, 113. edycja największego kolarskiego wyścigu świata rozpoczęta.

0: Oczywiście mowa o Tour de France w Barcelonie. Jazdę drużynową na czas wygrał zespół Jonasa Vinigo, Team Visma Lise Bike. Wyniki są też liczone indywidualnie. Duńczyk został pierwszym liderem Touru, a jego wielki kontrkandydat do zwycięstwa, Tadej Pogacar, zajmuje trzecie miejsce. Michał Kwiatkowski jest 73, a Kamil Gradek pod koniec drugiej setki. Jutro drugi etap z Barcelony do Tarragony. Świetna sobota Kimiego Antonellego, lider klasyfikacji kierowców Formuły 1 z Mercedesa, wygrał kwalifikacje i wywalczył pole position przed jutrzejszym Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Na drugim i trzecim miejscu dwaj kierowcy Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Dodatkowo Antonelli wygrał wcześniej sprint, za co zarobił dodatkowe 8 punktów do klasyfikacji generalnej.
1: W porównaniu do minionego weekendu, ten weekend, który właśnie trwa, jest stosunkowo chłodny. Powiedzmy, nawet w wielu miejscach może być za chłodny, bo jutro temperatura od 18 stopni na zachodzie do maksymalnie 23 stopni na południowym wschodzie, a zatem ta rozpiętość dość niewielka, choć pewnie niektórzy będą odczuwać ten chłód. W kolejnych dniach już ma być trochę cieplej, ale przez moment będziemy czuli taki lipcowy chłód. U nas w RMF FM jak zawsze najlepsza muzyka. Polecamy nasze muzyczne propozycje. Będzie Teddy Swims, będzie Michael Patrick Kelly. Jest jeszcze Marcin Jędrych. Ja nie będę śpiewał, tylko czasem się odezwę. Dobry wieczór.

0: ostatnio bardzo popularne stały się tak zwane przerwy na nawodnienie podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale myślę, że ten termin z nami zostanie już na dłużej, a może nawet i na zawsze, więc w tym, jeśli teraz czujecie taką potrzebę, albo w ogóle uważam, że to jest teraz ten moment na nawodnienie. Napijcie się czegoś dobrego, bo za chwilę The Colors i Italo Disco trzeba będzie śpiewać.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę... oryginalnego plusza?
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
4: Gramy, gramy, nie gadamy. Teraz w RMF FM.

wystarczy trochę uruchomić wyobraźnię, by w sobotni wieczór właśnie przenieść się do takiej mocno zatłoczonej sali w klimatycznym miejscu. Właściwie taki trochę czarno-biały obraz. Tak to się dzieje właśnie w tym utworze. Material Lover to Sienna Spyro w RMF FM. Może właśnie taki czas teraz wam towarzyszy. To bardzo dobrze, bo radio jest po to, żeby trochę kreować takiego teatru wyobraźni, takich elementów, które powodują, że ten wieczór będzie po prostu dla was wyjątkowy. Polecamy najlepszą muzykę w RMF FM. Teraz poleci do was Farna, a potem ATC dookoła świata.

To jest program Gramy, nie gadamy. Czasami jednak trzeba się odezwać i coś powiedzieć, bo przecież taki numer to kapitalnie wchodzi w ten nocny czas. To było oczywiście Bad Religion, New Religion zespołu Faithless i Bebe Rexha. A tu wracamy do klasyki sprzed ponad 30 lat. 40.

wieczór z RMF FM i ważny fakt z piosenki, którą śpiewał Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. Pewnie każdy teraz dobrze to czuje, kto siedzi w tak zwanych domowych tyleszach i korzysta z tego pięknego lipcowego weekendu. U nas w RMF FM niebawem będą fakty o 23:00, to za 11 minut, ale wcześniej jeszcze i Hathaway.

0: Już za chwilę wieczorne fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
1: Po reklamie.
3: Słuchacie RMF FM w sobotni wieczór. Zbliża się godzina 23, zatem nowe fakty przedstawi rozpoczynający dyżur w redakcji Karol Płaczkiewicz. Dobry wieczór.
4: Witam, zapraszam. Na początek Wenezuela. Prawie 3000 osób zginęło w czerwcowych trzęsieniach ziemi.

0: Zaginione uznawanych jest ponad 50 tysięcy osób, dlatego służby obawiają się dalszego wzrostu liczby ofiar. Ze względu na przepełnienie szpitali, prowizoryczne placówki medyczne powstały m.in. w restauracji fast foodowej oraz na dworcu kolejowym w Katia Lamar. W restauracji działa także punkt pomocy psychologicznej, apteka oraz schronisko dla zwierząt odnalezionych pod gruzami. Lekarze ostrzegają, że wraz z napływem poszkodowanych do tymczasowych ośrodków rośnie ryzyko wybuchu chorób zakaźnych, co może dodatkowo pogorszyć sytuację humanitarną. Ukraina zaprzecza rosyjskim doniesieniom o zdobyciu Konstantynówki. Prezydent Wołodymyr Zełenski i ukraiński sztab generalny zapewniają, że strategiczne miasto w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. Rosja ogłosiła w piątek zajęcie Konstantynówki, jednak Kijów określił tę informację jako kolejne rosyjskie kłamstwo. Zełenski podkreślił, że gdyby miasto rzeczywiście znajdowało się pod kontrolą Moskwy, Władimir Putin mógłby spotkać się z nim właśnie tam, aby rozmawiać o zakończeniu wojny. Kreml odrzucił tę propozycję. Rzecznik Dmitrij Pieskow stwierdził, że Konstantynówka jest już częścią Rosji i ponownie zaprosił Zełenskiego na rozmowy do Moskwy. Konstantynówka jest jednym z kluczowych punktów ukraińskiej linii obrony w obwodzie donieckim. Jej ewentualne zdobycie mogłoby ułatwić rosyjskim wojskom dalszą ofensywę na północ regionu. I w faktach wracamy teraz do Polski. W Krakowie kolejne utrudnienia dla kierowców w centrum miasta. Dziś ruszył remont ulicy Grzegórzeckiej. Roboty obejmą odcinek od ulicy Wielopole do ulicy Rzeźniczej i potrwają do 17 lipca. Przez 6 najbliższych tygodni Grzegórzecką nie pojadą również tramwaje.
1: Do 9 lipca nie będzie się dało jeździć samochodem, tak jak to do tej pory jest, od ronda Grzegórzeckiego w kierunku hali targowej, oczywiście w drugą stronę analogicznie. Natomiast po 9 lipca do 17 lipca będzie taka możliwość, czyli od ronda Grzegórzeckiego do hali targowej będzie się dało przejechać właśnie samochodem. Jest jeszcze jedno utrudnienie związane z wymianą tego przejazdu przez tory na wysokości skrzyżowania z ulicą Wielopole, bo właśnie tam pomiędzy 4 lipca a 17 lipca właśnie tam ten przejazd będzie wymieniany, no więc siłą rzeczy z Dietla, z Grzegórzeckiej w Wielopole niestety nie wjedziemy.
0: Mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
2: Są i takie fakty.
0: Szczecin świętuje 81. urodziny. Dokładnie 5 lipca 1945 roku polskie władze przejęły administrację nad miastem. W tym mieście przez cały weekend trwają obchody. Jednym z bardziej widowiskowych punktów programu była kilkudziesięciominutowa inscenizacja historyczna. Rekonstruktorzy odtworzyli walki o miasto i przejęcie Szczecina.
3: Jest to pasja przede wszystkim. Trzeba się zaangażować.
4: Od dawna się pan zajmuje tym?
3: Od 15 roku życia, a mam 33 lata.
4: To długo. I ty też brałeś udział po stroju.
3: Kolegi jest pierwsza akurat dzisiaj impreza. Także kolega jest zestresowany.
4: Jak ci się podobało?
5: No fajnie było.
4: Na pewno będę więcej raz, jeśli będę mógł.
6: Rzadko jest taka okazja, żeby zobaczyć takie widowisko w centrum Szczecina z tak dużą grupą w ogóle rekonstruktorów.
3: Warto tą tradycję podtrzymywać, żeby przekazywać młodym osobom z pokolenia na pokolenie, jaka była prawdziwa historia.
6: A ty też brałaś udział, widziałam. Jak ci się podobało?
7: Bardzo fajnie. W tym roku nie musiałam być aż tak przy wybuchach, to fajnie. Zajmowałam się handlem.
0: Usłyszała o tym mniej i bardziej doświadczonych rekonstruktorów nasza reporterka Anna Pałamar. A na koniec zaglądamy jeszcze za ocean. W Filadelfii rozpoczęło się właśnie kolejne spotkanie 1/8 finału mundialu. Paragwaj mierzy się z Francją. To spotkanie oczywiście obserwujemy dla Was i wrócimy do niego w kolejnych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jutro temperatura dość sprawiedliwa, jeśli chodzi o cały nasz kraj, bo od 21 stopni w Bydgoszczy, Krakowie i Katowicach, przez 22 stopnie w Warszawie oraz w Białymstoku, po 23 stopnie w Zielonej Górze, Wrocławiu, Katowicach, Wrocławiu, Zielonej Górze i Szczecinie. Trochę chmur, trochę słońca, ale taki czas, myślę, że letni, choć z temperaturą ostrożną, jeśli chodzi o to, co przeżywaliśmy ponad tydzień temu. A u nas w RMF FM program Gramy, nie gadamy, ale także patrzymy na mecz. Francuzi w niebieskich, Paragwajczycy w biało-czerwonych. Komu sympatyzować? No tym, którzy pokażą lepszy futbol. O tym będę mówił Wam niebawem. Na razie 2 minuta, 0-0.

0: dni.
1: To właśnie sobota i niedziela na przykład w czasie letniego czasu. To świetny moment, żeby po prostu sobie odpocząć, zrelaksować się i poczuć taki fajny wieczorny klimat. Myślę, że go sprawimy, poprawimy jeszcze bardziej, bo raz, że fajne utwory pojawią się już za moment, między innymi Whitney Houston oraz Savage Garden, a także emocje sportowe. 11 minuta meczu Paragwaj-Francja. My na razie 0-0, czekamy na bramki. Kto strzeli pierwszy?

0: Paragwaj umiejętnie się broni, ale Francuzi próbują. Na razie żadnych rezultatów, jeśli chodzi o strzelanie. 0-0 w 22 minucie meczu Paragwaj kontra Francja. A u nas za chwilę Ania Karwan, Ariana Grande i Seabull.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
5: RMF FM.

RMFM jest zawsze ze wszystkimi samochodowymi podróżnikami. Jeśli akurat teraz tak się składa, że jedziecie na przykład na jakiś wakacyjny wypoczynek, to bardzo dobrze, miło nam, że jesteśmy w waszym towarzystwie. Proszę nas zabrać na pokład. Dodatkowo można wpuścić jeszcze trochę świeżego powietrza z zewnątrz, nie cały czas na klimie, bo to świeże licowe powietrze naprawdę dobrze robi, zwłaszcza dla tych, którzy akurat prowadzą. Dobrze się prowadzą. W RMFM u nas za 23 minuty, godzina 12 w nocy, północ niebawem, a wcześniej ostatni dzień lata. Na szczęście tylko w piosence.

0: ładna melodyjka od RMF FM, może niekoniecznie do poduszki, Oceana, Cry Cry. Patrząc na to, co dzieje się w meczu Paragwaj-Francja, można powiedzieć tak, Francuzi napierają, Paragwajczycy skutecznie się bronią i nadal nie ma tego, co kibice lubią najbardziej, czyli bramek, bo jest 0-0. A u nas w repertuarze wieczornym dla tych, którzy lubią spędzać czas przy radiu, będzie jeszcze i Various Monks, a będzie także ten nowy, popularny duet, Garrix i Sheeran. Repeat it.
1: Powtórz to. Powtórz to. Powtórz to. Powtórz to.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
0: Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Za dzisiejsze spotkanie na antenie RMF FM dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o północy, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
4: Zgadza się, jestem. 250 lat Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie świętowanie w ekstremalnym upale. Na początek relacja naszego korespondenta. W Polsce pozostałością po ostatnich upałach jest wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Coraz więcej linii lotniczych pozwala dużym psom na podróż w kabinie. Eksperci przewidują, że tego typu ułatwień będzie więcej. Waszyngton świętuje dziś 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Tysiące ludzi od rana zmierzają na National Mall, gdzie wieczorem czasu miejscowego przemawiać będzie prezydent i gdzie odbędzie się pokaz fajerwerków. Na miejscu jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Witamy cię, Paweł. Powiedz, co dzieje się teraz u ciebie?
5: Kłaniam się.

0: faktach pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje portal Axios, Donald Trump rozmawiał wczoraj telefonicznie z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, który złożył mu gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. W opublikowanym wcześniej wpisie Zełenski podziękował USA za wsparcie wojskowe i ponowił apel o przekazanie Ukrainie systemów Patriot. Kiedy prosimy Amerykę o patrioty, wierzymy, że wartości szacunku dla życia i ludzi zwyciężą ponownie, napisał ukraiński prezydent. Szczegóły przebiegu rozmowy przywódców nie zostały ujawnione. W związku z obchodami rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych doszło do jeszcze jednego bardzo ciekawego spotkania. Papież Leon XIV odwiedził ambasadora USA przy Stolicy Apostolskiej Briana Bercha. Informację podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej w krótkim komunikacie na Telegramie. W odpowiedzi na zaproszenie ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej, Ojciec Święty udał się do jego rezydencji wieczorem.
1: Aktualny obraz faktów.
0: Średnie i wysokie jest zagrożenie pożarowe w lasach na przeważającym obszarze Polski. Bardzo wysoka temperatura w ostatnich dniach spowodowała, że w niektórych miejscach wilgotność ściółki jest bardzo niska.
2: Przeszliśmy kawałeczek i to jeszcze w takim lesie, który nie jest jakimś najbardziej suchym miejscem, bo jest to siedlisko lasu mieszanego. Mamy po tych upałach dość słabą sytuację, zresztą... Ta ścioła, którą teraz mielę w ręku, no ona prawdopodobnie ma około, nie wiem, 10-11% wilgoci, czyli jest już trzeci stopień zagrożenia pożarowego.
3: Co to oznacza dla osób, które chciałyby się wybrać do lasu?
2: Przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności, nie używanie ognia w lesie przede wszystkim, bo to jest pierwsza i podstawowa sprawa.
0: Z Adamem Albrychiewiczem z Nadleśnictwa Skierniewice rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Kolejne linie lotnicze zapowiadają, że duże psy będą mogły podróżować w kabinie pasażerskiej samolotu, a nie jak do tej pory w luku bagażowym. Właśnie o podróżowaniu ze zwierzętami mówimy w ten drugi weekend wakacji w faktach RMF FM. Eksperci przewidują, że ułatwień dla właścicieli czworonogów w samolotach będzie coraz więcej, choć wciąż jest to tylko dodatek.
4: Cały czas pamiętajmy, że jednak podstawową funkcją jest ten przewóz osób, tak? I on zawsze taki pozostanie. Pewnie pójdzie to w tą stronę, że będą wydzielone specjalne miejsca dla tych, którzy będą sobie życzyć przewozu tego większego psiaka, czy nie wiem, kociaka pewnie też, właśnie razem na pokładzie samolotu.
5: A czy też są coraz bardziej dające się upilnować i coraz bardziej przewidywalne zwierzęta na pokładzie?
4: Myślę, że też. Oczywiście tutaj to jest zależne od, w przypadku psów wiadomo, co inaczej się zachowa labrador, inaczej jakiś pies rasy ostrej. Oczywiście mamy te środki. Mamy środki chociażby farmakologiczne, tak, na uspokojenie, by tutaj nie dochodziło do jakichś, chociażby stresu dla tego zwierzęcia. To są wyzwania, z którymi na pewno no to trzeba będzie sobie poradzić.
0: Przewiduje ekspert do spraw transportu Piotr Rachwalski. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na koniec tego wydania raport z Mundialu. W Filadelfii trwa mecz 1/8 finału między Paragwajem a Francją. Po 45 minutach gry bezbramkowy remis. W pierwszej połowie żadna z drużyn nie zdołała oddać celnego strzału. Piłkarze za kilka minut wrócą na murawę. Kolejne doniesienia piłkarskie w faktach o pierwszej. Już teraz zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest program 2,5 stand-upera.
1: 2,5 stand-upera w RMF FM.
0: Ja się nazywam Mateusz Marek, ale są też z nami Bartek Zajda i Damian Skóra.
2: Panowie, no z pewnego rodzaju ogłoszeniem tutaj startuję, bo poszukuję części do auta, które mnie pozbawił, uwaga, co? Wypadek? Złodziej? Nie, mechanik, do którego oddałem samochód i przyjechał odchudzony o część.
3: Taki mechanik chirurgiczny. Wyciął część i będzie dobrze. Zdrowe teraz będzie. Chore wyjmujemy i...
4: Ja jestem w stanie zgadnąć, której.
2: Tak?
3: Której?
4: Dawaj. Masz białe auto i czarny zderzak. I to był zderzak. Wymienił ci zderzak na czarny.
3: Nie, bo to zderzaka, bez zderzaka.
2: Zderzaka pozbawiła mnie siła fizyczna podczas zajścia na drodze. Natomiast mechanik pozbawił mnie rezonatora.
3: Nie ma czegoś takiego w samochodzie. Na ile znam motoryzację, jest, nie
2: jeżeli,
3: występuje
2: jeżeli
3: rezonator.
2: Jeździsz gitarą akustyczną w samochodu, to tak. Jest coś takiego.
3: Okej. Okay. Będziemy o samochodach rozmawiać, o różnych rzeczach motoryzacyjno-mechaniczno-użytkowo-ruchowych. Co z tym rezonatorem?
2: Po pierwsze istnieje, ale po prostu widziałem, że całkiem sporych rozmiarów część pod maską była, odbieram, nie ma. Prosty rachunek.
3: Ale masz tak też z innymi rzeczami, że widzisz rzeczy, a potem wszyscy mówią, nie, stary, tego nie ma, a ty twierdzisz uparcie, że to jest.
2: I... Wy wszyscy ze mnie robicie. Nienormalne.
4: Ale śmiem twierdzić, że przyszedłeś do niego i mówisz, panie, to była część, na co on ci powiedział, panie, kto to panu tak okradł?
2: Pozbawienie tej części było pewną wisienką na torcie trudnych relacji z mechanikiem. U mnie to wygląda trochę tak, jak chyba relacje w toksycznym związku, że początki z każdym mechanikiem są fenomenalne. Ja w ogóle daję...
3: Napiwki?
2: Napiwki.
3: Tak, o to pytać.
2: Tak, ja nie wiedziałem, czy tak się robi, czy nie, ale stwierdziłem, że będę dawał na wszelki wypadek, żeby budować dobre relacje. Ja zawsze z tym mechanikiem przyjajcuję coś. Bilety mu oferuję na występie. Wiesz, jest... Myślę, jak on zobaczy we mnie kolegę, to nie będzie mnie oszukiwał.
3: Ja mam tak samo. I kredyt zaufania na początek
2: tak,
3: też powinien tak, że...
4: Ale przychodzi, cześć, przychodzi na Damiana na występ i historia o mechaniku, nie?
2: Oczywiście, że była. Nawet mu mówiłem, że dosłownie o nim będzie. I to w superlatywach. On nie podziałał. Każdy po czasie zawsze się kończy tak samo. Zaczyna się fajnie, otóż jakąś część za darmo zrobi. Myśli, ale miły, ale uczy. A później już jest tutaj coś ci źle zrobi, tutaj na końcu ci część zginie. A i jeszcze mi robią ten gaslighting, że tej części nigdy nie było.
3: Jakby, jakie było rozpoznanie, że czemu ten rezonator zniknął?
2: A, słuchaj.
3: Co auto nie robiło? Jakby.
2: Nawet nie było usterki. Aha. Ja pojechałem na wymianę filtrów i oleju i pozbawienie mnie tej części w końcu mnie kopnęło w... Można powiedzieć dup na antenie?
3: Chyba tak.
2: Zależy czyją.
3: No właśnie.
2: W każdym razie zmusiło mnie to do nauczenia się wymiany samemu. Słuchaj, nie tylko przeczytałem instrukcję obsługi tego samochodu, ale też nabyłem podręcznik, klasykę taką dla mechaników. Tadeusz Richter, budowa pojazdów samochodowych i przeczytałem ją, żeby mnie nie oszukiwali. Ale teraz mam tak, że potrafię ci wyrysować wykres osiągów, na przykład, nie wiem, w Subaru w zależności od ustawienia zaworów, ale nie wiem, co to znaczy, że mi wyje coś w prawej osi i tak jestem frajerem ostatecznie i tak.
4: Ale mi się podobało tak, że jest ten system kontrolek, nie? W sensie, nie musisz się na tym znać, po prostu ci coś świeci i masz takie, dobra, muszę coś z tym zrobić, nie?
3: A czasem już jest za późno, jak się świeci kontrolka, to...
4: To słuchaj, ja od niej dziewczynie auto pożyczyłem i ona przyjechała i mówi, że się świeci kontrolka, czerwona, nie? I
2: a takie... znaczy, to nie, to auto sygnalizowało, że jest kobieta w aucie.
4: To nie jedź. Albo... I, ale ona mówi, nie, że jadę i przyszedłem do niej na parking i oprzałem tę kontrolkę i to jest ręczny.
3: No właśnie, tak myślałem, że
4: i to jest ręczny.
3: I przyjechała. I
4: ona pojechała do zakupy, do galerii na ręcznym, znaczy wróciła.
2: I na zawody z driftu. Zapomniała spuścić, cię oszukuję teraz, a ona tam po nocy...
3: Może dlatego, że miała po prostu źle zamontowany rezonator, no i nie dało się tego rozpoznać.
2: Źle,
3: to wszystko, no,
2: źle rezonował. Najgorzej, jak auto źle rezonuje.
3: Nie mam pojęcia, dlaczego służy rezonator, ale ja jestem w ogóle...
4: To RTG, na przykład, jak masz plecy zepsute.
3: Jedna rzecz
4: w auto zdenerwuje, że korelacja statusu społecznego z autem i że jest coś w tym, nie? Że chłopy chcą mieć jakieś auta, żeby można było przygazować.
2: Ciekawe, co zrobią te chłopy, które potrzebują przygazować. U mnie w rodzinnym mieście pod wiaduktem. To jest taki odcinek, gdzie najlepiej rezonuje i tam bez rezonatora wszyscy słyszą. Natomiast w dobie aut elektrycznych, które brzmią jakby, nie wiem, czy zauważyliście, jakby anielskie chóry do ciebie zstępowały. Jak... Weź ty przygazuj. Poczuj się męsko.
4: Tak, ale w ogóle samo wyprzedzanie autem elektrycznym jest zabawne, bo inaczej jakby ten dźwięk silnika się rozchodzi, nie? I na przykład jedziesz na tej czwórce i w trakcie wyprzedzania cię zmieni na trójkę. Jest takie...
2: Jakby najechał na coś zimnego.

0: Program 2,5 stand-upera, a jesteśmy we trójkę, jak sama nazwa wskazuje. Mateusz Marek, Gremian Skóra i Bartek Zajda.
1: 2,5 stand-upera w RMF FM.
0: No i co tam naprawialiście ostatnio w aucie?
2: Kurde, a mi się ostatnio zdarzyło coś naprawić. Bo jadę sobie autem z Krakowa do Wadowic i w Skawinie przebiłem oponę. Nie z mojej winy, bo krawężnik był za blisko drogi.
3: No tak,
2: i
3: napadł cię.
2: No, typowa Skawina.
0: Zaatakował
2: krawężnik,
0: atakuje samochody.
2: No i ja kompletnie nie wiem, co zrobić, nie? I to jest piątek wieczorem. Normalnie w tej sytuacji dzwonię do mojego ojca, który się zna na autach.
0: No właśnie, do tego cały czas na to czekam, czy jakby z zaprawieniem przez telefon, no.
2: I... No tak, ale... i on nie odbiera.
0: Aha,
2: więc
0: okay.
2: Co robię? Wpisuję na YouTubie, jak wymienić oponę. I wyskakuje mi filmik, ma milion wyświetleń, słucham go i okazuje się, że trzeba mieć lewarek. I zaczynam sprawdzać bagażnik i absolutnie nie mam takiego urządzenia. Ale miałem trójkąt. I wystawiłem trójkąt. I
3: ja myślę, że podniosłeś auto na trójkącie,
0: to było, tak.
2: I zatrzymał się jakiś młodociany kierowca.
0: O, to jest też fajna metoda, że jakby nie umiem naprawić, ale dam znać, że jestem.
2: Dokładnie tak było, ale nie, to dokładnie tak było, że zatrzymał się gość, który miał prawo jazdy od miesiąca. I ja miałem takie, jesteś bardziej bezużyteczny niż ja w tej sytuacji, nie? Ale miał lewarek. Ja postępując krok po kroku z tego tutoriala na YouTubie, ja wymieniłem tą oponę, co jest w ogóle mega osiągnięciem. Ja się o tym chwaliłem na Wigilii, bo to było, no nieważne. I ja się go pytam, co by on chciał w zamian, nie? Ja mu mówię, że nie wiem, jakieś słodycze ci kupię, nie? A ja mówię, a on mówi, że nie, że on nie chce, nie? I mnie zgubię, mówię, stary, mega ci dziękuję i co ja mógł dla ciebie zrobić, nie? A on mi mówi,
3: powiedz o mnie w podcaście na ogólnopolskiej antenie.
2: Nie, ja bym powiedział, no możesz mi coś przeblikować.
0: Naprawdę?
2: No i blikłem mu. Stwierdziłem, że blikłem mu stówę.
0: Jest taniej niż miałby przejść do ciebie mechanika telefon na pewno.
2: No na pewno, nie? A z drugiej strony, wiesz, ktoś się po prostu zatrzymał. No ale to było urocze.
0: Może on taki ma system teraz na czycie, że tam jakby jeździ, szuka, wiesz, okazji i zamiast podwozić, to naprawia. Jakby
2: skoro...
0: Łowca trójkątów. I tam siemanko, wszystko spoko, ale potem blik i napiwki, jakby tak, taki wędrowny, okazjonalny mechanik.
3: Ale to brzmi jak najdroższy taksówkarz na świecie. Jak normalnie w taksie masz tam 8 zł za trzaśnięcie drzwiami, to masz 100 za zatrzymanie się.
0: Chciałem tylko o tym mechaniku, bo ja kiedyś naprawiałem akumulator właśnie, bo to wszystko się tutaj łączy. I wyobraźcie sobie, że właśnie tak jak ty nie miałeś tego lewarka, tak ja codziennie dokupowałem nowe narzędzia do samochodu, bo nie miałem pojęcia i za każdym razem to było jak po prostu Indiana Jones pod maską, jakby no nowe rewiry, rezonator, wszystko było rezonatorem i po prostu najpierw miałem śrubokręt, który nie odkręcał, potem kupiłem taki Torx, też to
2: tak.
0: I on był za mały, miał za małą ten i jakby codziennie schodziłem na misję mechaniczną pod dom, żeby wykręcić akumulator samochodu i codziennie otwierałem maskę, grzebałem w tym i codziennie zatrzaskiwałem wściekły i wracałem i po kilku dniach podjechała do mnie policja, czy mogą mi pomóc jakoś, co ja właściwie robię i mówię, żeby mi pomogli to wykręcić i nie dali rady, ale powiedzieli, że dziękuję bardzo, bo ja im pomogłem, bo oni od kilku dni się zastanawiają, czy ja to kradnę, czy co ja z tym robię.
3: najpowolniejsza tak, kradzież na świecie.
0: Po prostu systematycznie, w końcu kiedyś mi się uda.
3: Po jednej części.
0: Jak jest ten podkop, wiem, że tam łyżką codziennie, tak, sześć kubków ziemi.
2: Ale do lewarku, jeszcze, bo moi znajomi słyszeli o tej historii, ja mam urodziny w okresie świątecznym i dostałem na urodziny lewarek. I ja dostałem ten lewarek i mówię, no dziękuję, bardzo mi miło, ale ja już sobie w międzyczasie kupiłem swój, nie? I mam sobie dwa lewarki. I jeden na chacie leży lewarek.
0: Ale dobrze, ja też mam dwa na przykład w takim samochodzie, tym co zwykle stoi mechanika i nie umiałbym ich użyć i też po prostu sobie tam jeżdżą ze mną. Jak ostatnio na kable też odpalałem samochód i okazało się, że to jednak jest naprawdę istotna różnica. W jakiej kolejności je podpinasz, czy na wpiętym silniku, czy nie. I pierwszy raz miałem takiego małego Sylwestra w samochodzie. Po prostu snopy iskier, ciepło.
3: Nie strzelaj akumulatorem w zwierzęta.
0: Spaliłem po prostu sobie... Właśnie, bo nie wiem, coś teraz mi jak przekręcam, to nie działa mi w ogóle stacyjka tak ani... Nie, że jest rozładowany akumulator, wtedy tylko tak robi...
2: Próbowałeś się wyłączyć i włączyć komputer?
0: Po prostu nie cyka w ogóle.
3: Cewka. Pierwsza usterka z Opla, z jaką pojechałem do mechanika, a jeździłem regularnie. Można było zegarek ustawiać od moich wizyt u mechanika z Oplem regularnie. Z tą cewką, bo także no, pojechałem. On miał bardzo charakterystyczne objawy. No i mechanik mówi, dobrze, tu jest cewka do wymiany, wymienił, jeździ, wszystko fajnie. I kilka miesięcy później jadę z kolegą, który ma dokładnie te same objawy. Ja nie potrafiłem wtedy powiedzieć o aucie nic, o żadnej usterce, poza tylko tą cewką. I akurat to jedziemy. Ja mówię, tak na pewniaka, cewka. Jedziemy dalej. I cisza. Mówię, jesteś pewien? Mówię, tak. I dojechaliśmy do mechanika i mechanik tam pogrzewał. Mówi, no tu jest cewka do wymiany. I ja się stałem bogiem mechaniki samochodowej dla tego Kamila.
0: To wiesz.
3: Wiesz, i on do mnie dzwonił z pytaniami różnymi. A ja miałem tylko jedną odpowiedź. Cewka.

0: to jest program 2,5 stand-upera, a dzisiaj rozmawiamy właśnie o samochodach. Jest z nami Bartek Zajda, Damian Skóra, ja się nazywam Mateusz Marek.
1: 2,5 stand-upera w RMF FM.
0: No dobrze, a powiedzcie, bo jeszcze przejdźmy może do takiego tematu w ogóle poruszania się po drodze. Jest jakaś taka rzecz, która was systematycznie wkurza w innych uczestnikach ruchu drogowego? Bo ja na przykład najbardziej nie cierpię braku płynnej jazdy. Że ja, może to jest moje nadmierne poczucie potrzeby kontroli, ale uważam, że wszyscy za wolno ruszają, za późno hamują.
2: Słuchaj, to co mówisz świadczy o tym, co ja też myślę, że najcięższe testy wytrzymałości twojej psychiki następują na drodze, jak jesteś za kółkiem i w ogóle uważam, że nie ma chyba lepszych sytuacji, gdzie możemy zobaczyć, kto jakim jest człowiekiem, kto jak jest samolubny, kto myśli o sobie versus o...
0: Jakie ma problemy aktualnie, czy ma kompleksy, czy nie.
2: Jakie ma problemy, tak. I to, co mówisz o płynności jazdy, to fakt, a mnie wkurzają rzeczy, które na tę płynność jazdy wpływają. Podstawowa rzecz, i ja tu zawsze drę ryja z premedytacją i czekam tylko na lato, żeby wszyscy mieli spuszczone szyby, żeby miał
0: prawie... ryja do ludzi w samochodzie.
2: Na maksa. Na wszystkich, którzy nie wrzucają kierunkowskazu, jak zjeżdżają z ronda. Bo to są te sekundy, kiedy ty możesz albo płynnie na to rondo wjechać, albo się musisz zatrzymać.
3: Ja dziewaki nie słyszałem.
2: A ty, bo jesteś niewłączający?
3: No, różnie.
0: W sensie zjeżdżając z ronda.
2: To mój udział się kończy.
3: Ja jestem najgorszym typem kierowcy, bo ja jadę i zazwyczaj myślę o niebieskich migdałach, stary. Jadę, jeżdżę pomału, nie?
0: Czyli jeździsz też niepłynnie.
3: Chociaż...
0: pomału, niepłynnie i nie wrzucasz kierunkowskazu. Najgorzej.
3: Płynnie to jest bardzo...
2: To ja ci wrzucę jeden kierunkowskaz, tam są drzwi.
3: Subiektywne, co to znaczy. Płynnie, nie? No, a jadę pomału.
0: To, to znaczy dokładnie to, jakby że po prostu... uczestniczyć w ruchu drogowym w taki sposób, żeby nie sprawiać problemów. Nie wolno, żebyś ty nie miał problemów, tylko żeby innym nie sprawiać, tak świadomie.
3: Ja czasem mam tak, że jadę autem, jadę i mam takie ty, że na drodze są znaki i trzeba na nie patrzeć.
0: Ja mam z kolei taki overthinking za bardzo, że próbuję rozkminić, że jak tu będzie zielone, to ja wtedy tego wpuszczę w razie czego,
2: ale
0: tamci zrozumieją, co ja chciałem zrobić i muszę o wszystkich zadbać, bo tu jest taki znak i generalnie, żeby to jeszcze wszystko było dobrze.
3: Znaczy na mnie zawsze, jak ktoś krzyczy na drodze, to ja mam takie, no miałeś rację, nie?
2: O, ale to otworzyłeś zupełnie nowy rozdział, czyli jak to my byliśmy tymi złymi. Ja mam dwie takie sytuacje. Gość był zaskoczony, jak ja bardzo byłem gotów się przyznać. Nie chcę się usprawiedliwać. Ja wymusiłem pierwszeństwo, gość za mną musiał przyhamować.
0: Aha.
2: I trąbił, walił mi cały czas długimi, a to już była noc. Ale słuchaj.
0: Wypalić oczy. No.
2: Ja byłem przerażony tym, co go dokonałem, więc przyspieszyłem, złamałem przepisy. Musiałem, że mu uciekłem po prostu, że jestem daleko od siły rażenia jego długich świateł. No i stoję na światłach i zauważyłem, że on się dwa auta za mną zatrzymał. Stoję i nagle słyszę łup, takie w dach. Myślałem, że to gałąź spadła, była potężna wichura też wtedy. Ja patrzę, a to ten gość.
0: Co, podjechał ci walnął z...
2: Wyszedł z auta na tych światłach, uderzył mi z całej siły w dach.
3: Co ty gadasz?
2: Tak.
0: Sprzedał ci liścia.
2: Sprzedał mi liścia w dach i patrzył, co się będzie działo dalej. Moje nieskontaktowanie z rzeczywistością zrobiło ze mnie twardziela w tej sytuacji, ponieważ ja myślę, że to łupnęła gałąź, nawet nie odwróciłem zwrotu. Myślę, aha, uderzyło, czekamy na zielone. Więc z jego perspektywy jest, przychodzisz, uderzasz, a gość nawet nie reaguje. Dopiero po chwili się oglądam, okej. Opuszczam szybę, on zaczyna swoją tyradę, nazwijmy to. Po czym ja mówię, ma pan rację, przepraszam. To był po prostu sierpowy, wymierzony w sam środek serca. On do mnie tylko tak, co przepraszam? I poszedł.
3: Ej, Zaria, miałem identyczną sytuację. Ja byłem w Świnoujściu, czyli jechałem na hulajnodze i jechał kierowca BMW. I ja jechałem po drodze, a była ścieżka rowerowa obok. I on do mnie, a gdzie ty tu jeździsz? To ja mu powiedziałem, co? On mówi, nie widzisz, że tam jest ścieżka? I ja tak jadę, i tak zerkam, i jest ścieżka. I gość ma rację. I mówię mu, masz rację. I on te sama rację, to ty, takie, co mam rację?
0: Co?
3: I odbiegał.
2: Ty mi tu będziesz rację przyznawał?
3: A wtedy, jemu aż para z uszy leciała, nie?
2: To odbije piłeczkę. Sytuacja sprzed kilku dni z miejscowości Kępno. W Kępnie byłem zatankować i umyć samochód na myjni. Pierwszy raz byłem w tej miejscowości i podjechałem do tej myjni od złej strony, nie widząc całej kolejki aut, która czeka na te stanowiska. I ja sobie czekam na swoją kolej, ale od strony przeciwnej, nie widząc kolejki, podnoszę wzrok znad telefonu, patrzę, wolny, wjeżdżam. I zacząłem sobie pokrywać auto pianą, po czym przybiega do mnie gość.
0: Do takiej
2: ręcznej, i no nie mogę użyć niecenzuralnych słów, ale co ty odstawiasz? Tam na pięć aut jest kolejka, a ty sobie tutaj wjeżdżasz, się wcisnąłeś w kolejkę. Na co ja mówię, o matko, sorry. On, co sorry? Tak, teraz więc od razu ten mechanizm, może to był ten sam człowiek, co sorry? Ja mówię, dobra, to już odjeżdżam. I nawet nie spłukałem z tą pianą, czekałem później te 5 samochodów kolejnych, aż przejedzie. Taki jaki, byłem skruszony.
0: Jaki pokorny.
2: Albo miał rację. Natomiast, czemu to są najcięższe próby psychologiczne? Ponieważ on miał w pełni rację, ale w sposób, w jaki mi to zakomunikował, to najpierw jakieś pierwotne instynkty się we mnie obudziły, że on krzyczał, przeklinał. I ja na koniec powiedziałem mu rzecz, której treść w ogóle nie zgadzała się z formą, bo powiedziałem, ale możemy to kulturalnie załatwić. Chciałem po prostu zakomunikować, że możemy porozmawiać normalnie, a w życiu jakbym mu groził. Ale roztrzęsiony byłem z pół dnia.
0: Bo cię przytulę zaraz, chamie. Dokładnie. Będziemy się całować. Dokładnie.

0: A nas jest tutaj trójka i ten program też się nazywa Dwóch i pół stand-upera, także wiadomo. Mateusz Marek, Damian Skóra i Bartek Zajda.
1: Dwóch i pół stand-upera w RMF FM.
2: Jakiś wypadek mieliście, albo byście świadkiem wypadku?
3: O pewnie!
0: Ja miałem, ale...
2: Bo ja mogę powiedzieć, jak byłem świadkiem, bo wypadku miałem kilka i nie kończysz się o tym rozmawiać, bo każdy był z mojej winy.
0: Nie, no to takie delikatne...
2: Ale...
0: przeprosiłeś, jakby...
2: Kolizję, tak,
0: absolutnie. Siła szczerości.
3: Czyli Bartek uderza nie tylko ręką w stół, ale też autami ludzi.
0: Siła szczerości nie starczyła na to.
2: Tak, mama mi kiedyś jechała na wakacje auto i ja mówię, pożycz, nic się nie stanie. No i się stało i już mi nie pożyczała.
0: Stukłeś czyjeś czy swoje?
2: Mamy.
3: I zazwyczaj jak stukasz czyjeś, to swoje też przy okazji.
0: Tak, ale jakby...
3: Ale to Urychtera jest w drugim rozdziale
0: opisane. Ja też mam takie...
2: Ale ja myślałem, że ona się nie dowie, bo ja ogarnąłem kumpla Igora i jego tata naprawiał auto i on na szybkości w tydzień, jak mama miała wrócić z Turcji, on miał mi to naprawić i on to naprawił. Tylko, że tata Igora był też znajomym mojego taty i oni się znali i wszystkim wiedzieli. Ale to nie o tym chciałem powiedzieć, bo jakiś byłem świadkiem wypadku, jak motocyklista został uderzony przez auto i w ogóle puścił motor i przeleciał kilka metrów, nie? Ja na to patrzę. Zebrała się grupa gapiów i się wszyscy gapią. I ja mam takie, no chyba ktoś musi zadzwonić na karetkę. Ale na pewno już to ktoś zrobił. I dosłownie minęła minuta i był jakiś gość, który, nie wiem, albo był w takiej sytuacji. To był taki starszy 40-letni pan, wygląd jakby był...
3: Stop! Wow!
0: Chodzi ci o odpowiedzialnego mężczyznę.
2: Dokładnie, tak. On wyglądał jak jakiś menadżer z korporacji.
0: Który dla ciebie był jak ojciec i dlatego odbierasz go jako starego, rozumiem?
2: Tak.
0: Zachowałeś się odpowiedzialnie.
2: Tak, i bardzo konstruktywnie do nas mówił. Czy ktoś zadzwonił? Po 5 sekundach nikt nie zadzwonił.
0: I właśnie to chciałem ci powiedzieć, jako niespełna 40-letni mężczyzna, że tak powinno się zachować właśnie.
2: Okej.
0: Okay. Ktoś jak musi przejąć jakby też tak, przepraszam, jako też kierowca, jesteś tego świadomy, prawda? Że ktoś
3: trzeba
0: musi
3: konkretną osobę wskazać.
0: I powiedzieć, ty będziesz robił to, ty będziesz robił to i trzeba to zrobić zdecydowanie i szybko, a nie czekać, aż
3: ktoś się
0: pierwszy...
3: Ale to nie tylko przy wypadkach,
0: tak,
3: tylko
0: w ogóle,
3: zawsze,
0: przy udzielaniu pomocy.
3: Ty zasubskrybujesz na YouTube, ty wysłuchasz w radiu, ty skomentuj, a ty na socialach naszych.
0: Tak. Ty w końcu wtedy co zrobiłeś? A on powiedział, że a ty sobie tutaj grzecznie stoi i patrz, albo
2: ja?
0: Idź do domu.
2: No. Byłem dalej gapiem. Ale on to ogarnął,
0: Rozpoznał jakby co do czego, kto się nadaje.
3: No? Ale Bartek też miał ważną funkcję, ponieważ dokładnie zanotował w pamięci tę historię, żeby się nią teraz podzielić. Idź i przekaż kolejnym, co tu zaszło.
2: Tak,
0: są też potrzebni, jakby właśnie, jak to pisarze.
3: Wicenty Kadłubek, jak on się nazywał?
0: No
3: kronikarz.
0: Jest, brawo.
2: Ja myślałem, że tobie chodzi o ten piłkarski frazeologizm, że niektóre osoby niosą fortepian, a niektóre na nim grają. Nie wiem, dlaczego
3: piłkarski to jest, tak? Ja chyba za mało oglądam piłki nożnej, bo nigdy tam nie widziałem instrumentu. Gwizdek może, no.
2: Dlaczego piłkarski? Chciałbym szybko znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale nie wiem.
0: Ale słyszałeś to przy okazji piłki nożnej.
3: To jest tak jak to słynne...
0: W barze z pianinem.
3: To jest jak to słynne powiedzenie muzyków. Jeden kopie piłkę, a drugi dołki.
0: Jak to słynne powiedzenie mechaników, inni tam biją w dzwony, a inni na alarm.
3: Kręcą watę cukrową.
0: Tak, oczywiście. I wyciągają rezonator. Czy ta historia kończy się, mam nadzieję, że nie tragicznie, bo nie chciałbym, żebyśmy zmierzali do przykrego finału. Wypadki są takie ryzykowne.
2: Nie wiem, no przyjechała karetka i go zawinęli.
0: Okej, rozumiem.
3: Tak. No, zawinęli na 6 miesięcy w zawieszeniu.
0: A ty do końca życia pozostałeś gapiem i ten...
2: Tak? Nie, ja myślę, że ja w takiej sytuacji następnej zachował mi się jak ten starszy 40-letni mężczyzna, po prostu był bardzo zdecydowany w swych działaniach.
0: Teraz to też tak pokornie i zdecydowanie po prostu wam bardzo dziękujemy. To był program Dwóch i pół stand-upera. Bartek Zajda, Mateusz Marek, Damian Skóra. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Donald Trump przez około 90 minut rozmawiał z Władimirem Putinem. Głównym tematem zakończenie wojny w Ukrainie. W faktach o pierwszej także plenerowe studio RMF FM w Waszyngtonie. Tam wkrótce rozpocznie się świętowanie urodzin Stanów Zjednoczonych. A na mundialu końcówka meczu Paragwaj-Francja. Trójkolorowi prowadzą po golu Kyliana Mbappé. Donald Trump i Władimir Putin odbyli telefoniczną rozmowę trwającą około 90 minut, podaje agencja Reutera, powołując się na doradcę Kremla Jurija Uszakowa. Według Moskwy Trump zadeklarował gotowość pomocy w poszukiwaniu rozwiązania wojny w Ukrainie. Uszakow przekazał, że rozmowa miała miejsce w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Turcji. Trump miał też zapowiedzieć dalsze działania swoich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, którzy mają kontynuować rozmowy pokojowe i wkrótce ponownie udać się do Moskwy. Strona rosyjska twierdzi, że Putin przedstawił Trumpowi ocenę sytuacji na froncie, w tym informację o rzekomym zajęciu Konstantynówki w obwodzie donieckim. Jak informowaliśmy w faktach, Ukraina stanowczo temu zaprzecza, podkreślając, że nadal kontroluje miasto. A w stolicy USA wkrótce rozpocznie się urodzinowa impreza. 250 lat Stanów Zjednoczonych. Przy monumencie Waszyngtona jest plenerowe studio RMF FM, a w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Samolotów Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, które w tej chwili dokonują przelotu.

0: chciałem przerwać na chwilę ostrzegano przed tymi wysokimi temperaturami, tym co może się wydarzyć. W tej chwili czekamy na wystąpienie prezydenta, a potem ma odbyć się tutaj wielki pokaz fajerwerków, a w międzyczasie ma przylecieć około 100 samolotów. Z Waszyngtonu, Paweł Żuchowski.
1: W obchody urodzin Stanów Zjednoczonych włącza się też Kraków. Na Kopcu Kościuszki obok polskiej flagi rozłożono również amerykańską, a w Muzeum Kościuszkowskim otwarto wystawę dotyczącą bohaterów niepodległości.
2: Zawiera trzy części. Jedna część to jest filatelistyczna, z pozyskanych m.in. zbiorów doktora Jerzego Duty. Również druga część to jest część zbiory historyka pana Grzegorza Kamińskiego, czyli żołnierzyki i lotnictwo. Trzecia to są inne elementy, zdjęcia, porcelana, etc.
1: To Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. Główne obchody w tym miejscu odbędą się 29 września.
3: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Francja blisko awansu do ćwierćfinału mundialu. W 1/8 finału trójkolorowi prowadzą w meczu z Paragwajem 1-0. Sędzia do drugiej połowy doliczył aż 10 minut. Jedyną bramkę jak na razie w tym spotkaniu zdobył Kylian Mbappé, który w 70 minucie wykorzystał rzut karny. Kolejnym przeciwnikiem wygranego tej rywalizacji będzie Maroko, które wieczorem 3-0 pokonało Kanadę. A teraz w faktach inna odmiana piłki nożnej. Amfutbol, czyli piłka nożna dla osób po amputacji kończyn lub z wadami kończyn, prężnie rozwija się w Polsce. Męska reprezentacja przygotowuje się do listopadowych Mistrzostw Świata w Meksyku, w których celuje w złoty medal. Także reprezentacja kobiet jest na coraz wyższym poziomie.
4: Powie pani troszkę o swojej drużynie.
5: W mojej drużynie jest teraz około 30 dziewczyn. Na początku było nas tylko kilka. Szukamy się w internecie, szukamy się na różnych zbiórkach, szukamy się poprzez protetyków, lekarzy, fizjoterapeutów, ponieważ wiemy, że...
4: To jest taka poczta pantoflowa trochę.
5: Tak, poczta pantoflowa, ponieważ wiemy, że tak naprawdę osoba z niepełnosprawnością i do tego jeszcze kobieta plus piłka nożna, to nie jest coś oczywistego. My same po sobie wiemy, że żadna z nas nie trenowała wcześniej piłki nożnej, nawet nie interesowałyśmy się tym. Okazuje się, że jednak każda kobieta jest w stanie grać w piłkę i jest w stanie grać na wysokim poziomie.
1: Z kapitan kobiecej kadry w amfutbolu Anną Raniewicz rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. W przyszłym roku Polki zagrają w Mistrzostwach Świata, a w sierpniu dowiemy się, kto zostanie ich organizatorem. Kandydatury zgłosiły Kraków oraz miasta w Brazylii i Rwandzie.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: W czerwcu 1956 roku na ulicę Poznania wyszło 100 tysięcy osób, które miały jeden cel – postawić się władzy komunistycznej i zawalczyć o swoje prawa. Żądamy chleba, wolności, chcemy chleba dla naszych dzieci. Transparenty z takimi hasłami możemy dziś obserwować na zdjęciach i w muzeach. Krwawo stłumione przez wojsko powstanie było pierwszym zrywem przeciwkomunistycznej władzy w Polsce. W 70. rocznicę tego powstania przybliżamy historię, którą żyje stolica Wielkopolska.
6: Poznański czerwiec wciąż nie przekroczył pewnej granicy lokalności. I to jest bardzo duże wyzwanie, przed którym stoimy my jako historycy, ale też ogólno szeroko pojęta przestrzeń publiczna, kultura masowa, popkultura. Poznański czerwiec, i to jest chyba trochę cecha taka wsobna poznaniaków, my chyba słabo umiemy w taki historyczny PR, mam wrażenie. I to, co się dzieje tutaj u nas, my jesteśmy z tego bardzo dumni, to samo mamy przy okazji Powstania Wielkopolskiego, ale słabo z tym wychodzimy na zewnątrz. No i ta wsobność polega też na tym, że w jakiś sposób nie zapraszamy do tej pamięci reszty kraju. Natomiast wydaje mi się, że Poznański Czerwiec jest wydarzeniem oczywiście poznańskim, ale ma rangę ogólnopolskiego buntu przeciwko komunistycznej władzy. Pierwszego w dziejach PRL. To jest ten pierwszy kamyk, który uruchomi tą lawinę, sekwencję wydarzeń w ramach kolejnych polskich miesięcy. Marzec 68, zwłaszcza grudzień 70, czerwiec 76, wreszcie sierpień roku 80. To tak jak kiedyś Wałęsa w Berlinie, zdaje się, popychał te kostki domina, no to te kostki domina właściwie, one w historii Polski mają swoje nazwy, to są polskie miesiące, a czerwiec był pierwszym krzykiem. I to jest, drodzy Państwo, element upomnienia się mieszkańców dużego polskiego miasta, żyjących w realnym stalinizmie, no takie podstawowe wartości. Oni mają dość upokorzenia, w którym przyszło im żyć, no i wychodzą na ulicę w geście takiego już, takiej bezradności absolutnej. No albo wyjdziemy i wykrzyczymy to władzy w twarz, no albo będą dalej nas upokarzać. A sytuacja geopolityczna temu sprzyjała, żeby wreszcie można było wyjść. 20. zjazd KPZR, pewna odwilż, która się wymyka władzy spod kontroli, dyskusje, które nabierają rozpędu wewnątrz partii, ale wśród ludzi też. Ludzie przestają się bać. Pęka ta bariera strachu, którą do tej pory gwarantowała tajna policja polityczna.
7: Uczestnicy tamtych wydarzeń, dzisiaj już zasłużeni, starsi panowie, tak możemy powiedzieć.
6: Starsze państwo, tak.
7: Ale oni często powtarzają, że oni wtedy

0: kiedy nastolatkowie, dwudziestokilkuletni mężczyźni pracujący w fabryce, którzy nie mieli rodziny, nie mieli żony, nie mieli dzieci, nie mieli nic do stracenia. Oni tak mówią, że wyszli, bo mogli zrobić coś, jeśli nie dla siebie, to dla potomnych.
1: Bo to jest bardzo konkretny mechanizm, który działa przy każdym takim zrywie narodowo-wyzwoleńczym. Zawsze się dzieli ci, którzy wychodzą na ulicę, albo robią konspiracje, albo podnoszą tą rękę na władzę ludową. Oni zawsze się dzielą na dwie grupy, starych i młodych. I w Poznańskim Czerwcu mamy też i starych, i młodych. Ci starzy wyprowadzą robotników na ulicę, ale potem na tym placu Mickiewicza nawet Matyja mówi, że jego rola się skończyła, no to wszystko już było poza nim. A czerwiec, potem ten uliczny czerwiec, ten czerwiec, który jest rewoltą robotniczą, robią młodzi chłopcy, robią tacy 18, 19, 20, 16-latkowie i to nie są kryształowe postacie, musimy sobie o tym, musimy to przyznać, powiedzieć wprost. To nie są wymuskane jakieś tam paniczyki z dobrych domów, tacy też się zdarzali, ale to są chłopaki z krwi i kości, z poznańskich dzielnic, z Łazarza, z Dębca, z Głównej, no, którzy no, mają jedno za uszami, ale w tym momencie ten ich kręgosłup etyczny, moralny jest jednoznaczny. I to jest w czerwcu bardzo piękne. Podobnie było w Powstaniu Warszawskim. Przez Powstanie Warszawskie też robili młodzi ludzie. Faktycznie nie mają nic do stracenia, nie mają rodzin. Idą trochę nie kalkulując. I jeszcze bardzo ważna kwestia, która też wiąże się z tym, o czym tutaj teraz powiedziałem. I to podniósł mecenas Chełmowski w czasie procesów poznańskich, bo on powiedział, że trochę wyrzucając to władzy, zobaczcie, to są wasi wychowankowie. Wy przez 11 lat tych chłopaków próbowaliście ustawić, wychować, wtłoczyć ich w ten taki sztywny, w te sztywne ramy stalinizmu, założyć im te czerwone krawaty i szare koszule i zobaczcie, oni nie chcą tych krawatów, nie chcą tych koszul, chcą żyć jak wolni ludzie. Stąd te pelerezy, stąd te krawaty, stąd ta subkultura w ogóle, tych, którą reprezentował Eddie Polo, włoski bandyta, tak jak na niego mówiono. Przecież to był świetnie błyskotliwy, inteligentny facet, który no, był z prostego domu, ale się tego nie wstydził. Więc czerwiec tak, robią chłopaki z Eg, robią chłopaki z osiedla, dzisiaj byśmy powiedzieli. Robią takie, no, poznańskie urwisy to za małe słowo. Robią niekoniecznie...
0: Szczuny z Łazarza.
1: Szczuny z Łazarza, piękne określenie, tak. Na początku rzeczywiście wychodzi Ceglosz, czyli zakłady Stalina wówczas, potem ZNTK, a potem w takim marszu gwieździstym dołączają do tego pochodu robotniczej niedoli, jak nazywamy czerwiec za procesami poznańskimi, dochodzą do tego robotnicy innych poznańskich zakładów pracy, to w pewnym momencie już trudno odróżnić, kto jest robotnikiem, kto jest studentem, kto jest inteligentem, kto jest urzędnikiem, a kto jest bikiniarzem. Właściwie na ulicach Poznania, jak mamy 100-150 tysięcy ludzi, to mamy całe miasto. Młodzież, dzieci oczywiście, stąd te zdjęcia, gdzie widzimy tych Romków Strzałkowskich biegających tam między tymi robotnikami, ale to już nie jest do końca nawet protest robotniczy, mimo że w Przemyśle pracowało w Poznaniu w latach 50. około 35-40% ludzi, bardzo dużo, ale to jest proces wszystkich, to jest proces całego Poznania, to jest proces całego miasta.
0: O Boga, chleb i za wolność. Tu są te takie najważniejsze hasła. Tego brakowało wtedy faktycznie? To było, tak to się wpisało już na stałe?
1: Widzimy pewną ewolucję, jeśli chodzi o formułowanie haseł i formułowanie tych postulatów. One na początku są ekonomiczne. Czasami się zrzymają niektórzy. I tak też propaganda starała się w PRL przedstawiać, że to jest charakter ekonomiczny i właściwie tutaj socjalny. Nie mamy tu żadnej polityki w tym. Tylko, że ta polityka w PRL, a zwłaszcza w stalinizmie, wynikała wprost z ekonomii tej stalinowskiej, więc tutaj nie można tego oddzielić. I te hasła rzeczywiście na początku są socjalne, są ekonomiczne, ale one bardzo prędko ewoluują. I pojawiają się faktycznie hasła już zaangażowane bardzo mocno politycznie. Żądamy wolnych wyborów, czy precz z ruską demokracją, żądamy powrotu Mikołajczyka, jak wiemy, premiera związanego mocno, wicepremiera z Wielkopolską, z Poznańskiem. Tam też się rzeczywiście pojawiają hasła religijne, może nie wypisane wprost na tablicach, jak chleba wolności, chcemy wolnych wyborów, czy chcemy chleba dla naszych dzieci bardzo mocne, ale śpiewanie pieśni patriotycznych, religijnych, to się przenikało. Podnoszenie hasła my chcemy religii w szkole też się gdzieś tam pewnie pojawiło. To była pewna kakofonia dźwięków, haseł, to było 100 tysięcy ludzi i te dźwięki emitowano, czy te żądania z rozmaitych miejsc. Trudno było nad tym tłumem zapanować, zwłaszcza kiedy on się zebrał w sile 100 tysięcy ludzi w jednym miejscu w mieście.
0: Bunt robotniczy, bunt mieszkańców, bunt takich symboli, które byśmy spotkali na co dzień na ulicy. Romek Strzałkowski, poznańskie tramwajarki.
1: To właśnie łączy się bezpośrednio z tym, że to był bunt wszystkich. Że to był bunt, który pomieścił Romka Strzałkowskiego, pomieścił Mikołaja Paca-Pomarnackiego, studenta Politechniki, pomieścił Janusza Kulasa, tego chłopaka stojącego pod kinem Bałtyk i tam świecącego tą brylantyną na włosach. To był bunt, który pomieścił prostych robotników, tych przedartych drelichach i te robotnice, które wyglądały jak więźniarki, a pracowały w Cegielskim Przedwrześni, które widzimy na zdjęciach. To jest i właśnie ta uniwersalność Poznańskiego Czerwca, to powinno być jego siłą, takim kołem zamachowym, jeśli chodzi o jego pamięć. Bo to jest uniwersalna opowieść o, mamy z jednej strony dobro i zło i niezgody na to zło. O tym jest Poznański Czerwiec. To jest opowieść o solidarności pewnej, która powtórzy się w Polsce po 25 latach. To jest opowieść o prawach pracowniczych. Mamy tutaj ileś segmentów, którymi możemy obdzielić całą Polskę, nie zamykać jej tylko w Poznaniu.
2: Opowiada dr Piotr Grzelczak z Muzeum Poznańskiego Ratusza. Rozmawiał z nim nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF FM Dodafon. Nowy autorski program Dody.
1: Cześć kochani, tu Doda. Nie wierzę, że to jest ten moment, ale tak, owszem, jest i on. Oto mój program Dodafon, w którym będę wam, mam nadzieję, pomagać w podjęciu różnych trudnych decyzji, pocieszać, motywować to, co umiem robić najlepiej i przede wszystkim pokazywać wam moje podejście do trudnych tematów, bo jak pokazałam przez te 20 lat, jestem bardzo pozytywną osobą, widzącą pozytywy nawet w tych trudnych sytuacjach, a jak wiecie, moje życie to jeden wielki komediodramat, także kto jak nie ja, kobieta, która zna się nam wszystkim i wyjdzie z każdej czarnej duszy. Już za chwilę będę dzwonić do pierwszego słuchacza w moim programie Dodafon. Wybrałam na dzisiaj temat bardzo, bardzo ważny, chociaż bardzo trudny, ale niezwykle potrzebny i też bardzo mi bliski. Temat, który wiąże się z dzisiejszym dniem, ponieważ dzisiaj też jest wielka premiera mojego teledysku do piosenki Mama. Teledysk opowiada o świadomym niemacierzyństwie, które w moim mniemaniu jest tak samo ważne jak świadome macierzyństwo. Wzięły w nim udział dzieci z domu dziecka tak, żeby pokazać wszystkim, jak bardzo ważne jest, nie tylko z perspektywy ludzi, którzy świadomie na te dzieci się nie decydują, ale przede wszystkim z perspektywy człowieka, którego powołujemy na świat, jak bardzo ważne jest, żeby był chciany, kochany i żeby ta decyzja wynikała przede wszystkim z naszej potrzeby posiadania dzieci, a nie z potrzeby sprostania innym czy dopasowania się do ogólnego stereotypu, bo przecież każdy człowiek jest inny i nie ma w tym absolutnie nic złego. Więc dzisiaj będziemy troszeczkę ludzi uświadamiać, będziemy rozmawiać na ten temat i mam nadzieję, że przybliża się ten temat tak, żeby ludzie, którzy decydują się dzieci nie mieć, nie byli postrzegani jako dziwaki, odszczepieńcy, nie byli skazani na jakiś ostracyzm społeczny, żeby nie byli uważani za egoistów, za samolubnych psycholi, za ludzi, którzy tylko i wyłącznie są sfokusowani na swojej karierze. Nie, kochani, bo tak jak w moim przypadku właśnie ta świadomość tego, że dziecko jest bardzo ważne, nie jest torebką, nie jest polisą na życie, nie jest zabawką, tylko to jest tak istotna, niezwykle ważna decyzja, gdzie musimy i chcemy dać z siebie wszystko, żeby dobrze wychować drugiego człowieka z pełną miłością, z pełną świadomością, że właśnie sam fakt tego, że możemy mieć pewne braki, czy najnormalniej w świecie brak tego instynktu macierzyńskiego nam uniemożliwia, to już świadczy o tym, jak jesteśmy mądrzy w tej decyzji i jak niesamolubni, bo właśnie myślimy o tej drugiej osobie. Oddzwonię teraz do Moniki, która nie ma dzieci, ma 38 lat. O, czy jesteś w moim wieku? Czyli jest moją rówieśniczką. Nie podobają jej się głównie pytania dotyczące potomstwa. Mówi, że ludzie, którzy mają dzieci, nie tłumaczą się z tego, że je mają. To dlaczego na odwrót to działa? Słusznie. Macierzyństwo i posiadanie dzieci jest indywidualną decyzją. Jest nauczycielką biologii, ma narzeczonego. No, lucky you, girl. Ja miałam 6, nic z tego nie wyszło. Znaczy, poza dwoma nieudanymi małżeństwami, oczywiście. Dobrze, no to co? Dzwonimy do Moniki.
2: Tak, słucham.
1: Cześć, Monia.
2: A, witam panią serdecznie, pani Doroto.
1: Słuchaj, mów mi po imieniu. Jesteś pierwszą osobą, do której zadzwoniłam w pierwszym odcinku tej serii. Monika, tak mniej więcej przytoczyłam twoją wiadomość, która bardzo mi się podoba. Masz 38 lat. Porozmawiamy sobie dzisiaj o temacie, który tak za bardzo nie chce być, zauważyłam, poruszany. A szkoda, bo tak. Ludzie powinni być coraz bardziej świadomi różnych pytań, które zadają innym ludziom lub na przykład oczekiwają, których ciężar na nich spada.
2: Też dotyka mnie brak tej uważności i takiej delikatności, a uważam, że jeśli się kogoś dawno nie widziało i się go tam spotyka w gronie rodzinnym przy świątecznym stole, to dlaczego, żeby go nie zapytać, a szczęśliwy jesteś? A fajne rzeczy w pracy robisz? Czemuż nie można takich pytań zadać? A coś ciekawego? Jakiś sport uprawiasz fajny? Czemu te pytania muszą być takie, które później ranią nas? I nosimy w sobie te urazy. No wiesz, obniżenie nastroju. Myślę, że ty też wiesz, o czym mówię.
1: Na szczęście u mnie przy rodzinnym stole takich pytań nie ma, natomiast mam dużo koleżanek, które muszą się z tym mierzyć, ale wydaje mi się, że jest tak dlatego, ponieważ niestety przez wiele, wiele, wiele lat urósł taki stereotyp, że ta kobieta jest spełniona w momencie, kiedy no, urodzi dziecko i jakby najważniejszym sukcesem w życiu jest też to ten syn czy córka i innych nie ma.
2: Posiadanie, nieposiadanie dzieci to może być uwarunkowane jakąś sprawą medyczną, o tym oczywiście nie dyskutujemy, a może po prostu być uwarunkowane czymś innym. Może być jakąś obawą, może być uwarunkowane ekonomiczno-społecznymi sprawami, a może być też tak, jak ja mam w tej chwili, że naprawdę zastanawiam się, czy ja chcę w takim świecie, takim crazy, patrząc na to wszystko, co się dzieje, czy ja na pewno chciałabym. Bo nie wiem, czy moje dziecko byłoby tu szczęśliwe i ja to po prostu rozważam. I mi się wydaje, że to jest właśnie ta odpowiedzialna i taka ważna decyzja. Kiedyś słyszałam, jak wypowiadałaś się w tej kwestii, jak mówiłaś o tym, że to nie jest sztuka sprowadzić na świat tego człowieka, tylko sztuką jest później wychować go na porządnego, wartościowego człowieka. Bardzo utkwiło mi to, co powiedziałaś w głowie. I ja też się tak zastanawiam, czy ja na pewno chcę na taką rzeczywistość, jaka jest teraz, tutaj sprowadzać tego człowieka. Nie mówię, że nie, ale powiem ci, stawiam sobie takie pytanie. Bardzo pamiętam tą twoją właśnie wypowiedź.
1: Taka postawa jest właśnie dowodem ogromnej świadomości, mądrości, odpowiedzialności i właśnie przeciwieństwem bycia samolubnym egoistą. Dokładnie. Czyli tego wszystkiego, co zarzuca się bezdzietnym. Bo właśnie my mamy to totalnie przemyślane i rozłożone na czynniki i właśnie z tego powodu, że nie chcemy krzywdzić drugiej osoby lub sobie właśnie zdajemy sprawę, że otaczające warunki, czy my sami nie jesteśmy zdolni do tego, żeby później dobrze wychować tego człowieka, bo sama prokreacja, tak jak zacytowałaś mnie, nie jest sztuką.
2: A często właśnie to jest kojarzone jako ten największy sukces. A ja właśnie z biegiem lat uważam, że wręcz przeciwnie. Pewnie gdzieś tam przeczytałaś z moich wiadomości, że pracuję w szkole, jestem nauczycielem,
1: tak,
2: z tych
1: biologii.
2: Kontaktów z młodymi, dokładnie, biologii, pozdrawiam serdecznie.
1: Kocham biologię, biologię na maturze.
2: Nie, no to lowcam, to najlepsze dwa przedmioty. I chciałam ci właśnie powiedzieć, że obcując z tymi młodymi osobami na różnych etapach kształcenia, rzeczywiście widzę się, z czym się mierzą ich rodzice, jak wiele jest jeszcze do przepracowania. No i właśnie choćby w tej szkole i w różnych innych tych społecznych aspektach naszego społeczeństwa, naszego narodu. No i naprawdę prowadzę taką głęboką refleksję i rozmowę sama ze sobą na ten temat. Więc no tak, to jest taka świadoma na chwilę decyzja, a czas pokaże. Ja w ogóle nie czuję żadnych presji, nie mam też ich z rodziny, bo też jesteśmy takimi świadomymi, myślę, ludźmi, ale w towarzystwie, w środowisku, no potrafi się pojawić taka osoba, która ci takie pytanie zadaje, a potem robi w ten sposób, a nie, no coś, ja tak żartowałam. I ja zawsze w tej chwili takiej rozmowy odpowiadam, no wiesz co, chyba nie żartowałaś, bo jakbyś nie miała intencji mnie o to zapytać, to byś mnie o to nie zapytała. To powiem ci wtedy, że ta z tej osoby się czasem robi głupio.
1: No to właśnie powiedzmy wprost teraz wszystkim, którzy nas słuchają, bo to jest ten moment, myślę, żeby to super wybrzmiało. Dlaczego takich pytań nie zadawać i dlaczego kulturalni, świadomi ludzie tego nie powinni robić?
2: To, drodzy słuchacze, wszyscy, którzy słuchacie tej super audycji, po prostu bądźcie bardziej uważni na drugiego człowieka. Pomyślcie, być może on się z czymś mierzy, być może on niesie jakiś bagaż, o którym nie ma ochoty wam mówić, a poza tym nie musi wam mówić. Jak będzie chciał, to wam powie. Więc proszę, bądźcie bardziej uważni na drugiego człowieka.
1: A ja jeszcze tylko dodam od siebie, że wartość właśnie tego człowieka nie powinna być mierzona jego pociechami lub ich brakiem, tylko to, jak dobrym jest człowiekiem, ile dobrego wnosi do życia, ile wspaniałych rzeczy sam osiągnął i jakie dobre kroki
2: ile
1: postawił.
2: Ile daje innym, tak?
1: Dokładnie tak. I niekoniecznie swoim dzieciom, tylko w ogóle też innym ludziom, którzy są na przykład totalnie dla niego obcy. Pozdrawiam twojego narzeczonego.
2: Dokładnie to, czy ja też mogę słuchaczom coś pożyczyć?
1: Jasne, kochana. Your time. Go!
2: To ja chciałabym wszystkim pracownikom RMF-u, tobie, Dorotko, wszystkim słuchaczom serdecznie chciałabym pozdrowić mieszkańców Sandomierza, Lublina. Chciałabym wszystkim wam życzyć spełnienia marzeń. A czego wy sobie marzycie, to już wy tam najlepiej wiecie. Więc niech wam się spełnią wszystkie marzenia.
1: Buziaki, kochana. Pa!
2: Pozdrawiam cię, Dorotko. Trzymaj się. Hej, pa!
1: Hej! Jaka mądra dziewczyna, naprawdę amazing. Jestem taka szczęśliwa, że mam takich mądrych fanów. Przed chwilą rozmawiałam z Moniką. Dzisiaj wyszedł klip do mojej piosenki Mama. pierwszy fragment tekstu warto zacytować, ponieważ dużo ludzi, którzy słucha tę piosenkę, sobie myśli: o, jaka fajna piosenka na Dzień Matki. No, nic bardziej mylnego. Tekst jest bardzo, bardzo ważny, więc może pozwolę sobie zacytować: I don't wanna be the one who breaks you, I don't wanna let you down. Czyli nie chcę być tą, która cię zawiedzie, nie chcę być tą, która cię zrani, złamie. I to jest właśnie ta świadoma postawa osoby, która zdaje sobie sprawę z tego, że być może nie byłaby dobrą matką i po co ryzykować, skoro jej życie jest dobre takie, jakie jest. Świadome macierzyństwo jest tak samo ważne jak świadome niemacierzyństwo i dzisiaj o tym rozmawiamy. Także teraz zadzwonię do Karoliny, która ma 36 lat, pracuje w budżetówce, ma drugiego męża, no mi się szykuje trzeci. Doda porusza świetny temat, od lat się z tym borykam, chętnie przedstawię moje argumenty za niemacierzyństwem. W pracy, w domu wciąż słyszę, że powinnam być matką, mieć dziecko, że czas leci, zegar tyka, a najbardziej, że kto mi poda szklankę wody na starość. A to już dla mnie totalnie samolubstwo ze strony rodziców. No, mnie też się pytają, kto mi poda szklankę wody. Ja wtedy odpowiadam, że kelner. Mam wrażenie, że robią ze mnie wybrakowaną osobę, a ja się dobrze z tym czuję. No dobra, no to dzwonimy do Karoliny.
3: Tak, słucham.
1: Cześć, Karolina, tutaj Doda i mój nowy program Dodafon. Witam cię w RMF FM.
3: Cześć, ale się cieszę, że dzwonisz.
1: Tak, ja też się cieszę. Słuchaj, bo jesteś moim drugim gościem na tutaj na antenie. Poruszamy dzisiaj bardzo, bardzo ważny temat, jak wiesz.
3: Bardzo się cieszę, że poruszyłaś ten temat, bo dotyka on naprawdę osób. Mówię, tak. No ten argument, że na starość nikt ci nie poda szklanki wody, jest tak samolubny moim zdaniem strasznie. Tak, bo tak. No nie po co chyba robimy dzieci, żeby potem się nami opiekowała starość. Kurde, co to ma być, no? Ja w ogóle nie rozumiem tego. Jeżeli ktoś nie czuje, to z jakiej racji decyduje się na to? Uważam, że mnóstwo ludzi ma dzieci, a wcale nie powinno ich mieć. Bo nie nadają się po prostu na rodzica.
1: Też tak uważam. Powiem ci więcej. Tak samo uważa dużo dzieci, które są w domach dziecka i czekają na ludzi, którzy właśnie są zdolni, gotowi, psychicznie odpowiedzialni, żeby podjąć się takiego tematu. To są bardzo, bardzo ważne decyzje, a konsekwencje właśnie, ich tragiczne konsekwencje, możemy widzieć no, namacalnie właśnie w domach dziecka i widząc te losy dzieci, które później muszą płacić tę cenę za podjęcie takiej, a nie innej decyzji. Więc my, ludzie bezdzietni, uważam, że jesteśmy troszeczkę mniej samolubni niż innym wydaje, że jesteśmy, nie decydując się
3: no,
1: na to.
3: Też tak uważam właśnie. No zdecydowanie, no jestem świadoma tego, jak mogłabym skrzywdzić to dziecko. Jestem świadoma tego, czego mogłabym mu nie dać, na co mogłoby zasługiwać, tak?
1: Mi właśnie brakuje takiego, takiej świadomości, takiej empatii wśród innych ludzi, bo zdaję sobie sprawę, że żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy mniejszością. No i większość ludzi chce mieć potomstwo. Patrzą na nas jak na dziwolągów i gdzieś tam jesteśmy skazani na te wytykanie palcami, a zupełnie niepotrzebnie. Chciałabym, żeby dzisiejsza audycja spowodowała taki początek może takiego myślenia na zasadzie, że jeżeli kiedykolwiek ktoś wam powie: nie, nie chcę mieć dzieci, jest to moja świadoma decyzja, żeby ta druga osoba, mimo że na przykład ma trójkę, powiedziała: o wow, no to podziwiam i gratuluję, że z pełną świadomością zdecydowałaś się na niepozostawianie nikogo po sobie i ta decyzja jest ważna właśnie dla tej osoby, żeby jej nie skrzywdzić, a nie dla ciebie. I to jest warte podziwu, więc wow.
3: No ja też tak uważam, że chociaż trochę po prostu szacunku od tej drugiej strony, że no nie musimy, tak? Że jeżeli świadomie się na to decydujemy, to po prostu podejść do nas z szacunkiem, a nie właśnie, no... To jest takie bycie trochę odludkiem. Ja to na przykład tak odczuwam cały czas w pracy, tak? Że o Jezus, ile ty masz lat, a ty jeszcze nie jesteś w ciąży, ale ja nie chcę i nikt tego nie rozumie. Każdy uważa, że skoro ja mówię, że nie chcę, to znaczy, że tak wcale nie jest, tylko że po prostu tak gadam, a pewnie zaraz zajdę w ciążę. O, ja to tak rozumuję, że...
1: Tak, no, ja stara mam dokładnie to samo w ogóle. Od początku wiedziałam, że nie chcę mieć dzieci, nigdy ich mieć nie będę. I co roku tylko zmieniały się wersje ludzi z zewnątrz. Na początku, a że mi się zmieni, a że jestem za młoda, a że jeszcze nie znalazłam partnera dobrego, no, a dokładnie. Że muszę skończyć karierę, a że coś tam. Ja sobie tak myślałam, Boże, tylko przewracałam oczami, już miałam zakwasy gałek, stara. No, ja mówię, no, nie, no. Czego wy nie rozumiecie? Po prostu nie mam tego instynktu macierzyńskiego, nie chcę i nie chcę ich mieć. I
3: no, ale
1: po prostu
3: wiesz, powiedziałaś o tym
1: to.
3: Już dawno wprost, że nie chcesz, a każdy się doszukuje jakichś tam właśnie czegoś.
1: Podtekstów,
3: i
1: tak,
3: jest tak samo,
1: ja
3: wszystkim mówię wprost. że nie, bo nie czuję tego, nie wiem, nie wyobrażam sobie zmieniać teraz swojego życia i właśnie no nie. Ale każdy właśnie się doszukuje, że jest jakaś przyczyna i może się coś zmieni, może to i w ogóle. No, mówię, dlatego jak tylko usłyszałam, że będziesz prowadziła taką audycję, ja to mówię, wow, super, że osoba medialna powie o tym głośno, że może w końcu to dotrze, może to zrozumiemy. Jeszcze tym bardziej przed świętami, gdzie te rodziny tak naciskają strasznie na młodych ludzi, no to też nie jest fajne.
1: To może by coś, jakiś wystosować apel i powiedzieć wszystkim słuchaczom, którzy nie rozumieją, a mają w swoich rodzinach ludzi, którzy nie chcą zdecydować się na dzieci. Jak powinni zareagować i czego nie powinni mówić, no bo to chcąc nie chcąc o nich słabo świadczy.
3: Tak, ja myślę, że powinni po prostu uszanować tę decyzję i może posłuchać racjonalnych argumentów, bo tak jak powiedziałaś, no właśnie nie jesteśmy wcale tacy samolubni, tylko no świadomi swojej decyzji, więc mówię, no nie od razu atakiem, a może po prostu wysłuchać argumentów i przemyśleć.
1: Dokładnie. Ja tam jeszcze jestem bardziej bezczelna i bardziej butna, bo mnie to nie interesują, że miałam muszę im przedstawiać argumenty, przecież ja nie jestem w żadnym sądzie, żeby ktoś mnie łaskawie wysłuchiwał moich argumentów. No chyba, że później płacąc wszystkie składki zdrowotne na to dziecko, korepetycje, odprowadzają do szkoły, lulają do snu, psycholog, to wtedy mogą wysłuchiwać moich argumentów o nieposiadaniu. A tak to żadne argumenty raczej dotyczyć ich nie powinni, tylko właśnie szacunek do inności i szacunek do innej decyzji, bo każdy jest inny. Jedni mają instynkt, drudzy nie mają instynktu. Jedni chcą mieć dzieci, drudzy nie chcą mieć dzieci. Dzieci nie są jakimś najwyższym celem. Człowiek sam w sobie i dar życia, to, że jesteśmy tutaj, jest bardzo istotne, tak żeby to życie dobrze i wartościowo spędzić, żeby ten spacer po ziemi był fajny, żebyśmy byli dobrymi ludźmi, żebyśmy nie tylko swoim dzieciom dobrze czynili, tylko też obcym ludziom. I to o nas świadczy, a nie o to, czy spłodzimy dzieci, czy nie. I to jest bardzo ważne, prawda?
3: Jasne, zgadzam się naprawdę w 100%.
1: Karolinka, super. No to co? Pozdrów swojego drugiego męża. Pierwszego nie pozdrawiamy.
3: Nie, o nie, absolutnie.
1: Nie, ginie w czeluściach piekieł. Pa, kochana, hej.
3: Hej.
1: Jakby to powiedziało 70% społeczeństwa, Boże, taka fajna, wesoła dziewczyna, szkoda, że nie będzie się rozmnażać, no. No by pozostawiła po sobie takie geny, no inna taka mała Karolinka by chodziła, też taka śmieszna, wesoła, no i co, no i nie będzie chodzić, no nie będzie, no. Pozwolę sobie zacytować jeszcze jeden fragment mojej piosenki, który mówi o tym, że zasada numer jeden jest taka, że dziecko powinno być chciane i wyczekane. I zasada numer dwa, że człowiek, który jest nieszczęśliwy i ma jakąś presję, tworzy nieszczęśliwe życie. A zasada numer trzy to jest taka, że każdy z nas jest inny i nasze serca potrzebują różnych rzeczy. Nie można nikomu absolutnie niczego narzucać, ponieważ szczęście u każdego człowieka leży gdzie indziej i nie możemy sobie uzurpować prawa do tego, żeby podważać je lub dyskredytować w jakikolwiek sposób. Tak sobie myślę, bo tutaj Karolina ma drugiego męża, każda z nas tutaj już jest po przejściach i dziewczyny, które do mnie dzwonią i które wysyłają do mnie bardzo dużo wiadomości, to są laski, które są totalnie ogarnięte życiowo, swoje przeszły, swoje też wiedzą, też zadają mi pytania, co zrobić, jeżeli mężczyzna, w którym się zakochują, chce mieć dzieci, a one nie chcą. No, moja odpowiedź jest jedna i oczywiście absolutnie niezmienna od wielu, wielu lat. To nie może być kwestia eksperymentu, ryzyka czy poświęcania się dla drugiej osoby. Tak jak powiedziałam w tych zasadach w piosence, dziecko musi być chciane z dwóch stron, więc na początku każdego związku powinniście sobie przegadać elementarne, najważniejsze zasady i pytania, które być może są dużym i grubym kalibrem na dzień dobry na pierwszej randce, ale tak naprawdę na dzień dobry wiecie, czy już dalej iść w to, czy nie. A uwierzcie mi, że jest bardzo dużo też mężczyzn, którzy mają swoje dzieci i nie chcą mieć dalej, albo nie mają swoich i też nie chcą mieć. Są różne sytuacje życiowe, więc dobrze by było, gdybyście się łączyli w pary, mając podobne wartości i podobne spojrzenie w przyszłość, a nie zmuszali siebie nawzajem, oceniali, przeciągali linę, bo przecież w miłości chodzi o to, żeby patrzeć w tym samym kierunku, zarówno w parach, które dzieci mieć pragną i tych, które nie chcą. Słuchajcie, dostałam też wiadomość od mężczyzny, od Maćka, lat 41, czyli mężczyzna już, prawda, rosły oraz dojrzały, że nie zgadza się z tym, iż dziecko to jest owoc miłości, tylko tak można przycementować prawdziwą miłość. A każda inna, każde inne związki, każda inna relacja, która tego dziecka nie spłodziła, nie jest wartościowa. Również się z tym nie zgadzam, zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość rozwodów w tych czasach. Oczywiście bardzo pocieszające jest, że co drugie małżeństwo rozwodem się nie kończy. Super, zajebiste 50%. Ale gdy spojrzeć na te drugie 50, to jednak rozwodem się kończy i dla dzieci, które miały być tym owocem miłości i dowodem na największą, najlepszą, najbardziej trwałą miłość, która zdyskredytowałaby tą każdą inną, no raczej nie jest. Więc zejdźmy na ziemię i niech każde związki, niech każde pary decydują tak, jak chcą i tak, jak powiedziałam. Nie nam, osobom z boku decydować jest i oceniać, która miłość jest dobra, wartościowa, a która jest trwała. I teraz właśnie wpadł mi rewelacyjny pomysł do głowy, że następna audycja właśnie będzie o takich dziwactwach w związku. Dzwońcie do mnie i opowiadajcie mi, jakie wy macie dziwne zasady i jak wy się dobraliście, na jakich zasadach, na takich, które może was inni nie rozumieją. Ja z moim partnerem nie chcę mieć dzieci. Uwaga, też nie śpię w jednym łóżku, ponieważ lubię się wysypiać te 9-10 godzin, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Niekoniecznie spanie z drętwiałą ręką na łyżeczkę mnie satysfakcjonuje, a jakie wy macie swoje dziwne rytuały lub zasady, na których podstawie się dobraliście. Piszcie pod 3322. Słuchajcie, będziemy dzwonić do Doriana. Mam dużą słabość do tego imienia, ponieważ jak jeszcze piłam alkohol i byłam młodszą, imprezową laską, to właśnie włączyła mi się taka osobowość typu Dorian. I wszystkie koleżanki mówiły na mnie: Dorian, ty już nie pij. Ale Dorian tutaj nam wysłał wiadomość, że ja oczekuję szacunku do kobiet, które nie chcą mieć dzieci, ale żebyśmy my szanowały kobiety, które chcą mieć dzieci. No, nie widzę, żebyśmy nie szanowały, wręcz przeciwnie. No i oczywiście klasyk, czyli że nie dorosłą do macierzyństwa. Mam 40 lat, mam nadzieję, że jakbym miała 60, to już dorosnę, cholera. Tak, żeby w wieku 80 chociaż na tą maturę pójść do dzieciaka. Dorian, odbieraj. O, niech to. Dorian nie chce gadać, ale ja powiem, że w ogóle nie ma na celu ta audycja pokazania braku szacunku do matek, wręcz przeciwnie. Tutaj jakby w każdym tym telefonie widać, jaką świadomość mają te osoby, że praca matki to jest 24 godziny na dobę już dożywotnio. To jest niesamowite poświęcenie, niesamowita rola, którą należy spełniać z wielkim oddaniem i nie wszyscy są gotowi na to, nie wszyscy dojrzali do tego i być może nigdy nie dojrzeją i nie wszyscy mają do tego predyspozycje, ale też ich brak nie świadczy o tym, że są gorsi, ale ogromny szacunek do każdej mamy, bo przecież gdyby nie one, to byśmy tutaj nie rozmawiali. Kolejna wiadomość jest od Tomka, lat 25, czyli młody chłopak. I to jest zaskakujące, ponieważ zazwyczaj to było odwrotnie, ale czasy się zmieniają, tak jak mówię, i on czuje presję tym razem od swojej dziewczyny, która jasno powiedziała mu, że jeżeli nie da jej dziecka, no to ona nie chce być z nim w związku i nie chce się z nim starzeć w godności i kontynuować tej relacji. Także on sam w sobie nie jest dla niej satysfakcjonujący, tylko i wyłącznie, jeżeli będzie chciał mieć z nią dzieci. No i co ja myślę na ten temat? Cieszę się, że coraz więcej mężczyzn również wypowiada się. Dla mnie to jest trochę przykre i jest mi smutno za każdym razem, kiedy czuję się niewystarczająca. Kiedy czuję się niewystarczająca na scenie, kiedy się czuję niewystarczająca w związku, kiedy czuję się niewystarczająca też w swoim zawodzie czy dla moich przyjaciół. W ogóle ten temat bycia niewystarczającą myślę, że każdego nas dotyczy. Każdy, zwłaszcza w miłości, w relacji, chce być w pełni akceptowany, kochany, brany takim, jakim jest, a nie pod jakimś warunkiem, a nie jeżeli, bo przecież kocha się pomimo, że, a nie za coś. I to jest straszne, że bierzemy sobie drugą osobę tylko i wyłącznie jako dawcę nasienia, czy osobę, kobietę jako ten inkubator, żeby rodziła komuś dzieci, bo tak to ona nie jest atrakcyjna jako człowiek, z którym można spędzić życie. Jeżeli ktoś tak mówi, no to wiadomo, że należy taki związek natychmiast zakończyć, ponieważ inne mamy priorytety. Tak jak jest w mojej piosence, mamo, nie chcę być mamą, ponieważ nie odnalazłam jeszcze prawdziwej, bezinteresownej miłości. Jeżeli ją odnajdę, to taka mi wystarczy. Kolejnym mitem, który urósł na temat nas tutaj, ludzi, którzy propagują świadome niemacierzyństwo, jest fakt, że my na przykład nie lubimy dzieci. No dobra, ja tak niekoniecznie, ale to co najdziwniejsze, dzieci mnie uwielbiają po prostu, one lecą do mnie. Zwierzęta i dzieci, ja tego nie rozumiem. Wszyscy mówią dookoła, że po prostu jestem dobrym człowiekiem i one to widzą, lalala, nie wiem, może. Ale to nie jest tak, bo naprawdę większość ludzi, którzy dzieci mieć nie chcą, nie nienawidzą dzieci, nie chcą ich usmażyć w kotle i zjeść je na patelni, w sosie własnym i rozumiecie, dzieci w galaretce. Nie, no wręcz przeciwnie. I tutaj następna wiadomość, chciałbym pogadać z Dodą. U mnie sprawa wygląda tak, że jestem gejem, a moi rodzice i tak wiedząc, że jestem, chcą, żebym znalazł sobie dziewczynę i żeby oni mieli wnuki. O wow, rewelacja, rewelacyjni rodzice. A ja po prostu lubię dzieci, ale nie swoje, kumam, mam dokładnie to samo. Myślę nad adopcją pieska i to mi wystarczy. Ja też mam właśnie teraz psa, Boże, stary Przemyśl, to naprawdę zginiesz w szczynach. Nie, mój już coraz bardziej na matę, także jest dobrze. Także co, zadzwonimy, pogadamy na ten temat. Naprawdę, no rodzice na medal. Rodzice na medal. Nie ma tak zmuszać jeszcze do innej orientacji i do prokreacji. Wow. Brawo.
0: Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale.
1: Nie, no to już jest w ogóle szok. To jest w ogóle szok, dlatego naprawdę uważam, że nie wszyscy ludzie są zdolni do tego, by być rodzicami. Nie wszyscy są zdolni do tego, to powinno być coraz głośniej mówione, to nie powinien być obowiązek każdego człowieka. No nie, to nie jest tak. Nie, no ja tylko to skomentuję tak, że no... Ja myślę, że ta wiadomość jest najlepszym podsumowaniem tego programu. Najlepszym podsumowaniem tego programu, jeżeli rodzice geja zmuszają go, żeby mieć dziewczynę tylko po to, żeby mieć dziecko i ja cię kręcę i to dziecko, którego on nie chce, to jest tylko, proszę Państwa, idealne podsumowanie tego, że nie wszyscy rodzicami być powinni.
0: Doda rządzi, Doda radzi, Doda nigdy Was nie zdradzi. Dodafon w RMF FM.

0: To już prawie druga, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Ewakuacja w Waszyngtonie, uroczystości z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych przerwane przez groźną pogodę. W stolicy Iranu, w Teheranie, uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju. Spotkali się tam wysocy rangą przedstawiciele Hamasu i Hezbollahu. Będą też doniesienia sportowe. Znamy pierwszą parę ćwierćfinału mundialu. Nad Waszyngtonem gromadzą się ciemne chmury, a ekstremalne upały i zagrożenie burzami pokrzyżowały plany organizatorów Wielkiego Święta z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy wydarzenia, którzy czekali na uroczystości i pokaz fajerwerków, są ewakuowani z miejsca imprezy. O szczegółach z Waszyngtonu teraz nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Tak, wszyscy w tej chwili jesteśmy ewakuowani z terenu, gdzie miał przemawiać prezydent Donald Trump. Poinformowano, że nad Waszyngton nadciągają gęste chmury po naprawdę upalnym dniu, gdzie temperatura odczuwalna sięgała 48 stopni. Patrzę na niebo, rzeczywiście od strony Białego Domu nadciągają gęste chmury. Agenci Secret Service chodzą i wypraszają wszystkich tych, którzy godzinami czekali na to, by wejść tutaj i wysłuchać przemówienia, a potem obejrzeć wielki pokaz fajerwerków. Od kilku dni ostrzegano przed ekstremalną pogodą. Nie wiem, czy impreza zostanie całkowicie odwołana, czy później na nowo będą wpuszczane tutaj osoby, ale ze względów logistycznych wydaje się to wręcz niemożliwe, bo przecież trzeba wszystkich sprawdzić pod kątem bezpieczeństwa. Przed chwilą zakończył się pokaz sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Ludzie stoją zdezorientowani, słuchają tych komunikatów.